0: klientów. O obawach Polaków w faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Główny lęk to rosnąca inflacja. W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów, takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód, rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem. Jedyny obszar, który obecnie postrzegamy nieco lepiej, to obecna sytuacja gospodarstwa domowego. Być może inne obawy sprawiają, że zarządzamy swoimi budżetami nieco ostrożniej i dzięki temu domowe finanse wydają się stabilne.
0: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Dari Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
2: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski w tej technologii Nanofish, na których są to zminiaturyzowane na przykład 2x3 mm, czy 2x5 mm te obrazy, lub cały tekst, i tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka, jak pudełko do płyt CD, i one są przykręcone do boków lądowników.
0: A start misji planowany jest jeszcze w tym roku.
3: Polityka w faktach RMF FM.
0: Dokonania rządu Mateusza Morawieckiego są realne. Udało się zrealizować większość obietnic. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Podważył też wyniki sondażu, z którego wynika, że połowa ankietowanych nie ufa byłemu premierowi z czasów Zjednoczonej Prawicy. Posłuchajcie kolejnego fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
4: Proszę spojrzeć też na poziomy zaufania, gdzie z kolei też jest jednym z najwyższych w Polsce się cieszy. To jest efekt, wie pan, bardzo ostrej też polaryzacji, która ma miejsce w Polsce. No, i szeregu innych rzeczy, ale to ja nie jestem politologiem, jakby, żeby to
5: ale
4: wszystko wyjaśnić.
5: Ale pytania o przyszłość o dokonania rządu Mateusza Morawieckiego będą się pojawiały w tej kampanii 2027 roku.
4: Ale te dokonania są realne.
5: Mieszkanie Plus, które, na przykład, chociażby miało być 100 tysięcy, ile było, pamięta pan?
4: No, nie było 100 tysięcy, tylko było finalnie około 40 tysięcy.
5: Waldemar Duda, jego bezpieczny kredyt 2%.
4: Razem z innymi programami, gdyby pan jeszcze je doliczył, tak jak program SIM-ów, tak jak jeszcze dwa inne, no bo były wielkie dopłaty także dla mieszkań czynszowych.
5: Nie przyjechał pan też do nas pewnie elektrycznym samochodem, których miało jeździć milion rok temu.
4: Akurat elektrycznym samochodem, ale to
5: miał pan szczęście, bo takich jest zarejestrowanych. Bo takich jest zarejestrowanych, ale raptem 150 tysięcy, o ile dobrze pamiętam.
4: No ale to, wie pan, znaczy inaczej. Ma pan rację. Pan pokazuje, wymienił tu jedną czy dwie sprawy, w których nie udało się w pełni zrealizować, tylko proszę zobaczyć, że jakbyśmy uczciwie wzięli pod uwagę program, z którym szliśmy do wyborów w roku 15 i 19, to zobaczyłby pan, że ze sztandarowych obietnic udało się zrealizować, chcę być uczciwy, około 90%. Około 90% sztandarowych obietnic, pewnie w całej reszcie.
5: Chce mi pan powiedzieć, że Polski Ład wyciągamy też był dobrym pomysłem?
4: No, szereg rozwiązań było znakomitym pomysłem związanych z tym,
5: podatkowych
4: że...
5: także?
4: Podatkowych także, tylko chciałbym to wyjaśnić. Podatkowych także, bo zostawiliśmy w kieszeniach Polaków w pierwszym roku po reformie prawie 27 miliardów złotych w rękach Polaków. Teraz sam, już po odliczeniu kwestii składki zdrowotnej, zresztą to, że akurat służba zdrowia dostała dodatkowe pieniądze, tak jak pan widzi dzisiaj, wszyscy, nawet ci, co tak zwalczali, się zgadzają. Zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, bo za tym poszły też środki, bo kto stracił? Straciły samorządy, bo te wpływy z podatków spadły, ale uruchomiony został program inwestycyjny.
5: Czyli
4: dla samorządów.
5: Powiedzieć, że jeżeli Rozwój Plus przekształcone w partię będzie przy władzy po 2027 roku, to Polski Ład powróci również w przepisach podatkowych, tak?
4: No ale wie pan, ale w jaki sposób on został zdemontowany? Akurat nie został zdemontowany, więc on jest. On musi powrócić w kwestii programów inwestycyjnych. To jest nasza propozycja Polska jednej prędkości. Jasno, czytelne zasady dla samorządów na nowe inwestycje, to zupełnie upadło. To, co jedynie, ale nie mówimy tak, że wie pan, że wszystko jest, było doskonale.
5: Dziwi się trochę tym, co pan mówi.
4: Nie, a to chciałbym panu wyjaśnić. Jest jedna sprawa, w której chcemy dokonać korekty, to znaczy tej związanej z mikroprzedsiębiorcami i to, jeżeli mówimy o jakimś błędzie, który został być może popełniony, znaczy to właśnie dotyczył
5: to
4: on
5: mikroprzedsiębiorców,
4: ale to nie znaczy, że całość tego programu, który obniża podatki Polakom, była zła.
5: Ja tylko pamiętam wypowiedź Rosława Kaczyńskiego, który po roku obowiązywania Polskiego Ładu sam powiedział, że błędy zostały popełnione i że ludzie też powinni za to ponieść odpowiedzialność. Jakie macie poparcie? Patrzą
4: wie pan co, ale tam chodziło, tak mi się wydaje, ja już teraz nie pamiętam, chodziło być może o przy tym tempie wdrażania tego projektu i jeżeli ja bym za coś tutaj powiedział, przeprosił, że po prostu to powinno być perfekcyjnie przygotowane i w trochę dłuższym okresie zrobione. Natomiast no naprawdę, wie pan, nie próbujmy wmawiać Polakom, że kwota wolna na poziomie 30 tysięcy i PIT 12% były złym rozwiązaniem.
5: Mówię o tym, że jest długa lista...
4: Co było złym rozwiązaniem?
5: Mówię. Powiem panu, chodzi mi o to, że jest długa lista obciążeń rządów Mateusza Morawieckiego. Kiedy był premierem?
4: Ale nie, która ale może o teraz, co chodzi
5: która może teraz obciążać,
4: ładzie,
5: która teraz może obciążać Rozwój Plus. Przyszłą partię, stowarzyszenie, dzisiaj przyszłą partię Rozwój Plus. Pamięta pan, jakie były notowania? Pewnie pan nie pamięta, jakie były notowania tych wszystkich, którzy rozstawali się z PiS-em zaraz po tym, gdy następowała secesja?
4: No, pamiętam różne partie, które...
5: Solidarna Polska, 11% na samym początku. Polska jest najważniejsza, 8% na samym początku. Wy jesteście w tej chwili na poziomie 5-7. Pana to satysfakcjonuje?
4: 5-7% nas nie satysfakcjonuje, ale... No, akurat te badania są różne, ja się nimi tak bardzo
5: nie przejmuję. A jakie pan ma badania takie, żeby wychodziło trochę więcej?
4: Ale w ogóle, znaczy, ja muszę panu zdradzić taką rzecz, że od kiedy przepracowałem jeszcze jako student w dużym ośrodku badań w Warszawie całe wakacje, to mam do tego w ogóle bardzo duży dystans, bo widziałem, jakie mechanizmy są robione, które wpływają na te badania.
5: Wynik satysfakcjonujący dla Rozwoju Plus w przyszłych wyborach parlamentarnych to?
4: 15%.
5: 15%.
4: Tak.
5: To jest bardzo ambitny plan. No,
4: 10%. Trzeba zakładać sobie ambitne plany.
5: Dzisiaj do was walą drzwiami i oknami wszyscy chętni?
4: No, nie wiem, czy drzwiami i oknami, ale rzeczywiście chętnych jest sporo, co pokazuje, że jest wiara też w ten projekt i wiara w Mateusza Morawieckiego.
5: Ilu jest w tej chwili członków stowarzyszenia? Potrafi pan powiedzieć?
4: Potrafię powiedzieć, że osób zapisanych, zresztą teraz trwają, zapraszamy ich na różne spotkania, jest około 4000, coś takiego, ale to nie są dane z dzisiaj, bo gdyby pan mi powiedział, że o tym będziemy rozmawiać, to bym być może spróbował to zweryfikować, ale tak, sprzed iluś dni to pamiętam taką ilość 4000 kilkaset.
5: Prezydent
4: osób.
5: Tarnobrzega dołączył
4: całkiem nieźle. Przyzna pan jak na początek.
5: Jak na początek, to prawda. Prezydent Tarnobrzega dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To już czwarty prezydent miasta, o ile dobrze pamiętam.
4: Zgadza się.
5: 107. Będą kolejni?
4: Myślę, że będą kolejni.
5: Tak? Jest już tak, że są pewne deklaracje i rozmowy się toczą?
4: Są, no ale wie pan, są także deklaracje daleko posunięte i część tego nie widać z perspektywy Warszawy, ale to jest dla nas super istotne, z wieloma burmistrzami i wójtami, którzy również wstępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus. I w tym sensie uważam, że będziemy pod względem ilości prezydentów, burmistrzów i wójtów co najmniej trzecią siłą.
5: Będzie wspólna lista z Prawem i Sprawiedliwością?
4: Wie pan, no my zostaliśmy teraz wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Organizujemy nową formację także, no bo to jest siłą rzeczy.
5: Wiemy, ale to
4: jest jasne.
5: Co z tą wspólną listą?
4: No, już zmierzam i do tego. Nie prowadzimy rozmów w tej chwili z nikim. Jednak nie zastanawiamy się i nie nastawiamy się inaczej niż na samodzielny start. Wbrew temu, co mogę przeczytać nieraz w gazetach, no jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najciekawszy i program przedstawić. przedstawić te kolejne nasze punkty i konferencje pokazujemy, ale także przedstawić bardzo ciekawą ofertę jakościową, personalną, a jesteśmy gotowi pod patronatem prezydenta jakby na wspólny blok do Senatu. No a tak jak mówię, a do Sejmu, no to w tym momencie takiego scenariusza nie ma.
5: Czyli rozumiem, że pakt senacki tak, ale jeśli chodzi o Sejm, to na razie takich rozmów nie ma?
4: Nie ma absolutnie takich rozmów, więc byłoby kłamstwem, gdybym powiedział cokolwiek innego.
0: Cała rozmowa Piotra Calaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To już prawie trzecie na radiowym zegarze. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. NFZ nie umorzy kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę syna senatora Lenca. Agenci CBA w ratuszu w Jeleniej Górze sprawdzają zaświadczenia będące podstawą do otrzymania pomocy po powodzi. Skansen w Sanoku znów otwiera się dla zwiedzających. W miejscu spalonego kościoła może stanąć inna drewniana świątynia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Szczegóły w tej sprawie ustalał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
0: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat o tym, jak przebiega kontrola.
2: Jak zapewnił mnie rzecznik jeleniogórskiego ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
4: Teraz mamy tak, Piotrkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Bandurskiego, Jana Pawła, Palki.
5: Arystelfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Hojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
6: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
7: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
8: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut, jak mam jechać, to jadę godzinę.
4: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
9: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
0: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała wczoraj dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Największy w Polsce skansen w Sanoku od dziś znów będzie otwarty dla gości. Popularną atrakcję zamknięto po niedzielnym pożarze, który strawił m.in. bardzo cenny XVII-wieczny kościół. W miejscu spalonej świątyni może stanąć inny drewniany kościół, przyznaje Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego.
10: W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcji, bo braliśmy udział w rekonstrukcji dachu synagogi, która jest w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Na terenie muzeum jest rekonstrukcja Rynku Galicyjskiego, jest rekonstrukcja synagogi z Połańca. Także to doświadczenie ogromne też w tym temacie posiadamy.
0: Pieniądze na nowy obiekt obiecuje samorząd Podkarpacia, ale do muzeum zgłaszają się też prywatni darczyńcy.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład reprezentacji siatkarek na Mistrzostwa Europy. Turniej rusza już w piątek. Polki pierwszy mecz zagrają w sobotę. O powołaniach i naszych szansach z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański.
1: Odliczamy już godzinę do Mistrzostw Europy siatkarek, a razem ze mną Joanna Kaczor-Bednarska, ekspertka, komentatorka Polsatu Sport, a w przeszłości reprezentantka Polski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Zastanawiam się, jak pani patrzy na skład, który już znamy. W porównaniu z zeszłorocznymi
11: Mistrzostwami Świata 5 zmian. Różne te powody, ale dużo, niedużo to jakoś wpływa na zespół, czy już tyle było czasu w tym roku, żeby dziewczyny się zgrały, że to w ogóle nie ma znaczenia, tylko taka ciekawostka statystyczna.
12: Mam wrażenie, że pan mówi o tych zmianach, a ja już tak mocno przyzwyczaiłam się do tego składu, który oglądamy w tym sezonie, że patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
11: No bo wiemy oczywiście, że kilka dziewczyn zakończyło karierę, na przykład Agnieszka Korneluk, kilka walczy z kontuzjami. No dużo zmian uśrodkowych, to taka bliska pani pozycja. Tutaj no właściwie sporo się zmieniło. W kontekście dalej odnoszę się do tych Mistrzostw Świata sprzed roku. Jak teraz jest pani zdaniem obsadzona ta część boiska?
12: No to jest ta część boiska, o którą chyba najbardziej baliśmy się przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Natomiast wejście Mai Koput na boisko, młoda dziewczyna, która wojuje świat i myślę, że przed nią naprawdę niesamowita kariera, stała się tą jedynką, jeżeli chodzi o pozycję środkowej. Tu o tą pozycję drugiej środkowej rywalizują, tak szczerze mówiąc, Ania Obiała i Magda Jurczyk. I myślę, że ta ich wymienność na boisku będzie zależała od przeciwnika. Więc wbrew temu, o co się baliśmy, okazuje się, że mamy naprawdę bardzo ciekawą grupę zawodniczek na tej pozycji. No i będziemy się przyglądać, jak będą one też wyglądały w tych statystykach, jeżeli chodzi o pozycję środkowej.
11: Jakby opisać siłę tej naszej drużyny? Bo w poprzednich latach udawało się zdobyć medale Ligi Narodów, teraz nie udało się załapać do tego turnieju finałowego. Z jednej strony zawsze każdy mecz o taką wysoką stawkę to jest szansa na budowanie czegoś, na zbieranie tego doświadczenia. Z drugiej strony, no był czas na spokojne treningi, na przygotowanie się. Co na tej wadze, który odważnik jest cięższy?
12: No, ciężko powiedzieć. Na pewno warto wspomnieć, że Polki jednak były ósme w Lidze Narodów i tylko to, że gospodarzem były Chinki, nie dało im awansu do tego turnieju Final Eight, a tam mogłoby być różnie, mogłyby powalczyć o medal, być może powtórzenie tego, który był przez ostatnie 3 lata. Natomiast no, teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika. No i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczać, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie 1. lub 3. byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
11: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie. Także czy dobrze, że takie 2 mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej?
12: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem. Też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu, więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami. A co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
11: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio no, nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale no, będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już tam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
12: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak te klasę, może nawet 2 poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć 1-2 gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
11: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
12: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast no, siedząc tak z boku i oglądając te spotkania, no to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki w ćwierćfinale. To jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast no, najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinałowej.
11: No właśnie, bo ten system siatkówce jest taki trochę dziwny, tak, że bardzo szybko można trafić na rywali, z którymi się grało w grupie. To właściwie jest no coraz częstsze, bo teraz na mundialu w piłce nożnej też to się zdarzało. Kiedyś to właściwie było niemożliwe. Kiedyś bardzo późno można było trafić. Tutaj właściwie bardzo szybko się to dzieje. Także to jest łatwe, trudne, kiedy na przykład trafia się w ciągu paru dni i gra się drugi raz na dużym turnieju z tą samą drużyną, to jest jak to rozpatrywać? Jako skalę trudności?
12: Myślę, że skala trudności jest taka sama jak zawsze. Każdy mecz jest inny. Nie ma dwóch takich samych spotkań i do każdego meczu podchodzi się z nastawieniem, żeby go wygrać. Wiadomo, w tych mistrzostwach Europy jest tak naprawdę dwóch faworytów do złotego medalu i to są właśnie Turczynki wspomniane, na które możemy ewentualnie trafić w ćwierćfinale lub reprezentacja Włoch.
11: A Polki na co stać? Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
12: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu i to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
11: No właśnie, bo parę lat temu reprezentacja siatkarek wyglądała tak, że miało się takie wrażenie, że tam niby wszystko jest, że to kipi pod pokrywką, że tak powiem, ale nie chce wykipieć ten potencjał. I od paru lat rzeczywiście dziewczyny same sobie udowodniły, że to jest możliwe. I widać w tym nastawieniu rzeczywiście to, co pani mówi, myślę, że jest najciekawszą rzeczą w ostatnich latach, że okej, pojawiły się nowe nazwiska, ale te zawodniczki, które już były w tej drużynie, no w końcu dorosły, dojrzały do sukcesów. To nie jest proste wcale w sporcie.
12: Nie jest proste. Tu jest na pewno bardzo duża pewność siebie i to nie taka pycha, tylko po prostu takie boiskowe zachowania, które widzimy u bardzo doświadczonych zawodniczek. Dziewczyny wyjeżdżają grać do lig międzynarodowych, tam też obywają się i przede wszystkim dużo, dużo jakości, jakie otrzymujemy od tych dziewcząt, które naprawdę mają tego doświadczenia na poziomie międzynarodowym bardzo dużo, a jeżeli wchodzi ktoś młody, to też szybko uczy się, jak pracować na tym poziomie.
11: No i na koniec jeszcze spytam o Julię Szczurowską, bo to też zawodniczka, która w tym sezonie pojawiła się w reprezentacji już tak na dobre. Oczywiście wiemy od lat, że od Magdy Stysiak bardzo dużo zależy w ataku i to ona często na swoich barkach trzyma ten wynik reprezentacji Polski, ale dobrze, jeżeli mamy jakieś alternatywy, tak? Jeżeli w tym ataku będzie rzeczywiście możliwość pokazania i rozrzucania tych piłek przez rozgrywające w jak najszerszy sposób, mam na myśli do różnych zawodniczek, to Julia Szczurowska jak może tutaj się wpisać w ten turniej? Zawodniczka z Ligi Tureckiej, to też może ma znaczenie, będzie grała przypomnę, gramy w Stambule te pierwsze mecze.
12: No ona tam na pewno będzie się czuła jak w domu. Ja mam wyjątkowy sentyment w ogóle do Julii Szczurowskiej, bo to jest wrocławianka, podobnie jak ja i życzę jej jak najlepiej. Pokazała się z niesamowitej strony podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Pokazała, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, zdobywać bardzo dużo punktów. Ma zupełnie różne style gry, jeżeli chodzi o Magdę Stysiak i Julię Szczurowską, więc fajnie, że mamy taką zmienność i też że Julka dokłada niesamowicie agresywną zagrywkę, więc myślę, że może dołożyć czy pomóc nam tutaj dostać się na pewno do tego półfinału.
0: A z Joanną Kołaczą-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: A na zegarach już czwarta, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Anna Koniczyńska wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. W tle sprawa preferencyjnej pożyczki dla jej męża. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek trafi do ministra sprawiedliwości. Mein Kampf na półkach londyńskiej księgarni. Książka Hitlera wycofana ze sprzedaży po proteście mieszkańców. Anna Koniczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Koleżeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Koniczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Koniczyńska zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Konieczyńska nie stawiła się na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie ma trafić do ministra sprawiedliwości. A na konferencji prasowej prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Tłumaczył, że leży to w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy tylko naszych obywateli.
4: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
3: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że stosowny wniosek trafi do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego i jeżeli dostanie zgodę, Polska przejmie śledztwo, w tym wszelkie dowody, materiały i podejrzanego, bo taki status ma aresztowany przez Węgry kierowca, któremu węgierscy śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Dopóki Polska nie przejmie sprawy, wciąż będą dwa równoległe śledztwa. W tym polskim zaczęły się już przesłuchania pasażerów. W planie jest przesłuchanie organizatorów pielgrzymki. Krosno, Dominik Smaga.
0: To są fakty RMF FM.
1: Druga połowa sierpnia to czas, kiedy szczególnie wyraźnie widać ruch na rynku wynajmu, zwłaszcza w miasteczkach akademickich. Zdaniem eksperta Marko Wielgo z Get Home, sierpień to dobry czas na poszukiwanie lokum przez studentów i nie warto wstrzymywać się z taką decyzją do września. Jak mówił na antenie RMF 24, nie widać tendencji drastycznego skoku cen.
5: Ja akurat bazuję na danych Adradar Unirepo, czyli przeszukiwarki portalu nieruchomości, które publikuje dane o liczbie ofert unikalnych. I ta w największych miastach, w tych miastach akademickich, jest wciąż wyższa niż rok temu. Są pewne wyjątki, oczywiście Łódź czy Poznań, gdzie obserwujemy spadek, ale tak czy siak jest to w dalszym ciągu duża oferta. Nie ma presji na wzrost czynszów. Właściciele mieszkań nie mają jeszcze argumentów za podnoszeniem czynszów. Jeżeli ta średnia czy mediana rośnie, to ona najczęściej wynika z faktu, że w pierwszej kolejności z rynku znikają te tańsze mieszkania, a te, które zostają w ofercie, podnoszą tę średnią lub medianę.
1: Ekspert przestrzega, by uważać na oszustów i nie wyrażać zgody na najem bez umowy. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, pojawiła się w księgarni w Londynie i szybko została usunięta. Jak donosi nasz korespondent, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.
6: Księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży. Niesmak jednak pozostał.
1: Relacjonował Bogdan Firmorgan.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przygotowanie sali pracowni na nowy rok szkolny, sprzątanie, egzaminy poprawkowe i skompletowanie podręczników. Tak pracowicie wyglądają ostatnie dwa tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi. Placówkę odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów.
7: Już można powiedzieć, że szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów, czy jeszcze trwają jakieś takie ostatnie prace? prace przygotowawcze?
8: Znaczy, szkoła zawsze jest gotowa na przyjęcie uczniów, ale istotnie wakacje to jest taki gorący czas, kiedy korzystamy z nieobecności dzieci i możemy poprawić całą naszą bazę lokalową pod wieloma względami. To jest okres intensywnych prac remontowych, budowlanych, prac usprawniających działalność naszej placówki, wieloaspektowe. To są również zapisywanie nowych uczniów, bo jest ruch cały czas. To jest poszukiwanie nowej kadry, to jest tworzenie planów pracy na nowy rok, to jest przygotowanie w ogóle całego planu pracy szkoły na rok 2026-2027 i to pod naprawdę wieloma względami.
7: To pani tak w pigułce zebrała, to teraz troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzmy. Prace takie związane z remontami, z budową nowej sali gimnastycznej jeszcze u państwa trwają, czy to już właśnie jest ten finisz?
8: Prace trwają jeszcze, ale zbliżają się naprawdę wielkimi krokami ku końcowi. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że ta hala sportowa powstaje, przepiękna, ale trwają prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i prace na zewnątrz, wokół budynku. To są nasadzenia, to są chodniki, także prace wykończeniowe po prostu. Tak, myślę, że już we wrześniu, no najdalej w październiku będziemy już mogli tam rozegrać pierwszy mecz.
7: Te ostatnie 2 tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
8: Myślę, że każdy dyrektor ma jakiś swój model i swój pomysł na rozplanowanie tych 2 miesięcy. Mnie od lat sprawdza się taki model, że w lipcu robię poważne prace remontowe, tak zwane brudne prace. Wchodzą zewnętrzne firmy. Jest to przygotowanie w tym roku na przykład sali dla klasy pierwszej, bo od niespodziewanie zamiast 2 klas pierwszych, mam 3 klasy, więc trzeba było kolejną salę przygotować. To było malowanie korytarzy na 2 piętrze i potem, kiedy kończą się te remonty, takie poważniejsze, to w sierpniu rozpoczynamy prace takie porządkowe. Wtedy wraca mój personel, ten pomocniczy, obsługowy i wtedy jest mycie okien, mycie ławek, ścian, szorowanie, przygotowanie stołówki, kuchni, bar, mycie okien, pastowanie podłóg, bardzo poważne prace porządkowe, żeby dzieci mogły przyjść do takiej czyściutkiej, pachnącej szkoły, aczkolwiek ona jest czysta przez cały rok. Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły Jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
7: Pierwsze testy, podłączenia i sprawdzenia.
8: Tak, jak najbardziej. Sprzęt, to wchodzą informatycy, firmy zewnętrzne. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, monitory dotykowe. Poważny sprzęt, to jest cała pracownia sztucznej inteligencji i muszą już fachowcy nad tym czuwać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja naszej pięknej pracowni językowej.
7: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
8: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego na przykład bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca z uwagi na to, że że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał. Na szczęście nie mam na ten moment wakatu ani w moim przedszkolu czterooddziałowym, na szczęście też żaden oddział nie został zamknięty, wszystkie będą funkcjonować, jak i również na terenie szkoły. Nie mam na ten moment wakatu, ale doskonale wiemy, że no różne rzeczy zdarzyć się mogą. Dlatego naprawdę my, dyrektorzy, bardzo się w tej materii wspieramy, dzielimy się naszymi przedmiotowcami, nauczycielami.
7: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
8: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga, no i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu również odbędzie się już rada pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele biorą udział i ci, którzy się z nami żegnają, bo i tacy są, ale również ci, którzy rozpoczną u nas pracę, i to jest rada, gdzie właśnie zapoznaję pracowników z planem pracy, z kalendarium całym, z priorytetami oświatowymi. No, przyjmujemy liczne uchwały, między innymi uchwałę klasyfikacyjną, bo już będziemy wiedzieć, które ze zdających otrzyma promocję do wyższej klasy, a które nie. W czasie wakacji odbywają się rozmowy i egzaminy na kolejne stopnie awansu, czyli na nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. I dla tych, którzy podchodzili do tych egzaminów, to był naprawdę intensywny czas wzmożonej pracy, przygotowań, opowiadania o swoim dorobku na przestrzeni ostatnich kilku lat. A teraz te 2 tygodnie to już mogą udać się czy to do kuratorium, czy to do Wydziału Edukacji i odebrać zasłużone nominacje, akty nadania. Teraz już ta miła część została, żeby od 1 września no odpowiednio już wystartować jako nauczyciel z nowym tytułem awansu zawodowego.
7: Szkoła musi się przygotować też od strony takiej podręcznikowej na przyjęcie uczniów. Jak to wygląda?
8: No jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami. To wszystko trzeba odebrać, policzyć, sprawdzić faktury, rozliczyć, bo przecież jest dotacja celowa, także no to jest kolejne właśnie zadanie dla szkoły na okres wakacyjny, szczególnie na te ostatnie 2 tygodnie.
7: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
8: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
7: Czy to jest tak, Pani Dyrektor, gdybyśmy miały podsumować tę naszą rozmowę, że te ostatnie 2 tygodnie to jest rzeczywiście taki finisz intensywnej pracy, żeby móc wystartować właśnie 1 września już tak pełną parą?
8: No tak, to jest taka intensyfikacja tych naszych działań, aczkolwiek naprawdę chciałabym powiedzieć, że szkoła w ogóle nie pauzuje. Pracujemy 12 miesięcy w roku i jeżeli komuś się wydaje, że to jest czas wakacyjny, że szkoła jest zamknięta, nie, absolutnie nie. Owszem, jest to czas wzmożonej pracy dla administracji, dla obsługi, dla dyrektora, wicedyrektora, bo my tworzymy przecież kolejny rok. Nauczyciele mają czas złapać oddech, ale proszę pamiętać, że szkoła właściwie nigdy nie jest uśpiona. Pracuje cały czas, pełną parą.
1: A z dyrektor Elżbietą Jurek rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyterka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza Fakty RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów. Polska armia prewencyjnie podrywała samoloty. Zmiany w PIT od przyszłego roku. Drugi próg wzrośnie do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa 24% stawka. Polscy śledczy przesłuchali pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. 5 osób nadal pozostaje w szpitalach. Trzy osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie nocą użyli rakiet balistycznych i dronów. W stolicy wybuchały pożary domów, magazynów i samochodów. W części dzielnic nadal nie ma prądu. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne tej nocy uruchomiło lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Wojsko podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły poznał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
2: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32%.
3: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
2: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie, to na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
0: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Polscy śledczy przeprowadzili pierwsze przesłuchania pasażerów autokaru, którzy z Węgier wrócili do kraju. W szpitalach nadal pozostaje 5 najciężej rannych osób. Część z nich w piątek może zostać wypisanych. Jak przyznają poszkodowani i ich rodziny, w pierwszych chwilach po niedzielnym wypadku pomogli im działacze Polonii.
4: To, co robi Polonia na Węgrzech, to jest niesamowite. Oni sami się organizują i sami tu przyjeżdżają i sami po prostu tłumaczą, co lekarze mówią, jak ludzie byli na dole, dopiero co przyjechali z wypadku. To właśnie był ten ksiądz. Jest pani, która prowadziła kilkadziesiąt lat biuro podróży w Egerze tutaj i ona zobaczyła w wiadomościach, co się działo i to ona sama tutaj przyjechała po prostu, żeby pomóc i tłumaczyć, bo nie było tutaj zupełnie nikogo.
1: Opowiadała pani Karolina, której rodzice ucierpieli podczas wypadku na Węgrzech. Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
5: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
1: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu, a mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
6: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
1: O ćwiczeniach opowiadała Sylwia Kodek z Ochotniczej Straży Pożarnej w wielkopolskim Węglewie. A kolejne fakty już za niecałą godzinę. Punktualnie o 6:00 przywita się z wami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. Fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
1: Dzień dobry, witamy. Atak powietrzny na zachodnią Ukrainę.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o świcie mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Rosyjskie rakiety spadły na Kijów, co najmniej 5 osób zginęło.
2: A przez Polskę przechodzi front burzowy.
1: Posłuchajcie, gdzie teraz może zagrzmieć.
2: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
1: Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.
2: Takie wiadomości o świcie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Czy mieszkańcy mają powód do niepokoju?
4: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem. Mieszkańcy tych dwóch wspomnianych wcześniej regionów powinni otrzymać teraz kolejną wiadomość o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.
2: W wyniku rosyjskich uderzeń co najmniej 5 osób zginęło w ukraińskiej stolicy, w Kijowie. Ponad 20 zostało rannych.
1: Pod gruzami jednego z bloków uwięzieni są ludzie. W wielu miejscach wybuchły pożary.
2: Trafiony pociskiem został też szpital dziecięcy. Część mieszkańców Kijowa nie ma prądu.
1: Uwaga na burzę. Front burzowy przechodzi lub niebawem przejdzie nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem.
2: Słuchacze informują nas o poranku o powalonych drzewach w okolicach Wielunia czy Kłobucka. Uważajcie na siebie.
1: Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec i Skawina przewrócił się samochód dostawczy.
1: Na jezdni w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko lewym pasem.
5: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Przyszły rok ma przynieść rewolucję w systemie podatkowym. Kto miałby zyskać na zmianie?
2: To pytanie o poranku kierujemy do Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM.
6: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
7: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
6: Zapowiada premier Donald Tusk, a na tym nie koniec. Rząd chce radykalnie zmniejszyć limit ryczałtu i zwiększyć daninę solidarnościową z 4 do 5%. To dodatkowy podatek, którym objęci są najlepiej zarabiający, powyżej miliona złotych rocznie.
2: Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Paris.
1: Wynik 6-3, 6-3 potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. Małe kłopoty na początku spotkania, bo w pierwszym gemie Polka dała się przełamać. Drugie przełamanie na korzyść Paris w końcówce drugiego seta. No trzeba przyznać, że gdy zwycięstwo Świątek było już blisko, to Paris potrafiła wejść na taki nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć. No, może nie o odwrócenie losów całego spotkania, ale o przedłużenie emocji. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
2: No, a w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina.
1: Fakty sportowe w RMF FM o 6.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Prokuratura w Krośnie chce, by śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zostało przeniesione do Polski.
2: Wniosek o przejęcie postępowania ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego odpowiednika i to od niego będzie należała ostateczna decyzja.
3: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie. Dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
1: Mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
2: Kierowca, przypominamy, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania katastrofy.
1: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
2: Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Partyjny Sąd Koleżeński. Ma to związek z aferą powodziową.
1: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową była Konieczyńska, miała m.in. z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.
2: I na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
4: Kobieta zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, a tym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska przed partyjnymi kolegami nie wytłumaczyła się ze stawianych jej zarzutów, nie stawiła się na posiedzenie partyjnego sądu, pisemnie zawnioskowała o jego odroczenie. Ten wniosek został jednak odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
1: Na polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Salaka 8:58 będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa.
1: Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
7: It's going so well. Frustrating Świątek again, but Parry again is out.
1: Polska pokonała Diane Parry 6-3-6-3 i odniosła 9. zwycięstwo z rzędu. Myślę, że byłam solidna, chociaż musiałam włożyć w grę więcej energii. Moja rywalka grała wiele slajsów, musiałam więc naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby zachować odpowiednią intensywność, mówiła Iga Świątek. Teraz czekają hitowe starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała Dianę Schneider 6-0-6-4. Będzie to rewanż za ubiegłotygodniowy finał turnieju w Toronto, w którym Świątek wygrała z Rybakiną w dwóch setach. Mecz o półfinał Cincinnati zaplanowano na dzisiejszą noc około 1:00 czasu polskiego. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra u siebie ze szwajcarskim FC Thun. W drużynie kolejorza może zadebiutować ściągnięty niedawno Gustav Berggren. Cieszę się, że jestem razem, że jest razem z nami. Dobrze rozumie boiskowe wydarzenia, gra bardzo intensywnie w pressingu. Może nam pomóc na pozycji numer 6 czy 8. Jest w 100% gotowy do gry, zapewniał trener Lecha Niels Fredriksen. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. Na zakończenie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał.
8: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: Dla Roberta to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Tu Radio RMF 24. Witajcie, to jest czwartek, to jest 20 dzień sierpnia. Piotr Salak, kłaniam się. Zaczynamy oczywiście nasz poranek od faktów. Anna Wachowska, Tomasz Weryński już są z nami. Jest siódma.
1: Rośnie tragiczny bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
2: Zginęło 8 osób, kilkadziesiąt jest rannych.
1: Do Polski wróciło 12 poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Drugi próg podatkowy, w górę.
1: Rząd planuje podnieść go do 130 tysięcy złotych.
2: Jest siódma.
1: To fakty RMF FM. Co najmniej 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów.
2: W związku z tym atakiem Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
1: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witamy.
1: Kacprze, w jakie cele uderzyli Rosjanie?
4: A celem zmasowanego ataku były bloki mieszkalne i magazyny. W wielu miejscach ukraińskiej stolicy ratownicy nadal szukają ludzi pod gruzami. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w wyniku nocnych ataków uszkodzony został również szpital dziecięcy, w budynku wybito okna, a w pobliżu zapaliły się samochody. Tylko przypomnę, że mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali w ostatnich godzinach dwie wiadomości SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najpierw ostrzegające o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z ataku Rosji na Ukrainę, a potem o odwołaniu zagrożenia. Tak będzie teraz za każdym razem, gdy dojdzie do zmasowanego ataku za naszą wschodnią granicą, a polskie wojsko zdecyduje się poderwać myśliwce do patrolowania naszego nieba.
2: 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do Polski.
1: Na lotnisku w Jasionce wylądowały 4 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego z Debreczyna.
2: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 najciężej rannych osób.
1: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kiedy oni wrócą do Polski?
5: Kolejny transport zaplanowano na jutro. Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski. Tu czekamy na decyzję lekarzy węgierskich, ale też lekarzy polskich.
5: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Obecnie ma dobiegać końca proces identyfikacji. Węgierskie służby muszą jeszcze także przeprowadzić ostatnie badania ofiar. Za organizację transportu będzie odpowiadać wojewoda podkarpacka.
1: PIT i CIT do zmiany. Rząd planuje rewolucję w systemie podatkowym.
2: W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych.
1: W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią 24%.
7: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 złotych brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
2: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski.
1: Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
8: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej miliona złotych wyższą daninę solidarnościową.
2: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent.
9: Fakty RMF FM na talerzu.
1: Sery w Izbicku i przysmaki z gruszką w roli głównej w Hajdukach Hynyskich. Tego wszystkiego ekipa akcji Pyszne po Polskie spróbowała wczoraj na Opolszczyźnie.
2: Na deser były lody w Głuchołazach. Właściciele lokalnej rzemieślniczej lodziarni tworzą smaki niezwykłe.
10: Lody cebulowe z kawą. W ubiegłym tygodniu robiliśmy lody fikę z makiem.
11: U was jest tak, że właściwie przyjdziemy i nie wiemy, co zostaniemy?
10: Część jest smaków, które są smakami powtarzalnymi. Śmietanka, wanilia, czekolada.
11: I krówka oczywiście.
10: No i oczywiście głuchołaska krówka.
11: Te wszystkie dodatki, które nadają smak, one są stąd.
12: Właśnie jesteśmy w Stowarzyszeniu Hynyskiego Księstwa Jezior i Gór, które zrzesza tutaj różnych rzemieślników, rolników. I właśnie na bazie tych relacji, tych znajomości, lokalnych produktów tworzymy nasze lody.
1: Z Justyną i Łukaszem, właścicielami lodziarni Miód Malina, rozmawiała Anna Kropaczek.
2: W przyszłym tygodniu akcja Pyszne bo Polskie dotrze na Lubelszczyznę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze przed 8 w radiu RMF 24 więcej oczywiście o tym, co działo się w nocy w Ukrainie. Nasilone ataki, jak słyszeliście, putinowskiej armii. Poderwano też nasze sojusznicze myśliwce. Zadziałały alerty. Pogoda też daje o sobie znać. Są kolejne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie też troszkę o sporcie, bo Iga Świątek gra dalej, ale nie ma już w Cincinnati Areny Sabalenki. Co jest, jak się domyślacie, dużą niespodzianką. Po godzinie 8 Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, czyli o bezpieczeństwie naszych danych w sieci. Piotr Salak, dzień dobry. Ruszamy.

0: 7 minut po godzinie 7 radio RMF 24, poranny program. To była tragiczna noc w Ukrainie, kolejna tragiczna noc. 8 osób nie żyje, co najmniej 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne. To wszystko to jest skutek nasilonego rosyjskiego ataku w Ukrainie. Te informacje przekazują ukraińskie służby. Zbieraj te informacje dla nas nasz reporter Kacper Wróblewski razem z nami. Dzień dobry, Kacper. Ten atak nasilony, powiedz, jak to wyglądało, jeśli chodzi o ataki w Ukrainie.
1: Tu też trzeba podkreślić, że ten atak był spodziewany. Ukraińskie służby już wczoraj wieczorem informowały, że spodziewają się zmasowanego ataku nocnego na Ukrainę. Celem był przede wszystkim Kijów. Tam spadały pociski. Tak jak mówiłeś, zginęło 8 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. W stolicy Ukrainy od rana trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami tych budynków, a z tego, co informował Witali Kliczko, mer Kijowa, pociski spadały m.in. na bloki mieszkalne, uderzono też w szpital dziecięcy, więc pod tymi gruzami są poszukiwane osoby, także ten bilans ofiar, miejmy nadzieję, że się nie zmieni. Noc była, tak jak powiedziałem, spodziewana. Po tym, jak na początku tygodnia Ukraina dronami zaatakowała okolice Moskwy, to już był sygnał właśnie z Kremla, że ta odpowiedź nadejdzie szybko. No i w Polsce wydarzyło się coś, co było zapowiadane, a chodzi o alerty.
0: Otóż to, bo my też poderwaliśmy nasze myśliwce, poderwaliśmy też parę dyżurną, jeśli chodzi o myśliwce sojuszników. Natomiast pojawiły się alerty, tego nie było wcześniej, tak?
1: Nie było. Ja w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem. Ciągnąłem ten temat dotyczący tych syren alarmowych, które nie zawyły 3 tygodnie temu, no ale też wówczas dowiedziałem się, że już następnym razem, gdy będzie sytuacja potencjalnego zagrożenia, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I tak się stało. SMS-y pierwsze przyszły do mieszkańców wschodniej Polski właśnie w okolicach 4 nad ranem.
0: Jak brzmiały te SMS-y?
1: I tutaj cytuję taki SMS. Uwaga, uwaga, uwaga. I to wszystko wielkimi literami. I później na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty. To był pierwszy z tych SMS-ów. I moim zdaniem jest to też taki, wydaje mi się, źle sformułowany SMS.
0: Dlaczego tak myślisz?
1: Myślę dlatego, że jednak tak jak DORSZ informuje nas za każdym razem wpisem w mediach społecznościowych, że w związku z potencjalnym zagrożeniem uruchomiona para dyżurnych myśliwców.
0: Taki bardzo rzeczowy, krótki komunikat.
1: Bardzo rzeczowy, krótki. Tu też jest krótki, ale tak jakby już miało się coś wydarzyć niepokojącego. Mm-hmm. Z tego, co rozmawiałem z Wiesławem Leśniakiewiczem, drugi SMS miał być taki ostrzegający, drugi SMS informujący o tym, że coś wleciało w naszą przestrzeń powietrzną. Tak się w tej nocy nie stało i oby tak się nie stało następnym razem, ale ten kolejny miał być taki alarmujący, a ten pierwszy miał być informujący tylko o tym, że nad zachodnią Ukrainą coś się dzieje i że ta para dyżurnych myśliwców jest poderwana. Ten SMS wydaje się być taki mocno nacechowany.
0: Alarmujący.
1: No ale mniejsza z tym. Drugiego z trzech SMS-ów nie było tylko dlatego, że nic nie wpadło w naszą przestrzeń powietrzną. No i jest za każdym razem SMS informującym o tym, że działania się zakończyły. Tutaj przeczytam. Uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikat.
0: To zastanawiam się, być może dlatego, że to pierwszy raz tego typu komunikat, tak mocno kapitalikami rzeczywiście wypisane. Uwaga, uwaga, ono może troszkę, to może trochę, no mówiąc tak kolokwialnie, stawiać na baczność trochę ten komunikat.
1: Pytanie, czy wszyscy otrzymali ten komunikat, czy wszyscy otrzymali o tym samym czasie, to będziemy sprawdzać, no bo to jest jednak ważna informacja, bo wiemy, że różnie z tymi alertami bywało, bo może się okazać, że już tak jest, ale że ktoś dostał tego SMS-a już po zakończeniu działań, także trzeba to sprawdzić, ale z tego, co pisali do nas słuchacze nad ranem, to jednak wydaje się, że to zadziałało prawidłowo.
0: Dzisiaj pierwsza noc, kiedy takie SMS-y napłynęły do
1: mieszkańców. I trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: I trzeba się do tego przyzwyczajać, niestety, bo wydaje się, że tych ataków rosyjskich na Ukrainę, szczególnie w obliczu braków z amunicją, z pociskami do patriotów, ukraińskich patriotów, tych ataków rosyjskich może być coraz więcej. Kacper Wróblewski, Kulewski razem ze mną w studiu. Bardzo dziękuję. Przypomnę tylko ten tragiczny bilans ofiar. 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne. Wciąż jeszcze trwa akcja ratunkowa, jeśli chodzi o Kijów. Tak to wygląda po burzliwej, po niebezpiecznej, groźnej nocy w Ukrainie.

0: 19 minut po godzinie 7, radio RMF 24, program poranny w czwartek 20 sierpnia. Iga Świątek pewnie awansuje. Awansuje do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Powiem wam szczerze, spodziewałem się tego. To wczorajsze zwycięstwo Polki z francuską Diane Perry było pewne, było spodziewane. Dzisiaj kolejny pojedynek, znacznie trudniejszy, bo będzie jej rywalką najlepszej polskiej tenisistki Jelena Rybakina. O tym, co wczoraj Polka pokazała na korcie, opowie nasz dziennikarz z redakcji sportowej, czyli Patryk Serwański.
1: Dzień dobry, to już jest 9. zwycięstwo Igi Świątek z rzędu. Przypomnę, że zanim przyjechała do Cincinnati, wygrała też turniej w Toronto. W Cincinnati z kolei broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Pojedynek z Diane Perry nie był jakimś bardzo wymagającym pojedynkiem dla naszej tenisistki. Wynik 6-3, 6-3. Dwa dość podobne do siebie sety. Dopiero w końcówkach obu tych partii Diane Perry była w stanie nawiązać jakąś taką bardziej wyrównaną walkę z Igą Świątek, wdać się w jakieś takie lepsze wymiany, zaskoczyć się jakimiś dobrymi zagraniami. Poza tym Iga Świątek kontrolowała przebieg tego spotkania bez większych problemów. Spotkanie zamknięte w ciągu półtorej godziny. No, Perry natomiast jest w rankingu światowym 60 bodajże 6 obecnie, więc trudno było oczekiwać, że też postawi się Idze Świątek, która w tych ostatnich dniach naprawdę dysponuje bardzo dobrą formą, taką fajną pewnością siebie, czymś, czego mam wrażenie brakowało w poprzednich tygodniach. Także kolejny dobry mecz, kolejne dobre zwycięstwo Igi Świątek. Najwięcej emocji przyniósł, myślę, ostatni gem, czy dwa, trzy ostatnie gemy w drugim secie, gdzie rzeczywiście Perry, jeszcze się Idze Świątek postawiła. Świątek wykorzystała w tym meczu trzecią piłkę setową, wcześniej musiała bronić gdzieś tam jeszcze breakpointa, także ta końcówka meczu, powiedzmy, była w miarę emocjonująca, ale cały mecz raczej bez historii, to nie było spotkanie, do którego za jakiś czas będziemy wracać w kontekście Igi Świątek.
0: Patrykowi bardzo dziękujemy, ja tylko dodam, że ten mecz Igi Świątek z Rybakiną najbliższej nocy, o pierwszej po północy, jeżeli za tym będziecie słuchać radia RMF 24 już jutro, w piątek, no to natychmiast oczywiście dostaniecie informację o tym, jak sobie poradziła nasza najlepsza tenisistka, ale co istotne, także w Cincinnati, wczoraj doszło do wielkiej sensacji, bo Aryna Sabalenka przegrała i to przegrała z dużo niżej notowaną rywalką, z Sarą Bejle. To jest Czeszka na 34. miejscu rankingu WTA, o ile dobrze pamiętam. Przegrała w dwóch setach dość łatwo. Ten pierwszy był zacięty rzeczywiście po tiebreaku 6-7, ale w drugim 4-6. Ewidentnie liderka światowego rankingu ma poważne problemy. Będzie też miała poważne problemy z utrzymaniem czołowego miejsca w rankingu. Dlaczego? Dlatego, że depcze jej po piętach właśnie Jelena Rybakina. Jeżeli Jelena Rybakina poradzi sobie z Igą Świątek, to ta pozycja Aryny Sabalenki może być zagrożona. Co więcej, wydaje się, że coraz bliżej jesteśmy dnia, kiedy zmieni się królowa światowego tenisa. 22 minuty po godzinie 7. Fakty sportowe o 8.30.

0: Amie.
1: 7.30, czas na fakty w RMF FM.
2: Celem był skład amunicji w Kijowie oraz zakład produkcji podzespołów do dronów.
3: Rosyjskie Ministerstwo Obrony zabrało głos w sprawie nocnego zmasowanego ataku na ukraińską stolicę.
2: Ukraińskie władze podają, że zaatakowano też cele cywilne.
3: W tym bloki mieszkalne i szpital dziecięcy. Zginęło co najmniej 8 osób, a ponad 30 zostało ranne.
2: W związku z atakiem, przypominamy, Polska prewencyjnie poderwała nad ranem myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
3: O poranku ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S3 na Dolnym Śląsku.
2: Do kolizji doszło w pobliżu Szymanowic na węźle Legnica Południe. Są utrudnienia na łącznicy w kierunku Zielonej Góry. W RMF FM za pół godziny poranna rozmowa.
3: 8:02 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Polecamy tę rozmowę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 21 minut zostało do godziny 8. Radio RMF 24. Troszkę o pogodzie, bo mamy ostrzeżenia ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia i przed burzami, i przed wysoką temperaturą. Zagrzmieć może w najbliższych godzinach w rejonie Opola, Częstochowy, Łodzi, Radomia i w okolicy Siedlec. Jak zapowiada IMGW, czwartek z kolei minie pod znakiem wysokiej temperatury na południu Polski. W okolicach Bielska-Białej, w całym województwie małopolskim, w podkarpackim, w rejonie Tarnobrzega także słupki rtęci mogą wskazać maksymalnie nawet 30 stopni. A co poza tym? Synoptycy się spodziewają przelotnych opadów na południu, na wschodzie i na północy Polski. W centralnych i północnych regionach temperatura nieznacznie przekroczy 20 kreskę, czyli nie jest źle. Weekend niestety zapowiada się deszczowy i niezbyt ciepły, bo temperatura maksymalna do 24 stopni. Ale nie ma co narzekać. Zaglądam do hiszpańskiego dziennika El País, a tam informacje z Boliwii. W Boliwii, uwaga, fala mrozu i intensywne opady śniegu.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
3: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
4: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
5: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
2: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
6: Ogłoszenie RMF 24.

I ważna informacja w radiu RMF 24. Informacja sprzed chwili. Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę minionej nocy jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, po czym rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Te informacje przekazuje Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Nie odnotowano żadnych ofiar. Gdy dron uderzył w ziemię, wybuchł niewielki pożar, który sam się wygasił. Więcej informacji będziemy oczywiście przekazywać w Faktach. Fakty na naszej antenie za 16 minut. To jest poranny program w radiu RMF 24.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF 24. Mieszkańcy stolicy oddają hołd pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, zmarłej w tym tygodniu uczestnicy Powstania Warszawskiego, wielkiej, wybitnej postaci Warszawy, myślę, że całej Polski. Wystawiono księgę kondolencyjną w specjalnej izbie pamięci obok cmentarza powstańców warszawskich. Każdy może złożyć podpis, każdy może wpisać kilka słów. Każdy też może złożyć kwiaty pod pomnikami, które były szczególnie ważne dla pani Wandy. Pani Wanda Traczyk-Stawska walczyła w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
1: W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, Wolska 168, zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi myślami, swoją pamięcią o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła. Księga będzie wystawiona w sali historii, w głównym pawilonie Izby Pamięci. Zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami.
2: Co pani wpisze do tej księgi?
1: Myślę, że takie pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam, i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która oczywiście była u nas jako twórczyni Izby Pamięci, jako osoba, która zabiegała przez wiele lat o powstanie takiego miejsca przy cmentarzu powstańców Warszawy, aby właśnie ludność Warszawy, mieszkańców Warszawy pochowanych na tym cmentarzu uczcić należycie. I pani Wanda przyjechała wtedy na to szkolenie jako osoba z jednej strony niosąca pamięć o powstaniu warszawskim, jako uczestniczka powstania warszawskiego, ale też przede wszystkim nauczycielka, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii, osobą, która po prostu opowiada o tym, co było jej udziałem w czasie powstania, ale przede wszystkim zwróciła się do nauczycieli w taki bardzo ciepły, otwarty sposób, szanując ich pracę, doceniając ich wysiłek.
2: Co powiedziała?
1: Powiedziała, że nauczyciel, to zapamiętam chyba na całe życie, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, ale też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. I też bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują, i że nie jest to tylko praca za biurkiem, nie jest to tylko praca w szkole, ale nauczyciel tak naprawdę nie przestaje nim być nigdy i też musi się kształcić, musi się rozwijać.
0: Tak spotkania i rozmowy z Wandą Traczyk-Stawską wspominała Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Księga kondolencyjna, także dzisiaj dostępna właśnie w Izbie Pamięci, w sali historii, tuż obok cmentarza powstańców Warszawy.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: I czas najwyższy na fakty. Fakty o 8 są razem z nami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
5: Dramatyczna sytuacja szpitala w Miastku w Pomorskiem.
6: Pracownicy czekają na zaległe wynagrodzenia, a pacjenci odsyłani są do innych miast.
5: Sąd zdecyduje o areszcie dla głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate.
6: Chodzi o popularnego youtubera Stu.
5: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
6: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Puste korytarze, komunikaty kierujące pacjentów do innych miast i pracownicy czekający na zaległe wynagrodzenia.
5: To rzeczywistość w szpitalu miejskim w Miastku na Pomorzu. Po złożeniu wniosku o upadłość gmina próbuje zdobyć pieniądze dla 181 osób, które zatrudnione są tam na

0: umowach o pracę.
1: W szpitalu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
2: Dzień dobry.
1: O czym mówią pracownicy?
2: No, przede wszystkim jest ogromny żal. W szpitalu jest dziś niemal pusto. Na drzwiach znalazłem kartkę z listą innych placówek, do których kierowani są pacjenci. I to m.in. Bytów, Słupsk czy Kobylnica. Jedna z wieloletnich pracownic, widząc mnie na korytarzu, od razu pomyślała, że przyszedłem po dokumentację choroby, tak jak wiele innych osób w ostatnich dniach. Najbardziej szkoda tych lat pracy, wkładu w to miejsce. Może coś powstanie na jego zgliszczach, przyznała mi. Rozmawiałem też z mieszkańcami.
3: Każdy żył tą nadzieją i pewnie każdy żyje z tą nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, ale no... Jak się zakończy, po prostu nie wiem.
2: A załoga od miesięcy czeka na pieniądze.
4: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób.
2: Przyznaje Jerzy Wójtowicz, burmistrz miastka. Pielęgniarkom pracę oferuje w tej chwili szpital w Słupsku.
0: Równolegle trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów w szpitalu.
1: Prowadzi je CBA pod nadzorem prokuratury okręgowej w Słupsku.
0: Za kilka godzin sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Stu, youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty.
1: 34-latek jest głównym podejrzanym w aferze zwanej Pandora Gate.
5: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
1: Youtuber nie przyznał się do winy, grozi mu 15 lat więzienia.
6: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
0: W studiu Piotr Selak i jego gość.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dariusz Standerski, czyli wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
8: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
7: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
8: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
7: czyli
8: wszyscy
7: może być
8: będziemy się przyzwyczaić.
7: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
8: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia wówczas powinien być informacyjny.
7: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, były, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
8: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze Sił Zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
7: Dzisiaj system zadziałał. Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
8: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
7: 18
8: danych.
7: Milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja w takim razie PESEL po PESEL-u?
8: PESEL po PESEL-u. Czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
7: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły. Czy nie? A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
8: To jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
7: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
8: Nie, to jest w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
7: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
8: Tak, i oczywiście cały czas tego nie możemy zrobić. Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
7: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
8: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
7: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica, jest razem z nami gościem rozmowy, porannej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się. Panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
8: Same dane, sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoktor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora, na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
7: Ale to jest słabość naszego prawa w takim
8: razie, musimy sobie jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane, niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i nad takimi zmianami pracujemy. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony pakiet zmian ustawowych.
7: A ten pakiet zmian na czym będzie polegał?
8: Właśnie na rozszerzeniu tej odpowiedzialności na podmioty, które nie mają statusu administratora, a masowo przetwarzają dane, są agregatorami takich danych. Zmienia się plan biznesowy, zmienia się technologia tych firm, w związku z czym one już wychodzą poza ramy, które RODO kilka lat temu przyniosło.
7: Dopiero ten atak hakerski wam to uświadomił, że są takie zmiany w prawie potrzebne?
8: Musimy pamiętać, że wyciek danych miał miejsce w prywatnej firmie, która podpisywała umowy z innymi prywatnymi firmami. To nie jest tak, że minister cyfryzacji przegląda wszystkie umowy pomiędzy podmiotami prywatnymi.
7: Ale minister cyfryzacji powinno dbać o bezpieczeństwo moich danych, zgadza się pan?
8: Nie zgłaszano wcześniej takich problemów czy obaw. To jest kwestia tego, komu powierzamy dane. I to jest lekcja dla nas wszystkich, bo państwo i też takie są zasady. Nie wejdzie do każdego podmiotu i nie przejrzy wszystkich jego umów. I to jest właśnie ważne, żeby gdy tylko takie sygnały się pojawiają, my reagujemy, zmieniamy prawo, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowie, przetwarzasz dane, to bierzesz za nie odpowiedzialność.
7: Wiecie, kim są ci hakerzy, czy nie?
8: Jest prowadzone w tym zakresie śledztwo. Wiemy, że prawdopodobnie tłem tego ataku była kwestia kryminalna, czyli to nie jest na szczęście atak w zakresie państwowym któregoś z wrogów polskich, ale po prostu przestępstwo o charakterze kryminalnym, pewnie dla zarobku. W tej chwili trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie obsługującej portal MyDoktor. ponieważ to był atak potężny, firma nawet nie zareagowała na sygnały od przestępcy, że wykradziono jej dane.
7: Zwrócili się bezpośrednio do tej firmy ci, którzy wykradli te dane?
8: Tak, zwrócili się bezpośrednio, firma nie odpowiedziała, w związku z tym ci przestępcy zwrócili się do jednego z portali, zaufana trzecia strona, która zgłosiła się do NASK-u. NASK dopiero zgłosił się do tej firmy i
7: zarządzali
8: zaczęło się postępowanie. To jest kwestia śledztwa, tak jak mówiłem, to ma podłoże kryminalne, natomiast nie chcę zaszkodzić śledztwu przez podanie takich szczegółów.
7: Do Ministerstwa Cyfryzacji się zgłaszali, czy nie?
8: Nie mamy informacji o zgłoszeniu, bo to było pośrednio poprzez jeden z portali internetowych.
7: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sam pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści na przykład ze wschodu związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
8: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
7: ustawa
8: była...
7: Ustawa czy rozporządzenia?
8: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te
7: strony... Ale jeżeli jest kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
8: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot przetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
7: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
8: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
7: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
8: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służb będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie, natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec, tak relacją, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowy z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
7: No nie bo musiało jeżeli, być świadome.
8: Bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
7: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych ja powinienem niezwłocznie dostać informacji, że takie naruszenie nastąpiło?
8: I w ramach dzisiejszych...
7: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem.
8: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, więc w ramach
7: czyli
8: dzisiejszego...
7: Czyli przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
8: Nie, to nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoktor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości, może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły. I to będzie zmienione.
7: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
8: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
7: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy, czy nie.
8: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL i co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów, to bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
7: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest komercyjna instytucja, instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
8: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
7: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem. 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
8: Znaczy, mam nadzieję, że...
7: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
8: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
7: Czyli co zaczną robić?
8: No, zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
7: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
8: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
7: To też podnosi Rafał Brzoska.
8: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać kary do 6% obrotów globalnych firmy.
7: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
8: Tylko że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
7: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
8: Znaczy, to działanie akurat jest niezależne na szczęście od wdrożenia DSA w Polsce, ponieważ zwracamy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Już jedno takie postępowanie zostało wszczęte na
7: wniosek. Czyli nawet
8: Polski.
7: Jeżeli nie jest uchwalona ani jedna, ani mała, ani duża ustawa dotycząca usług cyfrowych, to rozumiem, że można nałożyć taką karę na big techy.
8: Natomiast to, czego nie można, to nie można zgłaszać takich treści do odpowiedniego organu w Polsce, ponieważ takiego organu nie ma, bo pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą w styczniu tego roku.
7: Czyli jesteście bezradni w tej sytuacji?
8: W tej sytuacji mamy problem z narzędziami. W tym zakresie, że jakie mamy dzisiaj narzędzia w ręku wobec takich portali czy platform cyfrowych jak Facebook? Możemy je wyłączyć. Tylko że chyba 23 miliony użytkowników tego portalu by tego nie chciało. Nie ma takiego pomysłu, ponieważ no, to jest działanie niewspółmierne do występków czy do winy danej platformy.
7: A ja mam inny pomysł, panie ministrze, jeśli pan pozwoli. Na przykład pójść na Radę do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie zasiada jeden z dyrektorów Mety i zapytać, czy można zrobić coś innego. Co pan na to?
8: No, Rada Cyfryzacji jako organ ustawowy jest ciekawym tworem. Sam byłem raz, kilkanaście chyba miesięcy temu, natomiast Rada Cyfryzacji nie bierze udziału w procesie legislacyjnym, ani w podejmowaniu decyzji w Ministerstwie Cyfryzacji. Natomiast chciałem tylko dokończyć. Dzisiaj poza wpisaniem na listę ostrzeżeń i de facto wyłączeniem, a normalnym działaniem nie mamy tych narzędzi i dlatego DSA jest tym narzędziem, które jest wycelowane w konkretne treści. Nie rozwiąże wszystkich problemów, ale jest konieczne, żeby państwo miało w ręku narzędzia, które przydadzą się nie tylko przy blokowaniu treści, ale również przy dochodzeniu odszkodowań przez użytkowników, co też jest bardzo ważne.
7: To pan dokończył, to ja też dokończę, bo to jest rzeczywiście zastanawiające i na to też zwraca uwagę Rafał Brzoska, że w Radzie do spraw cyfryzacji zasiada jeden z dyrektorów ważnego przedsiębiorstwa, jednego z Big Techów. Czy tak powinno być? Bo w gruncie rzeczy jesteśmy w pewnym sensie po dwóch stronach barykady.
8: Rada Cyfryzacji to ustawowy organ, nie my go ustanawialiśmy, to w poprzedniej kadencji do ustawy zostało wpisane, że w skład Rady Cyfryzacji wchodzą członkowie, którzy są zgłaszani przez izby gospodarcze, związki pracodawców, organizacje pozarządowe i to te podmioty zgłaszające przedstawiają kandydatów. Rada działa, natomiast niezależnie od tego, jaki jest skład Rady Cyfryzacji, jesteśmy zdeterminowani, żeby regulować platformy cyfrowe w Polsce i mam nadzieję, że jak na biurko prezydenta trafi regulacja platform cyfrowych, to tym razem nie zawetuje, bo dzisiaj jest jeden organ w państwie, który blokuje te regulacje. Jest to prezydent Karol Nawrocki.
7: Czy członkowie rządu z lewicy, pan nie jest posłem, ale są tacy członkowie rządu, którzy jednocześnie są w rządzie i są posłami, zagłosują za kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
8: Jesteśmy poważnym klubem parlamentarnym, więc najpierw musi się odbyć posiedzenie tego klubu parlamentarnego na początku września. Będzie takie posiedzenie. Na posiedzeniu omawiamy każdy punkt posiedzenia i stanowisko klubu parlamentarnego, w związku z czym też będzie omówiony punkt kandydatura pana Macieja Berka.
7: Ale pan uważa, że to jest dobry pomysł, żeby członek rządu wchodził do Trybunału Konstytucyjnego?
8: Ja uważam, że pan Maciej Berek spełnia wszystkie warunki formalne, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego i uważam go też za państwowca, wybitnego prawnika, który pasuje do pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Zupełnie inaczej uważa Anna Maria Żukowska.
8: Dlatego to będzie bardzo ciekawa dyskusja podczas posiedzenia klubu parlamentarnego. My najpierw przedstawiamy swoje racje, swoje argumenty, a później klub głosuje i na tym polega właśnie praca parlamentarna w Polsce, żeby do posiedzenia klubu móc wymieniać się argumentami.
7: Niższe podatki czy większa dziura budżetowa?
8: Propozycja zaprezentowana wczoraj przez premiera Tuska i ministra Domańskiego zakłada, że można i wprowadzić zmiany podatkowe, które są jednocześnie neutralne dla budżetu państwa. Rzadko tak się dzieje, a tym razem się udało.
7: I uważa pan, że to jest słuszna propozycja, że to jest propozycja, na którą nas stać w tej chwili przy takim deficycie?
8: Jest to propozycja neutralna budżetowo, to znaczy, że nie będzie miała wpływu na budżet państwa. Uważam, że jest jeszcze przestrzeń do dyskusji wokół tych propozycji.
7: Ale lewicy się rozumiem, ta propozycja podoba.
8: Lewica pewnie będzie miała swoje dodatkowe propozycje do tego projektu, ponieważ skoro już otwieramy sprawy podatkowe, to uważam, że można jeszcze kilka rzeczy zmienić, żeby jeszcze więcej Polek i Polaków mogło skorzystać na tych rozwiązaniach, a wiemy, że progresja podatkowa może zostać jeszcze trochę zwiększona.
7: Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy, był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękuję.
8: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: Słuchajmy faktów w RMF FM, jest 8:30.
1: Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S5 na wysokości Bożenkowa w Kujawsko-Pomorskiem.
2: To odcinek pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo. Dachował tam samochód osobowy. Na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na niezamieszkanym terenie, informuje Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. To kolejny taki incydent w ostatnich miesiącach.
1: W nocy, przypominamy, armia Putina dokonała zmasowanego ataku na Ukrainę, przede wszystkim na Kijów. Zginęło 12 osób, ponad 30 jest rannych.
2: W związku z tym atakiem Polska nad ranem prewencyjnie poderwała myśliwce, a mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem.
1: I właśnie o te SMS-y dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia był pytany gość porannej rozmowy w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
4: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
3: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowane, ale też
4: czyli może być
3: będziemy się przyzwyczajać.
2: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i Piotr Salak. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na początek faktów sportowych RMF FM, piłka nożna.
2: Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę o fazę ligową europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra na własnym stadionie z FC Thun. W Lidze Konferencji o 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Zabrzenie po odpadnięciu z Ligi Europy trafili do tych rozgrywek, no i teraz stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Nie jesteśmy faworytem, mówi Rafał Janicki z Górnika.
7: To jest mecz taki, gdzie tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko w Kimaszu.
2: Później Raków Częstochowa zagra w Splicie z Hajdukiem, ale ekipa Dawida Kroczka ma ból głowy w związku z zerowym kątem w Ekstraklasie.
8: Analizujemy to, co się dzieje, rozmawiamy o tym, ale oczywiście patrzymy, co dalej. Na tą chwilę koncentrujemy się na dwumeczu z Hajdukiem, bo to jest dla nas po prostu najbardziej istotne.
2: Mecz Rakowa z Hajdukiem o 21:00. Jelena Rybakina znów na drodze Igi Świątek. Polka w ćwierć w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati zmierzy się z Kazaszką, z którą zaledwie kilka dni temu wygrała w finał w Toronto. Świątek awans wywalczyła po zwycięstwie nad francuską Diane Paris 6-3, 6-3, odnosząc 9. zwycięstwo z rzędu. Rybakina pokonała natomiast Dianę Schneider, która z kolei wcześniej wyeliminowała naszą Maję Chwalińską w trzeciej rundzie. Mecz Świątek-Rybakina zaplanowano na pierwszą w nocy czasu polskiego. Polka ma też o jedną groźną rywalkę mniej. Z turniejem pożegnała się liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, która sensacyjnie przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7-4-6. Coraz bliżej wielkie lekkoatletyczne emocje na Stadionie Śląskim. W niedzielę odbędzie się Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej, zaliczony do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Na starcie zobaczymy światowe gwiazdy, wśród nich m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Natalia Bukowiecka.
9: Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane. Mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach i cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
2: Mówiła Bukowiecka o wielkim święcie lekkiej atletyki na Stadionie Śląskim. Piszemy też na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: za 21 minut będzie godzina 9, teraz w Radiu RMF 24 o tym, co jest równie pewne jak śmierć, czyli oczywiście o podatkach. Premier Donald Tusk zaproponował podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Ma być lepiej, ma być taniej. Tak zapowiada premier. Ciekaw jestem, co na ten temat myśli Maciej Samcik, czyli redaktor naczelny znanego portalu Subiektywnie o Finansach. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i co, to jest lepsza informacja w takim razie dla tych wszystkich, którzy zarabiają w tych widełkach? Będziemy mniejsze płacić podatki? Jak to wygląda, pańskim zdaniem?
1: Oczywiście jest to pewna ulga podatkowa dla mniej więcej 10% podatników. I tych, którzy zarabiają co najmniej 7-8 tysięcy złotych miesięcznie lub więcej na rękę. I oczywiście nie jest to ulga, która zasypie pieniędzmi te osoby, bo to taki uzysk w skali roku dla tej grupy to będzie od kilkuset złotych do małych kilku tysięcy. Ale darowanej uldze w zęby się nie zagląda.
0: No dobrze, a jak to będzie wyglądało z punktu widzenia przedsiębiorców? Czy oni stracą na tych zmianach podatkowych, które zapowiada rząd?
1: No, finansować tę ulgę mają, bo to będzie kosztować 10 miliardów złotych w skali roku i finansować to mają duże firmy, które zapłacą większy podatek dochodowy. Z 19 do 22% ten podatek wzrośnie. Pewnie spróbują go przerzucić na nas, czyli na klientów, po prostu wrzucić to w ceny produktów i usług, które tworzą, więc zapewne na koniec zobaczymy efekty tego wzrostu opodatkowania tych firm w naszych kieszeniach. No ale tak dzieje się z każdym podatkiem. W zasadzie każdy podatek jest przerzucalny na konsumenta i to na koniec my go płacimy.
0: Czyli generalnie rozumiem, że przełożymy z jednej kieszeni do drugiej. Tak mogę zrozumieć pańską wypowiedź.
1: Tak. Generalnie wszyscy podatnicy na koniec prawdopodobnie złożą się na ulgę dla tych 10% ludzi z klasy średniej. Ale trzeba powiedzieć, że ta klasa średnia w Polsce przez polski system podatkowy rzeczywiście jest dość mocno dyskryminowana, więc jest pewne uzasadnienie do takiego postępowania, żeby tę progresję podatkową dla tej grupy zmniejszyć. Niestety to jest na tyle nieduża korekta, że ona nie likwiduje takiej najważniejszej wady naszego systemu podatkowego, czyli tego, że jak ktoś zaczyna zarabiać w Polsce 10 tysięcy albo więcej miesięcznie, to ma dużą motywację, żeby uciec z tego ogólnego systemu, z tej podstawowej skali podatkowej w działalność gospodarczą albo zacząć się rozglądać za inną formą opodatkowania, czyli ryczałtem, bo po prostu ta progresja jest zbyt wysoka. I to, że teraz rząd to trochę łagodzi, wprowadza tę dodatkową stawkę, ona troszeczkę opóźnia ten moment, kiedy ludziom się opłaca uciec na mniej lub bardziej fikcyjną działalność gospodarczą, ale niestety tego momentu nie likwiduje, czyli to zjawisko nadal będzie występować.
0: Ale pańskim zdaniem te zmiany są w takim razie zbyt delikatne? Stać nas na to, żeby przeprowadzić większą reformę, czy bardziej radykalną reformę podatkową?
1: Znaczy my musimy mieć bardziej radykalną reformę podatkową. To jest takie trochę korekta, która ma pomóc stosunkowo dyskryminowanej grupie podatników, ale dość wąskiej. Natomiast to, czego my potrzebujemy, to uproszczenie systemu podatkowego i jego uporządkowanie, bo dzisiaj od tych samych pieniędzy, które zarobimy, w zależności od tego, jaki podatek wybierzemy i na czym zarobiliśmy te pieniądze, płacimy od 0% podatku do 41% podatku. I jakby to jest na dłuższą metę bardzo szkodliwe dla gospodarki i dla zaufania obywatela do państwa, że ten system jest tak rozbałaganiony.
0: A dlaczego pańskim zdaniem nikt się nie decyduje na taką radykalną zmianę w systemu podatkowego?
1: No bo to jest ogromne zadanie, którego skutki tak naprawdę, czy które po pierwsze będzie może mieć koszty wyborcze, ponieważ to uporządkowanie i uproszczenie może oznaczać dla dużych grup wyborców podniesienie opodatkowania, bo my dzisiaj mamy generalnie niskie podatki, więc jest to ryzykowne wyborczo, a po drugie to jest duże zadanie, które pewnie trzeba byłoby rozłożyć na 2-3 lata, jak nie dłużej, a więc generalnie każda władza, która by to robiła, musiałaby się zgodzić na to, że to będzie, że efekty tej reformy będzie raczej zbierała jakaś następna władza, albo przynajmniej one będą w następnej kadencji odczuwalne. Więc to jest taki rodzaj reformy, w której no, nie robi się, polityk nie robi tego dla siebie, tylko raczej dla swoich następców.
0: A że u nas wszystko jest polityką to i wszystko się liczy w kadencjach, to rozumiem, w kadencjach parlamentarnych, to rozumiem, że raczej się nie należy spodziewać gwałtownej i radykalnej zmiany systemu podatkowego, pańskim zdaniem.
1: Chyba, że nas sytuacja do tego zmusi. To znaczy okaże się, że po prostu tych przychodów z podatków nam brakuje. Mamy coraz wyższe koszty obsługi długu, to zadłużenie jest coraz większe, więc potrzebujemy w pewnym momencie więcej pieniędzy od ludzi zebrać, od podatników, żeby to państwo nie zbankrutowało i wtedy trzeba będzie tym podatnikom zaproponować reformę. Znaczy, drodzy rodacy, potrzebujemy od was więcej pieniędzy, ale żebyście chcieli nam zapłacić te więcej pieniędzy, to musimy wam zaproponować bardziej sprawiedliwy, bardziej uczciwy, bardziej przejrzysty system podatkowy. I myślę, że to może być ta motywacja.
0: Etatowcy zyskają kilkaset złotych, duzi przedsiębiorcy pewnie poszukają rekompensaty w naszych portfelach, a tacy przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, oni też zyskają na tych zmianach podatkowych, które zaproponował premier Tusk?
1: Dla małych przedsiębiorców, nic, znaczy rozumianych jako tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jeśli są na, jeśli płacą podatek liniowy, to dla nich nic się nie zmienia. Oni nadal płacą 19% plus 5% składki zdrowotnej, czyli ich opodatkowanie nadal wynosi 24%.
0: Jeszcze chciałem z pana zapytać o ceny żywności, bo spodziewamy się wzrostu cen żywności. Z czego to wynika, pańskim zdaniem?
1: Z jednej strony kwestia cykliczności, to znaczy mieliśmy, znaczy cała, generalnie cała produkcja żywności jest taka bardzo cykliczna, to znaczy jak ceny spadają, to rolnicy produkują mniej żywności w danej kategorii, bo im się to nie opłaca. Te ceny, w związku z tym tej żywności zaczyna brakować, w związku z tym ceny bardzo mocno rosną i wtedy rolnikom się opłaca i wtedy zaczynają produkować po tych wysokich cenach. I jesteśmy teraz w takim momencie tego cyklu, że te ceny generalnie dla większości produktów są niskie. No i pewnie pójdą w górę. No, poza tym mamy kwestię wojny w Zatoce Perskiej i ceny nawozów. To, że ceny nawozów już kilka miesięcy temu, od marca, od kwietnia są bardzo wysokie, one się w niektórych kategoriach nawozów podwoiły. No i to się przekłada z pewnym opóźnieniem na ceny żywności, no bo rolnicy muszą te nawozy kupić, te nawozy są używane do tego, żeby coś tam wyrosło w ciągu kilkunastu miesięcy, no i za te kilkanaście miesięcy będziemy widzieć efekt tego, że rolnik musiał kupić nawóz dwa razy drożej. I myślę, że ten okres się pewnie w przyszłym roku, na początku przyszłego roku zacznie.
0: Rzeczpospolita, wczorajsza Rzeczpospolita mówi o wzroście cen żywności nawet o 7%. To zapowiada wzrost inflacji, pańskim zdaniem?
1: No może, bo wydatki na żywność to w portfelach tych mniej zamożnych Polaków to jest mniej więcej połowa wszystkiego, co wydają w skali miesiąca. W przypadku tych bardziej zamożnych bardziej to jest 20-25%, ale u każdego z nas to jest spory procent wydatków, chociaż oczywiście to jest, można tym manewrować, tak? Można kupować droższe, można kupować tańsze. W takich momentach, jak ceny rosną, to zwykle też rośnie rozbieżność między cenami w najtańszych sklepach i najdroższych. Dzisiaj więcej osób sobie pozwala na kupowanie w tych droższych. Pewnie jak ceny pójdą w górę, to będzie można się rozejrzeć za tańszymi sklepami.
0: Już kończąc naszą rozmowę, rozumiem, że w związku z tym, że żywność może podrożeć, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie zmienia się jakoś radykalnie, niestety, nie uspokaja się sytuacja, to raczej nie należy się spodziewać jakichś gwałtownych i ewentualnych obniżek stóp procentowych, pańskim zdaniem.
1: Chyba nie. No, analitycy mówią, że raczej w przyszłym roku i być może wtedy o pół punktu procentowego, czyli z obecnego poziomu 3,75 do 3,25. Natomiast w tym momencie pewnie będzie to mało prawdopodobne. Radziłbym państwu wszystkim, zwiększmy trochę poduszkę finansową, bo czasy się robią coraz bardziej niepewne i warto pewnie będzie mieć jakiś zapas finansowy. Wzrost wynagrodzeń spada, więc będzie trudniej w podwyżkę pracy. Wygląda na to, że możemy mieć rzeczywiście wyższe koszty funkcjonowania w najbliższych miesiącach, więc lepiej mieć na to jakiś zapas finansowy.
0: Trzeba oszczędzać, bo będzie troszkę drożej. Tak mówi Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach. Dzisiaj w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dzięki wielkie, dobrego dnia.
0: Kłaniamy się, dobrego dnia.

0: No i proszę, godzina 10 na zegarach, czas na wizytę w studiu Faktów, a tam czekają Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Zaczynamy!
1: Kijów pod ciężkim rosyjskim ostrzałem.
2: Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
1: Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba.
2: Czy koalicja zdoła postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu?
1: Wniosek w tej sprawie do poprawki.
2: Ostatni dyżur w Miastku na Pomorzu.
1: Tam za tydzień marsz milczenia.
2: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko.
1: W nocy armia Putina znów zaatakowała ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
2: W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 145 udało się zestrzelić.
3: Były wzrywy.
1: Były wybuchy, wybuchy, wybuchy. Schroniliśmy się w łazience. Usłyszeliśmy tłuczone szkło. Tak to wyglądało. Mówi mieszkanka Kijowa.
2: Na celowniku Rosjan znalazły się także magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
1: O zmasowanym ataku na Ukrainę zostali w nocy poinformowani SMS-ami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, a polskie lotnictwo poderwało myśliwce. Najpewniej jutro przed południem do kraju wrócą dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ich transport jest zaplanowany na pokładzie samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: W dwóch węgierskich szpitalach zostają

0: 3 osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
1: Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Słupska.
0: Pożar wybuchł w sobotę i objął 4 hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych oraz budynek biurowy.
1: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków.
0: Nikt z mieszkańców ani pracowników zakładu nie ucierpiał. Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
1: Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia.
0: W faktach witamy reportera RMF FM Tomasza Skorego. Tomku, to kiedy to nastąpi?
2: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
3: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
2: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
1: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem za tydzień planowany jest protest mieszkańców Miastka na Pomorzu.
0: Chcą oni wyrazić sprzeciw wobec zamknięcia szpitala, ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i utraty miejsc pracy.
1: Placówka nie przyjmuje już pacjentów, a po złożeniu wniosku o upadłość mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego są kierowani do innych miast.
4: Co z tym szpitalem w Miastku?
5: Nie ma. Nie będzie.
4: Potrzebny jest tutaj?
5: No bardzo, no jakżeż bez szpitala. No
6: to już siłą rzeczy musiało się stać. No, ten szpital już był w słabej kondycji od dawna. Do tego jeszcze wzięli jakąś tam spółkę, która przekręty robiła. No to no, nie wiem, czego się innego spodziewali.
7: Wielka strata i szkoda dla nas. I nas tutaj tylu jest starszych ludzi. I gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
0: Z mieszkańcami Miastka rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Poranna porcja wiadomości na www.rmf24.pl.
1: Na koniec tego wydania faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony w sieci.
0: Tam ciekawe wyniki badań naukowców na temat splatania rąk za plecami.
1: Okazuje się, że ten często nieświadomy gest zdradza nasze samopoczucie, a także nastawienie do świata i aktualny stan emocjonalny.
0: Jaki to stan? Możecie to sprawdzić. Adres dobrze wam znany: rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Przed południem w kraju będzie raczej pochmurno, choć miejscami mogą zdarzać się też rozpogodzenia. Najcieplej na południu. W Katowicach termometry wskażą 27 kreskę, a w Krakowie 28. W centrum odrobinę chłodniej. W Łodzi 22, a w Warszawie 23 stopnie. Na północy temperatura będzie jeszcze niższa.
10: Przedpołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przynoszę najnowsze informacje z kraju i ze świata. W tej godzinie będzie politycznie. Śledzimy dla Was konferencje naszych polityków, ale zaczniemy od tematu, o którym już dzisiaj mówiliśmy, a który wzbudził o poranku nasz niepokój. Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. RMF 24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. To jest nasz przedpołudniowy program. Dwa alerty RCB dostali dziś w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jedna wiadomość, wysłana około w 4:30, dotyczyła zmasowanego ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę i zachęcała do śledzenia komunikatów. Druga, wysłana przed 6:00 rano, odwoływała poprzedni alert. Większość mieszkańców Lublina odczytała te wiadomości dopiero rano, ale komentują, że jest to sytuacja znacznie lepsza niż z początku sierpnia, gdy w mieście zawyły syreny, a mieszkańcy nie dostali żadnego wyjaśnienia.
1: Dostała pani.
2: Tak, jest nawet dwa. Tak, jeden o tym, że jest zmasowany atak, a potem, że odwołano już niebezpieczeństwo.
1: To dobrze, że takie alerty przyszły?
3: Bardzo dobrze. No dobrze chyba. No dlaczego? Dlatego, żeby informować ludzi, co się dzieje.
4: Tak, zostałem.
1: To dobrze?
4: Dobrze.
2: No zawsze to coś. Jakieś refleksje może ktoś wyciągnął tam na górze. No wie pan, ja się obudziłam o 4:00 wtedy, kiedy był ten alarm i nie mogłam spać. Żadnych informacji nie było. Wszystko było jakby nie w czas, nie w porę. Alarm wzbudził panikę, a żadnych informacji, tak? Więc mam nadzieję, że już jakieś tam wnioski wyciągnie rząd i jakoś te alerty będą przychodziły na czas.
1: Czyli ten schemat jest lepszy?
2: No, zdecydowanie tak.
0: Usłyszał na ulicach Lublina nasz reporter Dominik Smaga. A już za chwilę w radiu RMF24. Polityka. Bądźcie blisko.

0: W Radiu RMF24 zbieramy polityczne komentarze w sprawie propozycji premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o zmiany w progach podatkowych. Przypomnę, szef rządu chciałby podniesienia progu podatkowego do 130 tysięcy złotych z obecnych 120 tysięcy złotych. Ponadto osoby zarabiające powyżej 130 tysięcy złotych, ale mniej niż 150 tysięcy złotych, miałyby być objęte 24% stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tysięcy złotych dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32%. Krytykował to dziś rano na konferencji prasowej wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.
1: Ten człowiek, który zapowiadał w 2023 roku kłamliwie, że kwota wolna od podatku pójdzie do 60 tysięcy złotych, wszyscy będą płacić niższe podatki, wczoraj postanowił przedstawić propozycję wraz z geniuszem panem Domańskim, propozycję skomplikowania systemu podatkowego, ale też ściągnięcia pieniędzy od polskich przedsiębiorców. Bo to, co jest żywo dyskutowane wczoraj, czyli utworzenie, czy propozycja utworzenia tej stawki podatkowej PIT-u 24% w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych i podniesienie zaledwie o 10 tysięcy złotych, tego progu podatkowego ze 120 tysięcy. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość podniosło ten próg podatkowy o kilkadziesiąt procent w górę, bo z 85 tysięcy do 120 tysięcy właśnie w 2022 roku. Na tym tle podniesienie tego progu o 10 tysięcy złotych i to w sytuacji, kiedy ten sam człowiek, który proponuje to podniesienie, mówi, że o 30% wzrosły dochody Polaków, no to jest tak naprawdę oplucie Polaków. A do tego, no proszę zwrócić uwagę, że komplikuje się system podatkowy. Zamiast dwóch stawek będziemy mieli trzy wedle propozycji pana Tuska i pana Domańskiego, więc mało się mówi o tym, jak uderza to, te zmiany, propozycje zmian uderzają w przedsiębiorców, bo tam mamy, oprócz oczywiście podniesienia stawki podatku CIT z 19 do 22% i to wcale nie dla gigantów, tylko jak mówią sami przedsiębiorcy i to poważni przedsiębiorcy, dla tych, którzy mają stosunkowo duże przychody, ale są na niskiej marży i wcale nie są gigantami, jeśli chodzi o zarobki. W nich to uderzy.
0: Mówił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Z kolei w TVN24 marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że koalicja rządząca ustaliła, jak to nazwał, określony plan dalej wprowadzania zmian dotyczących podatków. Rozpoczynamy od olbrzymiej zmiany. Te zmiany będą kontynuowane, powiedział Włodzimierz Czarzasty. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach o 10.30.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. To działania przed zbliżającą się kampanią wyborczą i nie są prezentem dla klasy średniej, mówił w Radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. Przypomnijmy, premier Donald Tusk chce podwyższenia pierwszej kwoty wolnej od podatku ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo osoby zarabiające między 130 a 150 tysięcy złotych byłyby objęte 24-procentowym podatkiem. Te ulgi dotyczyłyby 3,5 miliona Polaków.
2: Ta propozycja, którą słyszymy, to jest efekt trzech sił, które oddziaływują dzisiaj na rząd. Sytuacja budżetu, która hamuje różnego rodzaju rzeczy związane z dawaniem pieniędzy obywatelom, albo z niebraniem tylu pieniędzy od obywateli. To, co zostało obiecane w kampanii wyborczej i zbliżająca się kampania wyborcza, która też wymusza jednak pewne rozwiązania, no szczególnie biorąc pod uwagę to, że jednak sporo zostało obiecane i na pewno będzie to przypomniane, jest przypominane zresztą przez opozycję.
1: Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrałowicz.
3: Jak dotąd szpital zapłacił połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza kolejką i poza procedurą. To umożliwia tak zwane rozliczenie regresowe. Śledztwo w sprawie zabiegu syna senatora prowadzi prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli, którą przeprowadził szpital, i te wyniki potwierdziły nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy media nagłośniły tę sprawę, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
1: Okupowana przez siły rosyjskie elektrownia atomowa w Enerhodarze na południu Ukrainy straciła dostęp do zewnętrznego zasilania na skutek uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Czym to grozi? O tym będziemy mówić niebawem na antenie RMF 24. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście poznańskiej palmiarni, to właśnie jest ostatni moment przed rozpoczynającą się tam modernizacją. Ekipa remontowa wkroczy tam 1 września, a to oznacza zamknięcie drzwi dla zwiedzających. Miłośnicy polskiej historii, a dokładnie średniowiecza, powinni zajrzeć do Kielc. Od piątku do niedzieli potrwa tam festiwal inspirowany początkami dynastii Jagiellonów. W programie zaplanowano także coś dla smakoszy regionalnych, smakołyków, pokazy sokolnicze i mobilne planetarium. Bądźcie z nami w Radiu RMF 24. Nowe fakty usłyszycie już za niecałe pół godziny.

0: To jest radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Konferencji prasowych ciąg dalszy. Tym razem o stanie polskiej obrony powietrznej mówił przed chwilą wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u wyjaśniał, co w tej chwili mamy i co jest planowane do realizacji.
1: Jesteśmy w trakcie budowy tego systemu i to chcę powiedzieć bardzo jasno i wprost. Nie wszystkie elementy przecież są dostarczone. Część zadań będzie wdrażana w życie w 26, później w 27, ale niektóre będą systemy przychodzić w kolejnych latach. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych. Nie ma drugiej sfery w polskim bezpieczeństwie, w którą byłoby zainwestowane tak dużo pieniędzy jak w obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową, czyli obronę powietrzną państwa polskiego. To jest ponad 200 miliardów złotych w różnego rodzaju kontraktach na systemy Patriot, na systemy do walki z dronami, ostatnio podpisywane w ramach programu SAFE na ponad 15 miliardów złotych. To pokazuje, jak ważne jest dobre rozmieszczenie tych sił i środków, którymi teraz dysponujemy. Bo nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do sprzętu, do pracy, do działania, do służby. Ja w grudniu ubiegłego roku odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot. Kilka miesięcy wcześniej podpisywałem kontrakt na system zarządzania całą obroną powietrzną IBCS, czyli taki mózg operacyjny, który pozwala na przetwarzanie informacji i podejmowanie właściwych decyzji. Bo mamy sensory, które obrazują zagrożenie, mózg, który przetwarza tą informację i efektory, czyli wyrzutnie, które oddziaływują wraz z rakietami.
0: Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A w Krakowie jest premier Donald Tusk. Przed chwilą rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem Moniki Piątkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Co powiedzieli? Usłyszycie to w radiu RMF24 po godzinie 11.
2: Radio RMF24. O tym się mówi.
3: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
2: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it goes.

To przedpołudniowy program Radia RMF 24. Teraz mamy dla Was informacje zza naszej wschodniej granicy. Zaporowska elektrownia atomowa straciła zewnętrzne zasilanie. Donosi o tym agencja Reutera. Okupowana przez Rosjan siłownia w Enerhodarze została odcięta od prądu po uszkodzeniu linii wysokiego napięcia. Niezbędne urządzenia są zasilane z generatorów diesla, a poziom promieniowania pozostaje w normie. Wszystkie 6 reaktorów jest wyłączonych, ale elektrownia nadal potrzebuje energii do chłodzenia paliwa jądrowego. Do podobnych przerw w zasilaniu dochodziło już kilkanaście razy od początku pełnoskalowej wojny. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej od miesięcy zabiega o utworzenie wokół elektrowni tymczasowej strefy zawieszenia broni, która pozwoliłaby bezpiecznie naprawić infrastrukturę. Rozwiązanie to umożliwiłoby bezpieczne dokonywanie napraw i zmniejszyło ryzyko katastrofy nuklearnej. Strefa miałaby powstać w promieniu 10 km od elektrowni. Rozmowy na ten temat nie przyniosły jednak jak dotąd rezultatu. Tu radio RMF 24. Już za chwilę jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach punktualnie o godzinie 11:00.

0: Zbliża się godzina 11. Przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze mają dla Was Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Karambol na autostradzie A4 w Małopolsce.
2: Zderzenie 6 aut pod Krakowem, są utrudnienia i korki.
1: Szef MON-u mówi o polskiej obronie powietrznej.
2: Posłuchajcie, które miejsca w Polsce objęte są osłoną.
1: Przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
2: Twórcy chcą zebrać 50 tysięcy haseł.
3: Do uzdrzeni, do uzdrzeniego.
1: Za chwilę też fakty kulturalne w RMF FM.
2: Aż 6 samochodów osobowych zderzyło się na autostradzie A4 na wysokości Staniątek między węzłami Targowisko i Niepołomice w Małopolsce.
1: To nowe informacje w sprawie zdarzenia, o którym informowaliśmy Was w faktach. W wyniku karambolu zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Krakowa.
2: Korek ma około 5 kilometrów.
1: Jesteśmy w trakcie budowy obrony powietrznej, ale wszystkie dostępne systemy są już rozmieszczone w strategicznych miejscach.
2: Tak mówił w Płocku wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego konferencji wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
1: Witamy. W których regionach Polski według deklaracji szefa MON-u działa obrona przeciwlotnicza?
4: To przede wszystkim wschód Polski, Lubelszczyzna, gdzie pełni służbę 37. Dywizjon Rakietowy, czy Podkarpacie, gdzie sojusznicze systemy Patriot ochraniają lotnisko w Jasionce. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, chroniona jest m.in. Warszawa czy Płock, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna, czyli rafineria. Szef MON-u przypomniał jednocześnie, że mieszkańcy wschodniej części kraju będą powiadamiani za każdym razem, gdy polskie wojsko będzie patrolować niebo.
5: Alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak.
4: Wyjaśniał szef MON-u. Dziś takie SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w trakcie, gdy Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę.
2: Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista, mówił w Krakowie premier Donald Tusk.
1: Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
6: W tym projekcie, który jest w Sejmie,

0: Jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
1: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu.
2: Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
1: Wybory w mieście mają się odbyć 27 września.
2: Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego nie wiadomo. 34 tysiące haseł już jest.
1: Cel to 50 tysięcy.
2: Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
1: Jego twórcy coraz więcej czasu poświęcają już nie na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dzisiaj.
3: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
4: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
3: Ciężko. Można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
4: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
2: Z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: No my już też mówimy do usłyszenia.
2: Płokaszepsku do uzdrzeniego.
1: No, do witerka też można powiedzieć, czyli do jutra. A już teraz...
5: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: W przyszłym miesiącu ukaże się nowa książka o zmarłej tragicznie księżnej Dianie.
2: Na fakty kulturalne zaprasza Katarzyna Podraza.
6: Tym razem autorem tej wyjątkowej publikacji będzie brat księżnej Charles Spencer. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Prymorgan.
7: Książka zatytułowana jest wymownie Łabędzi śpiew Diana moja siostra i rzuca nowe światło na relacje rodzeństwa, dając autorowi możliwość opowiedzenia o Dianie bez pośrednictwa lub ingerencji mediów. Charles był jedną z nielicznych osób, które potrafiły publicznie i bezkompromisowo stanąć w jej obronie. Wspomnienia brata Diany opisują nie tylko ikonę popkultury, ale przede wszystkim kobietę szukającą wsparcia, autentyczności i poczucia bezpieczeństwa w świecie wielkiej polityki i królewskich dworów.
6: W krakowskim domu Jana Matejki możecie oglądać niezwykłą wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru i autoironii oblicze tego wybitnego malarza.
8: Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
6: Mówiła w RMF Classic Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierownik domu Jana Matejki w Krakowie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Czwartkowe przedpołudnie w RMF 24. Jaka jest polska wieś w 2026 roku? Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci? O tym już za chwilę porozmawiamy z dziennikarzem Jakubem Dymkiem, autorem tekstu Nowa Polska Wieś, który możecie przeczytać w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. W tej godzinie będziemy także na konferencji premiera Donalda Tuska z udziałem Moniki Piątkowskiej. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz porozmawiamy o zmieniającej się polskiej wsi. Ta jest inna niż jeszcze 20 czy też 30 lat temu. Jak czytamy w tekście Tygodnika Powszechnego Nowa Polska Wieś, autorstwa dziennikarza Jakuba Dymka. Nasza prowincja już nie jest biedna, nie jest biała i nie jest katolicka, nawet jeśli folwarki wciąż się na niej odradzają. No to pytanie, jaka jest ta polska wieś w 2026 roku? Na to pytanie odpowie nam, mam nadzieję, autor tekstu. Łączymy się z panem Jakubem Dymkiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to otwierające pytanie. Tak, z przyjemnością na nie odpowiem. Polska wieś przede wszystkim jest inna niż w stereotypie, do którego przyzwyczaiły nas lata 90. To był stereotyp z jednej strony filmu dokumentalnego Arizona o upadających PGR-ach. Z drugiej strony wizerunek Andrzeja Leppera, no, ludowego trybuna, który pokazywał miastu wieś zbuntowaną, wściekłą, wrogą integracji europejskiej. Z trzeciej strony wreszcie stereotyp wsi sielskiej, na której czas się zatrzymał i można spokojnie pojechać na wczasy pod gruszą. Wszystkie te stereotypy, które zbudowaliśmy sobie w pierwszej dekadzie trzeciej RP, dzisiaj są po prostu nieaktualne. A jednak z wielu powodów, jako mieszczuchy, dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości, którzy jakoś tej wsi konserwatywnej, bogobojnej, prowincjonalnej wciąż się boją, wracamy do nich, bo je znamy i lubimy, a dzisiaj polska wieś wygląda po prostu skrajnie inaczej.
0: No właśnie, i o tym dzisiaj porozmawiamy w szczegółach. No to panie Jakubie, czym ta prowincja wyróżnia się na tle miasta?
1: Przede wszystkim wyróżnia się tym, że w ostatniej dekadzie niezwykle się wzbogaciła. Oczywiście ktoś widząc kiepski stan domów na sudeckiej wsi albo gdzieś zapadłe gospodarstwo na Lubelszczyźnie może tego nie zauważać, ale popłynęły do polskiej wsi olbrzymie pieniądze ze środków wspólnej polityki rolnej, ale i innych programów europejskich. Ci, którzy założyli tam własne przedsiębiorstwa, nie są dziś biedującymi rolnikami indywidualnymi, ale najczęściej dobrze prosperującymi właścicielami sadu, rzeźni, zakładu, przetwórstwa, warsztatu samochodowego czy firmy budowlanej. I oni zarabiają po prostu bardzo dobrze, a co więcej, niektórzy z nich generują takie fortuny, że muszą uciekać z nimi do miast. I to oni kupują dzisiaj na przykład najczęściej mieszkania w polskich miastach za gotówkę, co warszawiaków czy gdańszczan albo krakowian niezmiennie wyrzuca z butów. Wzrost zamożności wśród tych, którzy założyli działalność gospodarczą na polskiej wsi od wejścia do Unii Europejskiej był pięciokrotny. Ale możemy też spojrzeć na najnowsze chociażby badania CBOS-u, które mówią, że choć polska wieś dalej jest biedniejsza niż największe miasta, to na biedne, skromne czy ubogie życie skarży się CBOS-owi zaledwie 14% mieszkańców wsi. To jest też radykalna zmiana względem czasów, w których wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Zmienia się także poziom nastawienia do samej Unii Europejskiej. Były czasy, ćwierć wiecze temu, kiedy rolnicy indywidualni i wieś w ogóle wejścia do Unii Europejskiej nie chciała. Dziś sami widzą w Unii Europejskiej największe dla siebie benefity. No i być może jeszcze już o tej zamożności i zmianach rozmawiamy. Czwarta rzecz. Różnice między miastem i wsią w ogóle zaczynają się zacierać. W takim czysto geograficznym sensie miasta rozlewają się na przedmieścia i wczorajsze wsie stają się dzisiaj takimi amerykańskimi w stylu zmotoryzowanymi suburbiami. Ale te różnice zaczynają się także zacierać, jeśli spojrzymy na wybory konsumenckie, na to, jakie media wieś konsumuje, na to, jak mało rodzi się tam dzieci, jak szybko spada poziom religijności i jak bardzo ta wieś się obyczajowo względem tego stereotypu, rzecz jasna, liberalizuje. To wszystko jest część też tego pakietu zmian, który wypływa ze wzbogacenia się integracji z Unią Europejską i po prostu wyjścia z tej nędzy wielkiego bezrobocia, inflacji i zadłużenia, które wieś wchodziła w nową epokę te 30 lat temu.
0: Ale gdzie możemy szukać przyczyn tych zmian? Bo dużo mówimy oczywiście o finansach, mówimy o pieniądzach, ale pytanie, czy te zmiany także zaszły na poziomie chociażby mentalnym? Gdzie szukać tych przyczyn zmian na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci?
1: No, myślę, że taki totalizujący wpływ kultury cyfrowej to byłaby jedna z tych rzeczy. No jeżeli każdy dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie mieszka, może konsumować te same wiadomości, ale też przede wszystkim kupować te same towary i uczestniczyć w tych samych obiegach, wymiany informacji, pewnych wzorców, aspiracji, no to nie może dziwić, że ta wieś po prostu przestaje rządzić się jakąś inną kulturą niż małe miasto, czy nawet średni albo duży ośrodek w Polsce. To jest ta kulturowa przyczyna. Zresztą na polskiej wsi zawsze, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, była duża potrzeba wykształcenia kobiet, wysłania ich do pracy, do miasta, swego rodzaju polski, ja wiem, że wielu to słowo oczywiście oburzy, no ale jakiś wiejski feminizm ma swoje najróżniejsze konsekwencje właśnie w tym, że w Polsce zawsze udział kobiet na rynku pracy był wyższy, ale także te negatywne, które skutkują tym, że dzisiaj kobiety w podobnie dużym odsetku jak jeszcze w latach 80. z powrotem wyjeżdżają z miast, ci mężczyźni na wsi zostają. To generuje dużą frustrację, rozgoryczenie, no i też spadający współczynnik dzietności, bo obok tych wszystkich pozytywnych zmian, o których mówię, czyli większe pieniądze, większa asertywność, większe poczucie też dumy tak naprawdę z tego, skąd się jest, sąsiadują na polskiej wsi oczywiście z bardzo poważnymi wyzwaniami natury demograficznej, czy po prostu wyludniania się, albo niezdolności do stworzenia pary, związku. No, słynny telewizyjny format Rolnik szuka żony nie wziął się znikąd, aczkolwiek jego dzisiejsza kontynuacja pewnie musiałaby być jeszcze bardziej smutna, bo coraz częściej by ani by nie był rolnikiem, ani by partnerki na koniec finału odcinka nie znajdował.
0: Panie Jakubie, a czy mieszkaniec Warszawy, Krakowa odnajdzie się z łatwością na polskiej prowincji? Pytanie, z czym miałby największy problem? Gdybym na przykład ja jutro zamarzył sobie, wyjeżdżam na wieś, tam się chcę osiedlić, z czym miałbym ten problem największy?
1: A to zależy, czy jest pan redaktor warszawiakiem zmotoryzowanym, czy rozpieszczonym przez mimo wszystko dobrze działający transport publiczny, bo...
0: Pomidor,
1: dziś
0: panie
1: Polska,
0: Jakubie, pomidor.
1: No właśnie, dziś polska wieś i polska prowincja cierpi z powodu tego, że właściwie samochód jest jakimś takim warunkiem obywatelstwa. A jeżeli się nie ma auta, to nagle uczestnictwo w takim życiu obywatelskim po prostu staje się niemożliwe, bo dystans do lekarza, do apteki, do marketu, do biblioteki po prostu jest bardzo duży i żeby uczestniczyć w życiu społeczeństwa trzeba zwyczajnie dojeżdżać, bo połączenia kolejowe są ucinane, bo sieć gęstości porodówek, punktów szpitalnych, punktów aptecznych jest tylko coraz rzadsza. Liczba połączeń PKS-ów, no to już w ogóle spuśćmy kurtynę milczenia nad tym. I to by mogło pewnie mieszczucha przyzwyczajonego do tego, że jednak wszystko jest na miejscu, mocno zaskoczyć. Ale z drugiej strony pewnie zaskoczyłoby go to, jak dużo dziś na polskiej prowincji jest cudzoziemców i jak dużo bardziej niż w Warszawie, w takim mieście żyjącym, miasteczku, żyjącym z sadownictwa, przetwórstwa żywności, przetwórstwa mięsnego, drobiarstwa, jest dzisiaj cudzoziemców. Niedawno CBOS opublikował badania, opublikował analizę cudzoziemców mieszkających w Polsce. I okazuje się, że na tej liście przodują nie Kraków, Warszawa czy Poznań, ale miasta wielkości Mszczonowa czy Mławy, czyli te ośrodki powiatowe, które sąsiadują z terenami wiejskimi, rolniczymi, a zarazem koncentrują pewnego rodzaju lokalny, polski, prowincjonalny przemysł. No, transport, logistyka, drobiarstwo, mięso, pakowanie, sortownie, przetwórstwo żywności. I tam odsetek migrantów na obywatela jest wyższy niż w Paryżu. Powiedzmy to sobie głośno, to być może byłoby największym szokiem poznawczym dla tych wszystkich, którzy myślą, że migracja w Polsce dzisiaj równa się duże miasta. Przeciwnie. Powtórzę, to Mława czy Mszczonów to miasta i miasteczka, gdzie odsetek cudzoziemców, migrantów jest wyższy niż w stolicy Francji.
0: No to skoro przy tym temacie jesteśmy, to jeszcze na koniec zapytam, czym polska prowincja różni się od tej w innych krajach? I pytanie, ona bardziej przypomina prowincję w krajach zachodnich, czy może jeszcze jednak krajach wschodnich?
1: Różni się niestety na niekorzyść chaotycznością zabudowy i brakiem planów zagospodarowania przestrzennego, co jest problemem nie tylko natury czysto estetycznej, bo nad tym moglibyśmy nawet z bólem, ale jednak machnąć ręką, co problemem dotyczącym olbrzymich kosztów dostosowania infrastruktury, dociągnięcia transportu, zbudowania siatki usług. No bo jak mamy wsie i miasteczka bez żadnego planu, które rozlewają się w sposób chaotyczny, to zbudowanie dla nich usług jest po prostu nieproporcjonalnie trudne. I tym się różni na niekorzyść względem prowincji czy wsi w innych krajach europejskich. Na plus różni się tym, że dzisiaj konsumpcja towarów, uczestnictwo w światowych obiegach takich no właśnie mody i aspiracji i wreszcie dostęp do wysokiej jakości żywności i sklepów jest z kolei na polskiej prowincji radykalnie większy i zbliżający się wręcz do tego, jak i w wielu innych krajach, no nawet mieszczuchy mogły pozazdrościć tego, co i jak na polskiej prowincji. Szczególnie ktoś, kto ma samochód właśnie, ma niedaleko dobry sklep i przy okazji własny dom, może jeszcze nawet z pompą ciepła albo panelami, na co może sobie pozwolić. Nagle tam jest szybki internet, światłowód, sklep samoobsługowy i stacja ładowania pojazdów elektrycznych, to na pewno mieszkający na wsi, nie wiem, dajmy na to w Toskanii albo gdzieś w hiszpańskiej Andaluzji, mógłby polskiemu mieszkańcowi wsi na pewno pozazdrościć.
0: No i właśnie przy tych plusach się zatrzymujemy. Pan Jakub Dymek, autor tekstu Nowa Polska Wieś. Do przeczytania w Tygodniku Powszechnym. Był razem z nami w Radiu RMF 24. Sam tekst oczywiście i rzecz jasna polecamy. A panu, panie Kubo, bardzo serdecznie za rozmowę dziękujemy.
1: Wielkie dzięki, dobrego dnia, dobrego południa, do usłyszenia.

0: Fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. A zaczynamy od informacji ze Śląska. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Do incydentu doszło pod koniec lipca. Jeden z pracowników portu lotniczego zauważył mężczyznę, który w zakazanej strefie latał bez załogowcem. Dzięki interwencji 30-latek został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Sprawą zajmie się także Urząd Lotnictwa Cywilnego. Policja przestrzega przed podobnymi praktykami, które mogą doprowadzić do tragicznych wypadków. Akademik, pokój czy kawalerka? Studenci ruszają na poszukiwania mieszkań i pokoi przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Zdaniem Marka Wielgo, eksperta portalu gethome.pl, w tym roku wśród żaków najpopularniejszy jest wspólny wynajem mieszkania.
1: Bo po prostu koszty rozkładają się na największą liczbę osób. Na przykład za mieszkanie dwupokojowe mediana jest niespełna 3800, więc jak to podzielimy na pół, tak, dla dwóch osób, no to wychodzi zdecydowanie taniej.
0: Z Markiem Wielgo w RMF24 rozmawiał Krzysztof Urbaniak. Dodajmy, że w większości największych miast ceny wynajmu wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najmocniej podrożało w Poznaniu i Łodzi o ponad 5%. Najwięcej nadal trzeba zapłacić w Warszawie. Stawki za metr kwadratowy dochodzą tam nawet do 80 zł. To są fakty w RMF24. Światowe metropolie niewątpliwie kuszą wieloma atrakcjami, lecz prawdziwy urok podróżowania często zaczyna się tam, gdzie kończy się wielkomiejski zgiełk. Prestiżowy magazyn Condé Nast Traveler właśnie opublikował listę najpiękniejszych miasteczek świata. Na szczycie włoskie Praiano na słynnym wybrzeżu Amalfi. Jak zauważają autorzy rankingu, miasteczko zachwyca słonecznymi plażami, zabytkowymi kościołami oraz charakterystyczną dla regionu misterną ceramiką i brakiem tłumów. W pierwszej dziesiątce globalnego zestawienia znalazły się też inne perełki. Wakacje jeszcze trwają. Może wybierzecie się do któregoś z tych fantastycznych miejsc. W faktach teraz świat sportu, a dokładnie zbliżający się Tour de l'Avenir, nazywany młodzieżowym Tour de France. W tej prestiżowej rywalizacji dla młodych kolarzy weźmie udział reprezentant Polski Szymon Ilski ze Strugi na Dolnym Śląsku.
2: Myślę, że szanse są zabierać się tam w odjazdy, próbować na etapy coś zaskoczyć. Może o koszulkę jakąś górala się uda powalczyć.
0: Tour de l'Avenir to jeden z najważniejszych wyścigów. Startują w nim zawodnicy, którzy często później trafiają do najlepszych zawodowych ekip świata. Trzymamy mocno kciuki za naszego zawodnika. I polecamy Radio RMF24, a nowe fakty usłyszycie już za niecałe pół godziny.

0: Przedpołudnie z radiem RMF24, w którym teraz powiemy o wizycie premiera Donalda Tuska w Krakowie. Szef rządu przybył do stolicy Małopolski i wspólnie z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta, wziął udział w konferencji prasowej. Była mowa m.in. o projekcie ustawy o opłacie turystycznej.
1: Pani Monika Piątkowska dzisiaj zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, i też wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy, nie w 80%. W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką. I dlatego ja przychylam się do pani wniosku i tę zmianę drobną, ale istotną wprowadzimy albo w Sejmie, albo tam, gdzie rządzi pani Monika Piątkowska, czyli w Senacie, rządzi w sprawach krakowskich przynajmniej, i przeprowadzimy te zmiany.
0: Szef rządu mówił też o planach dotyczących budowy metra w Krakowie.
1: Chcę powiedzieć i potwierdzić. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wiele, wiele miesięcy temu program warty 10 miliardów euro, program finansujący projekty metro w polskich miastach. Używam liczby mnogiej, bo ten program w związku także ze środkami europejskimi jest zaprojektowany jako program krajowy. Ale zarówno w intencji ministra infrastruktury, jak mojej, Kraków jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Ja w ogóle nie wykluczam, że być może w innych miastach w ogóle nie pojawi się idea metra, bo to nie jest taki prosty projekt. Kraków ma tę potrzebę jednoznacznie. Te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty. Jak wiecie, zacząć finansować projekt metra to będzie możliwe, kiedy będą te wszystkie zgody, głównie środowiskowe, wszystkie ustalenia dotyczące geologii, czyli przygotowanie rzeczywistego placu budowy.
0: Mówił premier Donald Tusk. Jak dodał w tej sprawie, nie słyszał wypowiedzi komisarza Krakowa Stanisława Kracika o tym, że wbicie pierwszej łopaty na budowie metra odbędzie się w 2045 roku. Podkreślił, nie przywiązujcie się do tej pesymistycznej, ostrożnej prognozy.

0: To jest radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. 34 tysiące haseł jest już w internetowym słowniku języka kaszubskiego, a docelowo ma być ich nawet 50 tysięcy. Twórcy słownika nie tylko dodają kolejne słowa, ale uzupełniają istniejące o odmianę, przykłady użycia i informacje o tym, w jakich częściach Kaszub były używane. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał o tym z prezesem Fundacji Kaszuby Jackiem Słomionem.
1: My w tej chwili prowadzimy projekt, który zaczęliśmy już ponad 3 lata temu, no słownik języka kaszubskiego internetowy. To jest nasze sztandarowe dzieło i rzecz, którą się od ponad 3 lat zajmujemy i pochłania nasz największy czas.
2: Jakie najciekawsze słowo ostatnio dodaliście do słownika?
1: To ciekawe pytanie, bo tych słów dodajemy całkiem sporo. Rozbudowaliśmy do uzrzenia, czyli do zobaczenia. Hasło. O, to mi tak teraz. Właśnie nawet wczoraj sprawdzałem, bo tam koleżanka, która pracuje też nad słownikiem, dodawała i rozbudowała to hasło, bo w tej chwili też trzeba dodać, że nasza praca głównie się skupia może już nie na samej ilości dodawanych haseł, bo mam ich ponad 34 tysiące, ale na rozbudowie haseł już istniejących, czyli dodawanie odmiany, przykładów, cytatów, tego typu rzeczy.
2: To jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
1: Podać przykłady na przykład. Do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Także tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
2: Ciężko. Kiedy można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej?
1: Tak. Te dopiski właśnie powstają, dodajemy, staramy się, bo nie chcemy też ograniczać się, bo jeżeli dane słowo gdzieś się pojawiło w literaturze, w starych słownikach, no to ono istniało. To też nie jest tak, że chcemy wykreślać, nie chcemy być tutaj w roli cenzorów, że my decydujemy. Także ten słownik żyje, wymaga jeszcze gigantycznej ilości pracy, bo docelowo myślę, że dojdziemy spokojnie do liczby 50 tysięcy haseł.
2: A teraz jest ile?
1: 34. Także jeszcze sporo pracy, ale mówię, od przyszłego roku chcemy też się skupić na odmianie czasowników, co jest gigantycznym wyzwaniem, bo nawet w okrojonej wersji to odmiana jednego czasownika to jest przynajmniej 100 słów do wprowadzenia. Nie można tego skopiować, musimy to wpisać ręcznie. Także tutaj przeprowadzaliśmy testy i w takiej pełnej odmianie czasownika, uwzględniając wszystkie czasy, rodzaje, to jest ponad 300 słów. I nikt nie był w stanie w ciągu 8 godzin wprowadzić więcej niż 5 haseł, zrobić odmianę. Po jakimś czasie niestety wzrok się męczy, wymaga odpoczynku i to jest mrówcza praca przed nami jeszcze, ale będziemy pracować.
0: Mówił prezes Fundacji Kaszuby Jacek Słomion, z którym rozmawiał Stanisław Pawłowski. To ja też spróbuję powiedzieć po kaszubsku i od razu proszę o wybaczenie. Czuchojce, czyli słuchajcie Radia RMF24 i Faktów RMF FM w samo południe.

0: Zbliża się godzina 12. Zatem czas na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Witam i zapraszam. A na początek komentarz premiera Tuska do słów generała Marciniaka, który stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Potem reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali SMS-y z alertem od RCB, a chodziło o rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę.
2: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
1: Książę Harry i jego żona Meghan planują przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii i o tym też w faktach południa. Nie ma takiego państwa na świecie, które mogłoby powiedzieć, że jego miasta są w pełni zabezpieczone przed atakami powietrznymi i rakietowymi. Tak mówił dziś w Krakowie premier Donald Tusk.
3: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową. Przeciwlotniczą jest dużo lepiej, ale przeciwrakietową i antydronową. Ale inwestujemy w to miliardy złotych, miliardy euro i dolarów i jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani, ale nie ma takiego miejsca na świecie. I nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
1: Te słowa to reakcja premiera na medialną burzę, którą wywołała sobotnia wypowiedź wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Generał brygady Michał Marciniak stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Mieszane są reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali nad ranem SMS-y z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczyły one ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę, a więc w pobliżu naszych granic. Rząd, przypominamy, miał zmienić zasady informowania mieszkańców po niedawnej wpadce systemu ostrzegania w związku z wojną na Ukrainie. Dokładnie 3 tygodnie temu to syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lublina, ale nie dostali oni żadnego komunikatu, co należy robić. A co teraz sądzą o nocnych powiadomieniach od RCB?
2: Spałem i tak, także rano zobaczyłem, jak już był odwołany.
4: Dostałam, ale nie obudziło mnie.
5: To dobrze, że takie alerty przyszły?
2: No chyba dobrze. Dobrze.
5: Dlaczego?
2: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
6: Po ostatniej wpadce, no to chyba dobrze.
7: Zawsze coś się można dowiedzieć. W Ukrainie było.
8: To Ukraina to nie jest nasza sprawa, więc po co nas straszyć tutaj, ludzi w popłoch wprowadzać?
7: To jest blisko Polski, może być coś u nas.
1: Usłyszał od mieszkańców Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że będą kolejne zmiany w systemie ostrzegania. Przygotowują je właśnie MSWiA, MON i RCB. Liczymy na dialog z prezydentem w sprawie zmian podatkowych, usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, wczoraj rządzący ogłosili m.in. plan na podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych.

0: do 130 tysięcy rocznie. A na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze. Czy w takim razie można spodziewać się prezydenckiego weta pod tym projektem?
1: Jest to całkiem prawdopodobnie. Otoczenie prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki złożył swój projekt dotyczący zmian podatkowych. Krytycznie rządową propozycję ocenia też opozycja.
2: Propozycja wprowadzenia symbolicznych obniżek w podatku PIT, bo to będzie około 200-300 zł, poprzez znaczące obciążenie sektora gospodarczego, to nie jest dobry pomysł.
1: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaznacza, że na wejście w życie tych przepisów czeka ponad 3 miliony Polaków.
3: Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
1: Jednocześnie Karol Nawrocki deklarował w kampanii, że nie podpisze ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
0: Temat zmian podatkowych powróci w Radiu RMF24. Gościem naszego dziennikarza, właśnie Kacpra Wróblewskiego, w sejmowym studiu będzie poseł PiSu Andrzej Śliwka.
4: Co z tego będzie faktem?
0: Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny zza Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, donoszą brytyjskie media. Więcej szczegółów na ten temat ma nasz londyński korespondent Bogdan Frumorgan.
5: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci Archie i Lilibet mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
0: A za godzinę w faktach m.in. pierwsza odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Takie miejsca wskaże wam dziś nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W Małopolsce i na Podkarpaciu przez całe popołudnie będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed upałami. Temperatura utrzyma się tam w okolicach 30 stopni. W pozostałych częściach kraju chłodniej. W Warszawie 25 kresek, a w Gdańsku 22. W okolicach Poznania, Bydgoszczy, Białegostoku i Olsztyna spodziewajcie się deszczu.
7: Południe z RMF 24. Już za chwilę przeniesiemy się do naszego sejmowego studia. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie Andrzej Śliwka, poseł PiS. Będziemy także na wyspach. Wielka Brytania chce przyspieszenia asymilacji migrantów. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF 24 w czwartkowe popołudnie. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do naszego sejmowego studia. Tam już czeka Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Jak się podobają panu zapowiedzi premiera i ministra finansów? Wy też chcieliście podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
2: No właśnie, chcieliśmy podwyższenia kwoty wolnej od podatku i to zrobiliśmy z 3 do 30 tysięcy. Rządzący obiecywali podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy.
1: Ja miałem o drugi próg zapytać, przepraszam.
2: Do 60 tysięcy.
1: O drugi próg. Chcecie podwyższenia tego drugiego progu?
2: Chcemy. Złożyliśmy nawet projekt ustawy 180 tysięcy.
1: I skąd na to wziąć pieniądze?
2: I to jest, panie redaktorze, bardzo trafne pytanie i od razu odpowiadam. Przede wszystkim mamy gigantyczną lukę VAT-owską, lukę CIT-owską. Mamy problemy ze ściągalnością podatków. Mamy w gestii również to, żeby wprowadzić podatek bankowy od nadmiarowych zysków. Te środki można spokojnie przeznaczyć na to, żeby Polacy mieli mniej, wydawali mniej fiskusowi, płacili mniej fiskusowi, a mieli więcej w portfelu. Dziś potrzebujemy realnych zmian podatkowych. Koszty życia rosną, potrzeba odciążyć Polaków finansowo. To, że rządzący przedstawiają te zmiany podatkowe, trzeba sobie powiedzieć wprost, to jest z jednej strony kosmetyka, która będzie dobra dla najbogatszych, a z drugiej strony jest to uderzenie w polską gospodarkę.
1: Ale 3,5 miliona osób na tym skorzysta, między innymi nauczyciele.
2: Panie redaktorze,
1: to już wiele, wiele osób wchodzi w ten drugi próg.
2: Zdecydowana większość Polaków z tego nie skorzysta. Beneficjentami będą ci, którzy będą zarabiali 10 tysięcy w górę, ale ci, którzy na przykład będą zarabiali 10 tysięcy 30, 10 tysięcy 50 zł, 10 tysięcy 500 zł, miesięcznie zarobią na tym, na tej zmianie 21 zł mniej więcej, a z drugiej strony będziemy mieli do czynienia z tym, że większość, zdecydowana większość Polaków, no blisko 80%, w ogóle nie będzie dotknięta tą zmianą, na przykład tak jakby mogła zostać dotknięta zmianą, gdyby Koalicja Obywatelska spełniła swoją obietnicę wyborczą polegającą na podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy.
1: No premier mówi, że nie ma na to pieniędzy, no bo kwestie obronności na to trzeba skupić.
2: To dwie kwestie. No przede wszystkim pan premier Tusk oszukał społeczeństwo, mówiąc, że jest to wydatkowanie, że uda mu się podnieść kwotę wolną do 60 tysięcy, a środki na bezpieczeństwo są przecież wydatkowane w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli poza budżetem. To jest blisko 80 miliardów. Chociaż jeżeli się spojrzy na wydatki, to wstrząsające są te informacje, bo rok w rok rządzący nie wydają na bezpieczeństwo blisko 20 miliardów złotych zaplanowanych, a w bieżącym roku może być jeszcze gorzej, bo mamy dane za półrocze właśnie z tego Funduszu Wsparcia. Blisko 80 miliardów zaplanowane. Po pół roku mamy wydatkowane jedynie 14 miliardów. Ale większym problemem jest to, jeżeli mogę, bo PIT to jest, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, pewna kosmetyka dobra dla najbogatszych, ale problem, schody zaczynają się w CIT-cie.
1: No nie na najbogatszych. Mówimy o osobach, które zarabiają właśnie te 130-140 tysięcy.
2: Czyli 10 tysięcy w górę. My jak dawaliśmy rozwiązania podatkowe, to było obniżka podatków dla wszystkich do 12%, PIT zerowy dla młodych, kwota wolna do 30 tysięcy. No tym się różnimy, że bardziej chcieliśmy, żeby i ta klasa średnia, niżej średnia i najbiedniejsi korzystali na tych zmianach podatkowych. Rządzący dzisiaj proponują tak de facto skomplikowanie tego systemu, zamiast dać prostą propozycję, a z drugiej strony uderzają w przedsiębiorców. No, zmiana CIT-u z 19 do 22 to jest pierwsza od prawie 25 lat podwyżka CIT-u.
1: No ale to chodzi o te najbogatsze firmy.
2: No właśnie nie, panie zarabiają. Nie najbogatsze. Właśnie nie najbogatsze. I to jest właśnie manipulacja rządzących. Ponieważ no, to jest kwestia uderzenia przede wszystkim w polskie podmioty. 4 tysiące polskich przedsiębiorców, którzy mają firmy rodzinne, którzy zakładali je w latach 90., 2000., które udało im się, osiągnęły sukces, one dzisiaj mają płacić koszty tego, że rząd nie potrafi ściągnąć lukę CIT-owską. Niech rządzący zajmą się tym, o czym mówi chociażby Rafał Brzoska, daleki od Prawa i Sprawiedliwości. Niech się zajmą tym, żeby w Polsce Polsce płaciły wielkie koncerny zagraniczne, a niestety tego nie płacą. A polscy przedsiębiorcy płacą i teraz proszę sobie wyobrazić, co się stanie, jak wzrosną im koszty związane z CIT-em. No co się stanie? Przedsiębiorca w sposób naturalny będzie musiał podnieść cenę. Jak podniesie cenę, to konsument ucierpi na tym. I już w ogóle skandaliczną rzeczą jest propozycja zmniejszenia limitu rozliczania się na ryczałcie, gdzie rządzący wskazują ten próg przychodowy nie 2 miliony euro, tylko 250 tysięcy euro. To jest uderzenie w przedsiębiorców, często tych drobnych.
1: Pan tutaj punktuje, to znaczy, że będziecie składać swoje poprawki, czy raczej będziecie od razu mówić, że nie będziecie się...
2: Trzeba zobaczyć ten projekt na początku. To jest, to jasno trzeba sobie to powiedzieć. Trzeba zobaczyć, jak ten projekt będzie wyglądał.
1: A prezydent w ogóle mógłby to podpisać? Bo to pan mówi, że jest podwyższenie tego podatku, a Karol Nawrocki w kampanii mówił, że żadnych ustaw podwyższających podatki nie podwyższa.
2: I ma pan prezydent rację, bo te zmiany ograniczające możliwość rozliczenia się na ryczałcie, czy zmniejszenie tego progu, czy podwyżka CIT-u, to jest bardzo złe dla polskiej gospodarki. Jeżeli spojrzy się na pewien trend światowy, szczególnie w Europie, jeżeli zobaczymy, że ta gospodarka zaczyna wyhamowywać, niestety to się dzieje. Przez wiele kwestii, błędna polityka Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, rosnące koszty. I dzisiaj rządzący, zamiast odciążyć przedsiębiorców, którzy powinni być siłą napędową polskiej gospodarki, jakby dociska im śrubę, daje im kolejne sankcje, a z drugiej strony obywatelom wprowadza skomplikowany system podatkowy, no to jest w ogóle coś tak absurdalnego. Rządzący powinni wywiązywać się ze swoich obietnic, panie redaktorze. Obiecali kwotę wolną do 60 tysięcy, powinni lukę CIT-owską, lukę VAT-owską zwalczyć, powinni wprowadzać takie daniny, które na przykład są potrzebne, jak podatek bankowy od nadmiarowych zysków i wtedy można gospodarnie zarządzać finansami publicznymi.
1: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zarys swojego programu wyborczego, programu Rozwoju Plus. Chce między innymi powołania służby deportacyjnej, coś na wzór amerykańskiego ICE. Wy będziecie wspierać taki pomysł?
2: Bardzo się cieszę, że Mateusz Morawiecki, Stowarzyszenie Rozwój Plus, korzysta z dobrych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Każdy, kto korzysta z propozycji Prawa i Sprawiedliwości, popiera je. Przecież my mówiliśmy o przekształceniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Urząd do Spraw Kontroli Migracji. Jest ten projekt nowej ustawy migracyjnej, wprowadzający właśnie te pewne zasady kontroli nad tym. Jest mowa oczywiście o kwestiach związanych z restrykcyjnym podejściem i również deportacją dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów i realną, konkretną kontrolą legalnej migracji, która staje się problemem, która jest problemem w Europie Zachodniej, a w Polsce powoli się staje. Więc jeżeli, czy to ta, czy inna formacja polityczna będzie popierała Prawo i Sprawiedliwość, czy czerpała z naszych propozycji, my jesteśmy otwarci, jeżeli będzie to formacja, która znajdzie się w przyszłym parlamencie, będziemy mogli wspólnie w tym zakresie współpracować.
1: Pan jest zwolennikiem wspólnej listy. Jest to w ogóle możliwe, jak z Rozwojem Plus nie potraficie się nawet dogadać w kwestii pomieszczeń w Sejmie?
2: Panie redaktorze, pan redaktor mówi o pewnych technikaliach sejmowych.
1: Ale to są błahostki. No wydawałoby się kompletnie nieistotne, a z jednej strony i z drugiej słyszę, że tego wam nie damy, a my chcemy to, a my wam tego nie damy.
2: Ja bym prosił i oczekiwał od kolegów, koleżanek, których znam, których lubię, których cenię, żeby zachowali, myślę, że pewną taką zasadę, która warto, żeby w polityce również funkcjonowała, to znaczy taką elementarną uczciwość. Znaczy oni się nie zweryfikowali wyborczo, dokonali rozłamu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj stawiają żądania jakichś dodatkowych stanowisk, miejsc, przestrzeni. Oczywiście jako klub mają do tego prawo. Pan przewodniczący Błaszczak zaproponował, wydaje mi się, kompromisowe rozwiązanie. Oni to odrzucają. Taki mój apel do kolegów, koleżanek, żeby skupili się na tym, żeby może zwalczać czy prowadzić swoją politykę mającą na celu atakowanie Donalda Tuska, który chyba powinien być ich przeciwnikiem. Nie Prawo i Sprawiedliwość powinno być dla nich przeciwnikami. Więc tu z żalem na to patrzę, na takie zachowanie, ale myślę, że za jakiś czas przyjdzie do nich jakaś refleksja. Ale ta lista jest czymś ważniejszym, bo tu pan redaktor, ja jestem wielkim orędownikiem wspólnej listy i do Senatu, i do Sejmu i głęboko wierzę w to, że pewna pragmatyka wyborcza skłoni do tego wiele osób, że dzielenie się nie jest najlepszą drogą. My możemy się różnić, możemy mieć w pewnych aspektach jakieś różne inne poglądy, ale kluczem jest to, żebyśmy mieli jedną tą samą misję, czyli żeby Polska była suwerennym krajem, rozwijającym się krajem dobrobytu.
1: Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, z którym rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy. A jako, że 12.30 coraz bliżej, to znak, że zbliżamy się także do najnowszego wydania Faktów.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.
5: 12.30, Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą do kraju najprawdopodobniej jutro przed południem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zostaną one przetransportowane samolotem lotniczego pogotowia ratunkowego. W dwóch węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze trzech pacjentów w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Mają oni powrócić do Polski najwcześniej w przyszłym tygodniu. Uwaga rodzice, to ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę wyprawki szkolnej we wrześniu. Prawidłowo wypełniony formularz przesłany do ZUS do końca sierpnia daje pewność, że pieniądze trafią na konto przed końcem przyszłego miesiąca. Przypomina regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.
6: My już wypłaciliśmy w tegorocznej edycji 886 milionów złotych rodzicom w ramach wyprawki szkolnej, w tym na Dolnym Śląsku 62 miliony złotych popłynęło do rodziców.
5: Przypomnijmy, że w ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się dziecko.
7: Fakty ze świata medycyny.
5: Przełom w leczeniu czerniaka. Najnowsze wyniki badań klinicznych potwierdzają, że spersonalizowana szczepionka mRNA stosowana w połączeniu z immunoterapią znacząco wydłuża czas przeżycia pacjentów. Zmniejsza też ryzyko powstania przerzutów raka. Szczepionka jest przygotowywana indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie mutacji występujących w jego guzie i ma wytrenować układ odpornościowy, by rozpoznał i niszczył komórki nowotworowe. W badaniu wzięło udział ponad 1100 pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka lub w stadium zaawansowanym. Polska wieś zmienia się na naszych oczach. Jest coraz zamożniejsza, mniej religijna, a różnice między nią a miastem coraz bardziej się zacierają. Jak mówił w Radiu RMF 24 Jakub Dymek, autor tekstu Nowa Polska Wieś w Tygodniku Powszechnym, wpływ na te zmiany mają m.in. pieniądze z Unii Europejskiej i rozwój przedsiębiorczości.
8: Wzrost zamożności wśród tych, którzy założyli działalność gospodarczą na polskiej wsi, od wejścia do Unii Europejskiej był 5-krotny. Ale możemy też spojrzeć na najnowsze chociażby badania CBOS-u, które mówią, że choć polska wieś dalej jest biedniejsza niż największe miasta, to na biedne, skromne czy ubogie życie skarży się CBOS-owi zaledwie 14% mieszkańców wsi.
5: Jakub Dymek dodaje, że mieszkańcy prowincji jednocześnie mierzą się z problemami demograficznymi. Na koniec sport. Piłkarze Górnika Zabrze odliczają godziny do meczu z AS Monaco w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Faworytem są rywale, ale my na pewno łatwo się nie poddamy, zaznacza Michał Gasparik, trener Górnika Zabrze.
9: Oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie. Myślę, że oni będą na 100% przygotowani, a nie zależy od tego, czy grali już w lidze, albo nie grali.
5: Mówił RMF Max Michał Gasparik. Kolejne fakty za pół godziny. We'll be right back.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Brytyjski rząd wprowadza specjalny przewodnik wręczany azylantom i uchodźcom przekraczającym granice Wielkiej Brytanii. Broszura ma na celu szybką integrację przybyszów z brytyjskimi normami społecznymi i normami prawnymi. A na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, co w tej książeczce można znaleźć?
1: Zawarto w niej kluczowe informacje dotyczące norm kulturowych oraz odpowiedzialności karnej, a także zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii, których przybysze powinni przestrzegać. I tutaj, co niezwykle istotne, autorzy tej publikacji nie przebierają w słowach, no i robią to bez znieczulenia. Czytamy więc w broszurce na przykład o znaczeniu zgody na kontakt seksualny. Dokument szczegółowo wyjaśnia, że musi ona być dobrowolna, odwoływalna, no i bardzo wyraźna, ostrzega też przed konsekwencjami prawnymi. Wprost przypomina, że za gwałt lub napaść seksualną grozi na wyspach bezwzględna kara wieloletniego więzienia. Książeczka przypomina też o innych normach zachowania w przestrzeni publicznej. Wyraźnie ostrzega, że na przykład przed zaczepianiem ludzi na ulicach, niechcianym nagabywaniem czy naruszaniem cudzej prywatności. Publikacja z racji tego, co się w niej znalazło i w ogóle to z racji tego, że się ukazała, już wywołała bardzo ostrą debatę polityczną na wyspach.
0: Bogdanie, a jak wygląda obecnie sytuacja na kanale La Manche, którym przybywają na wyspy nielegalni uchodźcy?
1: Przez kanał docierają na wyspy dziesiątki tysięcy osób rocznie, choć ta liczba z roku na rok nieco maleje. Paradoksalnie skuteczne odstraszanie po francuskiej stronie kanału La Manche wpływa na to, że na pojedynczych łodziach przybywa coraz więcej pasażerów. Ostatnio pobity został rekord i wynosi on obecnie 230 osób na jednym tylko pontonie. Wyobraźcie sobie ten obraz. W ostatnich sezonach wielokrotnie też bito rekordy dziennych przybyć. Potrafiło to być nawet 1000 osób jednego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych. Służby ochrony pogranicza, co tutaj nazywa się Border Force, oraz Straż Przybrzeżna pracują na skraju wydajności, a sama droga morska pozostaje niezwykle niebezpieczna, często zbierając tragicznie żniwo w postaci utonięć.
0: Powiedzieliśmy już o broszurze, no ale właśnie, Bogdanie, jaka jest strategia brytyjskiego rządu oprócz wydawania broszur, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę?
1: Przede wszystkim walka z przemytnikami, która z definicji musi odbywać się po europejskiej stronie kanału La Manche, czyli tworzenie specjalnych jednostek dowodzenia i współpracy wywiadowczej z Francją oraz innymi krajami europejskimi w celu rozbijania siatek przemytniczych, a także zaostrzenie procedur azylowych tutaj na wyspach, a więc szybsze rozpatrywanie wniosków oraz sprawniejsza deportacja osób, którym odmówiono statusu uchodźcy lub które popełniły na terytorium Zjednoczonego Królestwa przestępstwa. Edukacja i prewencja, czyli działania bezpośrednie, takie jak wspomniana już broszura informacyjna. Ale opozycja parlamentarna już zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że samo wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
0: A o tym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.
2: Radio RMF 24.

Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was ważne informacje pogodowe. W najbliższych godzinach będzie deszczowo i burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują one 9 województw Polski. Alerty IMGW pierwszego stopnia przed upałami sięgającymi do 30 stopni Celsjusza zostały wydane dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Obowiązywać będą dzisiaj do godziny 20. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą z kolei części województw małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Będą obowiązywać od 17 do jutra do godziny 4 nad ranem. Można spodziewać się także opadów deszczu od 20 do 35 mm, a także porywów wiatru od 70 do 85 km na godzinę. Tu radio RMF24. Już za chwilę najnowsze fakty. Bądźcie blisko.

0: Zbliżamy się do godziny 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Kolejna interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o problemy z dostępem rodziców do dzieci na oddziale neonatologii w Warszawie. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Jaką karę mu wymierzono, o tym reporter RMF FM. Znamy już ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Szczegóły za moment. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zajrzymy do Zakopanego. Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. W stolicy, przed biurem Rzecznika Praw Dziecka, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
2: Tak, dzień dobry.
1: Michale, co niepokojącego wydarzyło się w tej lecznicy?
2: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana, tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
3: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii. Należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
2: W tej konkretnej sytuacji po interwencji mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
1: Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. W kolejnych faktach komentarze naukowców, dodających duże nadzieje doniesień naukowców.
4: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych. Niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
1: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Jaki będzie mechanizm działania tego preparatu? Co to oznacza dla pacjentów? O tym w faktach o 14. Nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem. W tej sprawie zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Na linii Marcin Buczek. Dzień dobry.
5: Jestem,
1: Marcinie.
5: Dzień dobry.
1: Jaką karę wymierzono 30-latkowi?
5: To grzywna i mężczyzna zgodził się ją zapłacić. Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. A to dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. Jak dzisiaj poinformowali policjanci, mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
1: Benzyna droższa, diesel nieco tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw, po tym jak minister energii wyznaczył nowe, maksymalne ceny. I tak, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, 98 7

0: złotych 33 grosze, a oleju napędowego 7 złotych 52 grosze. Jutrzejsze obwieszczenie natomiast obowiązywać będzie przez weekend i w poniedziałek.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Gdzie chodzą w lecie lokalsi? To pytanie zadajemy Wam od początku wakacji. W wielu miejscowościach odpowiedź nie jest trudna, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnego turystów i nastawionego na obsługę turystów, to już nie takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
2: Co to jest za miejsce?
3: To Stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
2: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
0: A już w Faktach za godzinę zajrzymy m.in. na sopocką plażę.
4: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
5: W końcu wróciło słońce.
4: Tak.
0: Co jeszcze usłyszał nasz trójmiejski reporter od plażowiczów? O tym w Faktach o 14.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24. Do Zakopanego i do naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi, o którym słyszeliście w Faktach, jeszcze w tej godzinie wrócimy. Ale wcześniej nowe informacje w sprawie rosyjskiego ataku na Kijów. Niestety rośnie liczba ofiar. O tym już za moment w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Słuchacie radia RMF24. Niestety rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. W tym momencie wiemy już o 15 zabitych. Mer Kijowa Witalij Kliczko wcześniej poinformował, że ratownicy usuwają skutki ataku w trzech dzielnicach: Sołomiańskiej, Światoszyńskiej i Darnickiej. Jutrzejszy dzień, 21 sierpnia, został ogłoszony w Kijowie dniem żałoby ku pamięci ofiar zmasowanego ataku wroga na stolicę, napisał na komunikatorze Telegram Witalij Kliczko. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji funkcjonujące przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przekazało, że siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Celem Rosjan były głównie cywilni mieszkańcy i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny, ogłosiło wspomniane wyżej centrum. Ukraińcy nie pozostali dłużni i swoimi załogowcami zaatakowali obiekty w Rosji, m.in. rafinerię w Tatarstanie, na której terenie doszło do wybuchów. Trafiony został też terminal naftowy w kraju krasnodarskim na południu europejskiej części Rosji. Wybuchły tam pożary, co potwierdzają dane serwisu NASA Firms, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów. Na półwyspie doszło do przerw w dostawach prądu.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zabieramy Was w miejsca, w które chodzą w wakacje mieszkańcy. Dzisiaj zaglądamy do Zakopanego, które jest raczej nastawione na turystów i ich obsługę, więc takich miejsc dla lokalsów nie ma zbyt wiele. Ale Maciej Pałachicki takowe znalazł i to nawet kilka. Witamy, Maćku, na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to opowiadaj, gdzie szukałeś i co znalazłeś?
1: No, w bardzo nieoczywistym miejscu, bo takim raczej kojarzącym się z turystami, takim najbardziej odwiedzanym może poza Krupówkami przez turystów miejscem, czyli na Zakopiańskim Dworcu Kolejowym. No i tam znalazłem stację, przekraczając jej próg, znajdujemy się jak gdyby w zupełnie innym świecie. Z tego gwaru, z tego tłoku, z tego zamieszania przenosimy się do zupełnie innej przestrzeni, bo jak mówi Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, to specyficzna stacja.
2: Kultura Zakopane to miejsce, które ma promować mieszkańców Zakopanego, na przykład ich twórczość, młodych artystów, stąd wystawy, Młode Zakopane, Młodzież Kenara, to też ostatnia wystawa, Mediateka, to natomiast miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca. Może przyjść, może posłuchać płyt, zbiorów multimedialnych, może poczytać, ma sferę wyciszenia, może wziąć udział w warsztatach, w spotkaniach, w prelekcjach. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy Zakopiańczyk, mimo tego gwaru i tłumu turystów wokoło przez cały rok.
1: No proszę, więc są takie miejsca. Jest jeszcze jedno takie miejsce, to kino, ale zupełnie nie powinno nam się kojarzyć z tymi znanymi z dużych miast multiplexami, bo to kino miejsce i rzeczywiście jest to miejsce wyjątkowe, maleńkie kino, takie studyjne, 50 miejsc, jest tam też kawiarnia, są tam wystawy, są tam dyskusje i to właśnie tam spotykają się Zakopiańczycy, by troszkę odpocząć od tego gwaru turystycznego miasta, od tego gwaru Krupówek i zastanowić się, w którym kierunku to miasto powinno pójść, bo tam się właśnie o tym dyskutuje. Dyskutuje się o kulturze, dyskutuje się o tym, co się dzieje w mieście i jak to miasto w przyszłości powinno wyglądać. I powiem szczerze, rzadko kiedy mówi się o takim komercyjnym wyglądzie i przyszłości tego miasta. No zobaczymy w takim razie, co z tego Zakopanego będzie.
0: Maćku, a sprawdziłeś repertuar na najbliższy weekend, czy nie było czasu?
1: Jeszcze nie, natomiast powiem szczerze, mało tam takich komercyjnych i znanych tytułów. Raczej to są takie tytuły, które właśnie skłaniają do refleksji i które skłaniają do tego, by zastanowić się nad swoją egzystencją i nad swoim życiem. Więc to jeszcze jeden powód do tego, żeby usiąść, odpocząć i chwileczkę się zastanowić, no i zwolnić, bo w Zakopanem wszystko odbywa się bardzo szybko, zazwyczaj.
0: I taką aktywność, takie spowolnienie jak najbardziej polecamy prosto z Zakopanego w naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Maciej Pałachicki. Maćku, pozdrawiamy i dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty o 13.30. Audyt i inwentaryzacja majątku trwają w Szpitalu Miejskim w Miastku w Pomorskiem. To efekty złożenia wniosku o upadłość przez placówkę. Jednocześnie prowadzone są rozmowy o tym, jaka część działalności szpitala mogłaby zostać wznowiona. Jak ustalił reporter RMF FM, zainteresowanych przejęciem części działalności jest kilka podmiotów. Najszybciej mogłyby zostać uruchomione poradnie specjalistyczne oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Czas na zagranicę w faktach. Jeszcze w tym miesiącu książę Harry i jego żona Meghan planują powrót do Wielkiej Brytanii, informują brytyjskie i amerykańskie media. Przez ostatnie 6 lat mieszkali w Stanach Zjednoczonych, po tym jak zrezygnowali z pełnienia obowiązków królewskich. Jestem pewna, że wszyscy cieszymy się, że wracają i tu mieszkają i mamy nadzieję, że pojednanie z rodziną będzie kontynuowane, ponieważ myślę, że wysłanie takiego sygnału jest dobre dla kraju. Mówiła brytyjska minister edukacji Lucy Powell. Przypomnijmy, że decyzja Harry'ego i Meghan jest o tyle zaskakująca, gdyż para przez ostatnie lata wielokrotnie krytykowała rodzinę królewską, a także brytyjską prasę, twierdząc, że tabloidy zamieniły ich życie w piekło.
1: Fakty istotne dla rodziców.
0: Szkoły przygotowują się do powrotu uczniów. Sprzątanie po remontach, przygotowywanie nowych sal i uruchamianie sprzętu. Tak wyglądają ostatnie tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi.
2: Kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego. Zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły Jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
0: Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów. W wakacje przygotowywano także salę dla dodatkowej klasy pierwszej, odświeżano korytarze, trwają prace wykończeniowe przy nowej hali sportowej. W Kolbuszowej na Podkarpaciu powstaje prawdopodobnie największe w Europie Muzeum Radia. Znajdą się w nim nie tylko setki zabytkowych odbiorników, ale też unikatowe urządzenia, które dokumentują narodziny radiofonii. O swoich najcenniejszych eksponatach opowiada pomysłodawca muzeum Grzegorz Urban.
3: To są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku.
0: Grzegorz Urban zbiera eksponaty od 41 lat. Otwarcie placówki planowane jest na koniec 2027 roku.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim komentarze do aktualnych tematów. Prezydent ogłosił decyzję w sprawie głośnej ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki nie zdecydował się ani na podpis, ani na zawetowanie nowych przepisów, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i przed znachorami. W popołudniowym programie łączymy się z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem, który od wielu miesięcy śledzi pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, nie jestem sam, jestem z ekspertami, wśród których zbieram komentarze do tych gorących informacji, bardzo świeżych informacji.
0: No to właśnie, Michale, co dalej? Jakie będą dalsze losy tej ustawy?
1: Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i prezydent ma zaproponować swoją wersję tej ustawy, tak aby cel był osiągnięty, czyli lepsza ochrona przed pseudomedycyną, przed znachorami, ale inne mają być środki, które ten cel będą miały właśnie pomóc osiągnąć. Obok mnie jest dr Jacek Turimowski. Dzień dobry, panie doktorze, na żywo w Radiu RMF24.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pan jest zaskoczony decyzją prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan? Nie ma podpisu, nie ma weta. Jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
2: To znaczy ogólnie nie. Natomiast problem polega na tym, że Lex Szarlatan jest ustawą, która jest ustawą bardzo trudną w ogóle do jednoznacznej interpretacji zarówno nas, lekarzy, jak i prawników.
1: Wiele osób mówiło, że przepisy są nieprecyzyjne, nie ma jasno postawionej granicy, gdzie ta pseudomedycyna, o której tak głośno mówimy, ma się zaczynać.
2: Dokładnie i to jest główny powód dyskusji w środowisku moim lekarskim. Gdzie zaczyna się medycyna prawdziwa, czy tak zwana oparta na faktach, czyli wiedza szkiełka i oka, a gdzie zaczyna się medycyna nieoparta na faktach, czy ten Lex Szarlatan, czyli załóżmy coś. Możemy równie dobrze powiedzieć, że ziołolecznictwo, czy równie dobrze eksperymenty związane z parafarmaceutykami, jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał, podciągnie to pod Lex Szarlatan.
1: Twórcy tej ustawy tłumaczyli, że problem zacznie się wtedy, gdy ktoś zacznie oferować, oczekując korzyści, zazwyczaj finansowych, coś, co miałoby wyleczyć według oferty, a nie ma dowodów naukowych na to, że wyleczy. Niektórzy podawali przykłady substancji, które mogą wzmacniać wątrobę i samo wzmocnienie nie jest problemem, ale jeśli ktoś powie, że ta substancja X wyleczy poważną chorobę wątroby, to tutaj zacząłby się problem. Tak to było tłumaczone, ale że to może jeszcze nie jest wystarczająco precyzyjne.
2: No to zaczyna to roztaczać coraz większe kręgi. Proszę państwa, niech państwo zobaczą, że każdy z leków ma tak zwany HPL, czyli charakterystykę produktu leczniczego. Są preparaty, które są stosowane przez medyków jako preparaty do leczenia innych jednostek chorobowych. To się bardzo ładnie z angielska nazywa out of label, czy poza HPL-em.
1: Poza tym, co jest w recepcie napisane, czy też na tej ulotce?
2: No w ulotce, nie w recepcie, w ulotce. I teraz proszę zobaczyć, że jeżeli będziemy szli tym kanonem postępowania, to każde zastosowanie preparatu mającego rejestracji na rynku polskim oficjalną, pozarejestracyjne, podciągniemy pod Lex Szarlatan. Zastosowano w leczeniu innej jednostki chorobowej, której nie uwzględnia komisja rejestracyjna preparatu.
1: Panie doktorze, doktor Jacek Turimowski razem z nami na żywo w Radiu RMF24. Może wobec tego to kupienie czasu, bo chyba tak można określać tę decyzję prezydenta, to wszystko będzie odroczone, Trybunał Konstytucyjny zajmie się tymi przepisami, ma powstać propozycja prezydencka, może to kupienie czasu będzie służyć sprawie, czyli służyć tej ochronie, żeby te przepisy doprecyzować, jeszcze raz przemyśleć, przeczytać, przedyskutować.
2: Znaczy ja myślę, że warto by było, żeby nasze środowisko medyczne, które jest mimo wszystko w to wplątane, chcący czy niechcący, też uczestniczyło w tych systemach legislacji. My nie jesteśmy prawnikami, ale mamy pewne duże bagaże wiedzy na ten temat, żeby tak dopracować to, żeby potem żaden z kolegów czy koleżanek poprzez zastosowanie leku oficjalnie na rynku polskim z tak zwanego systemu out label, czy poza zaleceniami, nie zakończyło się karami i finansowymi, i karami, no załóżmy, administracyjnymi, czy nawet wyrokami sądowymi.
1: Krótkie pytanie na koniec. Ta ustawa wywoływała państwa obawy, że mogą być kary, że państwo mogą ponieść konsekwencje, państwo lekarze?
2: Oczywiście, znaczy wie pan, każda ustawa, panie Michale, zawsze wywołuje obawy, dlatego, że proszę pamiętać, że to, jak się mówi, że moneta ma rewers i awers. Nie ma ustawy idealnej i nie ma ustawy, która nie wywołuje tak zwanych odprysków.
1: Na to, że ustawa Lex Szarlatan też nie jest idealna, zwracało uwagę wiele osób, które wysyłały apele w ostatnich tygodniach do Pałacu Prezydenckiego. W tej chwili trwa konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim, tam jeszcze dokładniejsze uzasadnienie. Ja przypomnę, że ta ustawa, gdyby ją prezydent podpisał, weszłaby w życie za 3 miesiące, bo przez najbliższy kwartał miały być przygotowywane systemy informatyczne do blokowania m.in. stron internetowych z ofertami, które można uznać za pseudomedycynę. Dzisiaj wiemy, że ta ustawa na pewno za 3 miesiące w życie nie wejdzie. Co będzie dalej? Oczywiście śledzimy to cały czas, także dzisiaj po południu.
0: Michał Dobrołowicz dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również panu doktorowi, a ten temat, tak jak Michał wspomniał, z pewnością powróci w popołudniowych faktach RMF FM.
3: RMF 24.

0: To popołudniowy program Radia RMF 24. Nieco ponad tydzień pozostał do końca wakacji, dlatego też na finiszu porozmawiamy o waszych planach i sposobach na podróżowanie. I co się okazuje, wakacje budżetowe nadal są w modzie. Chorwacja, Włochy, Hiszpania. Do tych z państw z łatwością dostaniecie się samochodem. Organizacja, trasa, postoje i obowiązkowo prowiant na drogę. Tak wygląda przygotowanie i takie wakacje mogą być także wielką przygodą, ale i oszczędnością, przekonuje nasza słuchaczka pani Beata, która co roku jeździ do Chorwacji.
1: Tam wcześniej można znaleźć kwatery, które zasługują na miano tańszych, no i samemu samochodem brać zwierzaczki i jechać.
0: Zatem ile zostaje w portfelu po tygodniowym odpoczynku?
1: Tak, 1000 na osobę to minimum, biorąc pod uwagę all inclusive.
0: To w kwestii Chorwacji, a równie popularne kierunki to Włochy i Hiszpania. W tych państwach organizacja wakacji na własną rękę pozwala zaoszczędzić od kilkuset do nawet ponad 800 zł na jednej osobie w porównaniu do standardowej oferty biura podróży. Ostateczna kwota zależy od terminu, wybranego standardu oraz wyszukiwania tanich noclegów. Te najlepiej kupować z dużym wyprzedzeniem lub też w ostatniej chwili. Zatem jeżeli planujecie na wyjeździe spędzić ostatni tydzień wakacji, teraz może być dobry moment na rozpoczęcie planowania.
2: Radio RMF 24.
0: A ja przede wszystkim mam nadzieję, że planujecie spędzić resztę popołudnia z radiem RMF 24, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Punktualnie o godzinie 14 fakty RMF FM, a po godzinie 14 w radiu RMF 24 powita was Krzysztof Urbaniak. Ja już się żegnam, Kuba Śliwiński, życzę spokojnej reszty dnia. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: 4.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. Studio Faktów przy mikrofonie. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki kieruje Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawia własną propozycję. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego. Dla kierowców podróżujących E4 na Dolnym Śląsku i S6 w Zachodniopomorskiem mamy ważne informacje o utrudnieniach po wypadkach. A na koniec słoneczne Katowice.
2: Słońce dodaje wszystkiego na plus.
1: Jest 15. Karol Nawrocki zaproponuje nowy rozdział rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, czyli Lex Szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
3: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Rafał Leśkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
4: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
5: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
4: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Niemiec. Uwaga również kierowcy w Zachodniopomorskiem. Są utrudnienia na trasie S6 w pobliżu miejscowości Niemierze. To odcinek między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino. Zepsuł się tam samochód dostawczy z przyczepą. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
6: Słoneczne fakty w RMF FM.
1: Lato ponownie daje o sobie znać m.in. w Śląskiem. W Katowicach termometry wskazują około 30 stopni Celsjusza w cieniu. W słońcu jest jeszcze cieplej. I tu pojawia się dylemat. Co wybrać?
7: Stawia pan na słońce czy na cień?
8: Ja zawsze na słońce.
9: Co wybieramy?
10: Cień.
11: Ja wolę w cieniu, ale wnuczka chce się tu bawić.
7: Czyli rozumiem, że równowaga w rodzinie.
10: No. Lubię słońce.
7: Lato znowu pozwala w siebie uwierzyć?
2: A pewnie, że tak. Słońce dodaje wszystkiego na plusy.
7: Bo niektórzy mówią, że trochę za dużo upałów było.
2: A nie, powiem panu, myśmy byli na urlopie w Norwegii, więc teraz jesteśmy stęsknieni upałów.
7: Odpoczynek taki w cieniu to lepszy?
12: Tak, bo się człowiek nie spali, a tak to mam po wakacjach całe plecy spalone.
7: A, czyli to już powakacyjny taki wypoczynek w cieniu.
12: Tak jest, końcówka wakacji to jak już ostatkami sił czerpiemy z wakacji.
1: Usłyszał w Katowicach nasz śląski reporter Marcin Buczek. Ale przypominamy, lato jeszcze trwa, do jesieni i jeszcze daleko.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W najbliższych godzinach będzie raczej pochmurno, choć w centrum i na wschodzie miejscami zobaczycie też trochę słońca. Najcieplej będzie w Rzeszowie, nawet 33 stopnie, w Warszawie 24, a w Szczecinie i Gdańsku 22. Wieczorem i nocą nad południem kraju, od Bielska Białej aż po Lublin będą przechodzić burze.

0: Radio RMF 24.
1: Prognozy pogody znamy. Pogoda znów ma dla nas bardzo gorący plan, ale na nas zawsze możecie liczyć w Radiu RMF 24. W tej godzinie sprawdzimy najpopularniejsze polskie imiona. Jest najnowszy ranking. Powiemy o najstarszym strzelcu gola w historii piłki nożnej. No a za chwilę Bruksela, nasza korespondentka i kolejne nieślubne dziecko uznane za członka belgijskiej rodziny królewskiej. Mamy dla was jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, a ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Belgijskie media żyją dzisiaj historią nieślubnego syna księcia Laurenta. Książę Belgii Laurent potwierdził ojcostwo 26-letniego Klementa van den Kerkhoffa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki Wendy van Vanten. A z nami teraz nasza korespondentka w Brukseli, Kasia Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Kasiu, kim jest młody mężczyzna, nowy członek rodziny królewskiej i co zmieni się teraz w jego życiu?
1: Jest to normalny młody człowiek, który zajmował się sprzedażą samochodów. Zresztą bardzo zawsze podkreśla, że bardzo się interesuje samochodami. Pomagał też takim trochę menadżerem w pewnym momencie. Był swojej matki, która jest aktorką i wcześniej była modelką. Niczym się takim niczym się nie odznaczał. Natomiast teraz jego sytuacja się troszkę zmieni, chociaż nie tak radykalnie. Dalej będzie musiał pracować na swoje utrzymanie, bo wraz z uznaniem go przez księcia Laurent nie otrzyma żadnych dotacji specjalnych, które przysługują niektórym członkom rodziny, ale raczej tym, którzy są w tej drodze do sukcesji. On właśnie na pewno nie będzie mógł być nigdy królem. To jest wykluczone. Nie będzie też pełnił żadnych funkcji reprezentacyjnych, nie zajmie żadnego specjalnego stanowiska. Dla niego, co jest chyba dosyć interesujące, to po śmierci ojca po prostu będzie po nim dziedziczyć prywatny majątek króla księcia na równi z jego dziećmi. Tak nieoficjalnie mówi się, że ten majątek to jest około 10 milionów dolarów. Sam jeszcze może powiem taką ciekawostkę, że ten Clement do 16 roku życia w ogóle nie wiedział, kto jest jego ojcem. Podobno mając 13 lat, jego matka spotkała w galerii handlowej Laurent i wtedy matka mu powiedziała, to jest twój ojciec. I dla niego to było troszkę szokiem, nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Dopiero mając około 20 lat sam skontaktował się z księciem i namówił go do testu DNA, który rzeczywiście wykazał, że książę jest jego biologicznym ojcem. I tam pomału się zaprzyjaźnili, można powiedzieć.
0: Kasiu, to nie jest pierwszy raz, kiedy belgijska rodzina królewska uznaje nieślubne dziecko, prawda?
1: Tak. W latach 90. wybuchła taka afera, to wtedy poprzedniego wieku, wtedy królem był Albert II i pojawiła się taka informacja, że posiada on nieślubne dziecko, nieślubną córkę. I on wówczas zaprzeczał. Wiele lat później, w zasadzie już po jego abdykacji, pojawiła się ta córka, która przedtem mieszkała w Wielkiej Brytanii, Delfin, i rozpoczęła taką batalię, bo tutaj jest ta duża różnica z tym Clement, że Albert zaprzeczał w zasadzie do końca i Delfin wykorzystała całą drogę prawną, łącznie z testami, wymuszonymi testami DNA na królu, bo w Belgii taka jest zasada, że każde dziecko ma prawo poznać swojego ojca i król został jakby skazany na przeprowadzenie tego testu DNA pod karą tam dziennych kar finansowych i w końcu rzeczywiście okazało się, że jest biologicznym ojcem Delfiny, matką, z którą miał romans, to była arystokratka, która właśnie mieszkała w Wielkiej Brytanii. No i ostatecznie Albert II uznał ją w 2020 roku, ale podobna sytuacja jak z Clement. Jest ona księżniczką uznaną, będzie dziedziczyć po ojcu na równi, bo ona jest jakby przyrodnią siostrą Laurent z innymi dziećmi, ale nie ma żadnych praw do tronu.
0: Kasia Szymańska, Borginią, Bruksela. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Wiesz co, Kasia, a ile lat ma, nie wiem czy wiesz, najstarszy grający piłkarz świata z kolejnym golem? Jak myślisz, ile może mieć?
1: Najstarszy, nie wiem, może 40 lat?
0: Blisko, ale mało. Kasieńko, szczegóły już za chwilę w radiu RMF 24, także gorąco polecam. Zostańcie z nami, oczywiście u nas jak zawsze jeszcze więcej informacji.

Popołudniowy program Radia RMF 24. W nim mamy teraz doniesienia sportowe, dokładnie z azjatyckich boisk piłkarskich. Kazuyoshi Miura pobił kolejny rekord. 59-letni Japończyk został najstarszym strzelcem w historii Pucharu Cesarza. Napastnik zdobył 2 bramki z rzutów karnych w wygranym 7-0 meczu Fukushima United z amatorskim Oyama Soccer Club. Miura miał dokładnie 59 lat, 5 miesięcy i 24 dni, bijąc rekord Shinji Ono, który zdobył bramkę w tych rozgrywkach jako 41-latek. Nazywany królem Kazu, Miura uchodzi za najstarszego zawodowego piłkarza świata. W czerwcu przedłużył kontrakt z Fukushima United o kolejny rok, a w reprezentacji Japonii rozegrał 89 meczów i strzelił 55 goli. No to życzymy kolejnych bramek. No tak swoją drogą, to mam jeszcze dużo czasu na rozpoczęcie zawodowej piłkarskiej kariery. Radio RMF 24. Za chwilę u nas jeszcze więcej informacji w faktach o 15.30.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ile osób u was w klasie miało na imię tak samo jak wy, ale jeżeli akurat szukacie imienia dla swojego dziecka i nie chcecie, żeby miało na imię tak samo jak połowa dzieci z klasy, no to mamy dla was w Radiu RMF24 listę najpopularniejszych polskich imion w pierwszej połowie tego roku. No i tutaj wśród dziewczynek królują Zofia, a wśród chłopców Nikodem. To na szczycie tego rankingu Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło właśnie najnowsze dane. Te listę analizował reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Muszę przyznać, że ja w klasie miałem trzech Michałów i to przy odpowiedzi nigdy nie było wiadomo, który idzie, więc ten moment niepewności trwał, no, niebywale długo.
0: Znam to, miałem czterech Krzyśków. Michale, jakie jeszcze imiona znalazły się na szczycie rankingu?
1: Jak wspomniałeś, wśród dziewczynek zdecydowanie Zofia króluje, wyprzedziła kolejne imiona, nadano imię Zofia 2166 razy. Drugie miejsce to Zuzanna 1830, a trzecie Maja. No to jest to żeńskie podium, zaraz za nim jest Hanna, dalej Laura, Oliwia, Pola i Julia, a pierwszą dziesiątkę zamyka Antonina, to awans zeszłorocznego 13 miejsca. Jeżeli chodzi o chłopców, Nikodem również ma wyraźną przewagę. To imię wybrano 2665 razy. Drugi jest Antoni 2560 razy. Trzeci Jan ponad 2400. Tuż za podium element, no, można powiedzieć, watykański, bo jest i Leon, i Franciszek, a tą męską dziesiątkę zamyka Mikołaj. Sama czołówka od lat jest dość stabilna. Widać za to, że w rankingu spadają imiona popularne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
2: Ja mogę podać na przykład swój przypadek, bo myślę, że to jest ciekawy przypadek. Imię Katarzyna, które w latach 80., 70. i nawet 90. było bardzo popularne i było w pierwszej dziesiątce imion się najczęściej się pojawiało. W tej chwili imion Katarzyna jest tak naprawdę nieco powyżej 200. Więc widać, że ta popularność imienia spada. Podobnie patrzyłam na imię mojej mamy, która też jest wśród tych bardzo popularnych imion w swoim pokoleniu, czyli lata 50-60, gdzie tych Krystyn akurat w jej przypadku, czy na przykład Bożen było bardzo dużo, a teraz jest poniżej setki.
1: Opowiadała mi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. Jej imię Katarzyna w trzeciej dziesiątce.
0: A jakie imiona są na drugim biegunie, których nadano najmniej?
1: No, przeglądałem koniec tego rankingu. Tam robi się naprawdę ciekawie. Duża część to imiona wybierane przez rodziców pochodzących nie z Polski, więc są to imiona popularne gdzieś za granicami, daleko, tutaj może mniej. No, ale znalazłem takie imiona, które naprawdę mnie urzekły. To między innymi Ezekiel, Arseniusz, Gilbert, Miłowit czy Renat. No więc widać, że te męskie imiona jakoś chyba bardziej do fantazji rodziców ponoszą.
0: No ale jak słychać, moda na niektóre imiona nie przemija. Reporter RMF FM Michał Krasoń zebrał te informacje. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w Radio RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko, jest 15:39.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Sprawdzaliśmy przed chwilą najpopularniejsze polskie imiona w tym roku. Lista jest na rmf24.pl. I owszem, Zosia, Nikodem, Zuza, Jan i Maja są najwyżej na liście, ale dzisiaj chyba hitem będzie Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym i Hieronim. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów od Radia RMF 24. A już teraz przenosimy się do Sanoka na Podkarpaciu. Od dzisiaj można znów zwiedzać Muzeum Budownictwa Ludowego, które jest największym skansenem w Polsce. Przypomnę, kilka dni temu doszło tam do poważnego pożaru. W niedzielę ogień strawił 17-wieczny zabytkowy kościół.
1: W tym całym dramacie, który się wydarzył, chcemy, aby zwiedzający mieli możliwość odwiedzenia naszego muzeum. Oczywiście ta część, która była objęta pożarem, tutaj bezpośrednio jest wyłączona, natomiast pozostałe ekspozycje, czyli rynek galicyjski, sektor bojkowski, łemkowski, Pogórza Zachodniego, wszystkie wystawy normalnie w godzinach od 8 do 18 będą udostępnione dla zwiedzających.
2: Czy wiadomo, co stanie w miejscu spalonego kościoła?
1: My prowadzimy tutaj od początku już takie rozeznanie jakby dwutorowe. W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być translokowany, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego kościoła. Muzeum posiada w swoich zbiorach pełną dokumentację tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcjach.
2: Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? Rekonstrukcja kościoła czy postawienie tu innej świątyni?
1: W tym momencie i jeden, i drugi scenariusz mają te same. Jako muzealnicy przede wszystkim patrzymy na translokację, ale bierzemy pod uwagę też rekonstrukcję.
0: Z Marcinem Krowiakiem, dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dodam, że przyczyny pożaru ustala prokuratura. Tu Radio RMF 24. Za chwilę fakty, w nich m.in. komentarze lekarzy w sprawie prezydenckiej propozycji Lex Szarlatan. Fakty o 16.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: instalacji wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Za chwilę też o niezwykłych okolicznościach zatrzymania podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Włodymyra Żurawlowa. A jeśli chcecie usłyszeć, jakie imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w tym roku, to również zapraszam do słuchania tych faktów. Lekarze krytycznie oceniają propozycję prezydenta, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie krytykują medycy?
1: Lekarze obawiają się, że postępowania przed sądami będą trwać bardzo długo, a potrzebna jest według nich szybka reakcja wobec tych, którzy mogą zaszkodzić pacjentom. Tak przekonuje onkolog profesor Jacek Jasem.
2: Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie.
1: Decyzji prezydenta broni ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura. Według niej ustawa rządowa, która przewidywała tylko kary finansowe dla osób, które oferują pseudomedycynę, była niemożliwa do zrealizowania.
3: Rzecznik praw pacjenta z dosyć ograniczoną liczbą pracowników nagle miał stanąć naprzeciwko biznesowi, który nawet jest trudny do oszacowania.
1: Teraz nowy projekt prezydencki ma być szybko skierowany do Sejmu, być może, jak ustaliłem, już na wrześniowe posiedzenie.
0: To fakty w RMF FM. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym, 80 km od portu w Konstancy. Resort obrony w Bukareszcie poinformował, że dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. Maszyna została zniszczona przez F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Zatrzymany w Chorwacji Włodymyr Żurawlow, Ukrainiec podejrzewany przez prokuraturę Niemiec o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, wpadł w ręce policji podczas zdjęć do filmu fabularnego inspirowanego właśnie tym zdarzeniem. Tak podają niemieckie media. Zdjęcia do politycznego thrillera Snake Island z udziałem hollywoodzkich gwiazd Shona Penna i Adriana Brodiego ruszyły na początku sierpnia. Żurawlow miał tam być konsultantem. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania zatrzymanego wcześniej w Polsce Ukraińca do Niemiec.
4: Polacy wybierają. Słuchacie faktów RMF FM.
0: Zofia i Nikodem. Te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
5: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
6: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
5: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
0: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu o ulubionych miejscach mieszkańców turystycznych miejscowości. W Zakopanem to stacja Kultura i choć jest na stacji kolejowej, to jedynym pociągiem, jaki można na niej spotkać, jest pociąg do kultury. Wybrał się tam nasz reporter Maciej Pałachicki.
7: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
8: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego, po ten nurt taki bardzo współczesny. Te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
7: Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce dla tak zwanych lokalsów i je odwiedzimy w kolejnych faktach.
0: A fakty RMF FM wracają punktualnie o 17:00. Usłyszycie m.in. o dzisiejszych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. Wieczorem
0: Wieczorem na południu, zachodzie i w centrum kraju będzie raczej pochmurno, a na północy i wschodzie bardziej pogodnie. W okolicach Wałbrzycha, Katowic, Kielc, Rzeszowa i Krakowa może padać deszcz. W Katowicach termometry wskażą nawet 24 kreski, w Poznaniu i Warszawie 20, a w Białymstoku 17. Na południu

0: Możliwe będą burze.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Jutro zacznie się święto wszystkich miłośników siatkówki. Startują Mistrzostwa Europy w siatkówce pań. O szczegółach już za chwilę nasz dziennikarz. Powiemy również w tej godzinie o historycznym rekordzie na Morzu Północnym. Zbieramy też komentarze do decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF24. Już jutro polskie siatkarki rozpoczną batalię w Mistrzostwach Europy. Te odbędą się w 4 krajach: Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Polki w grupie zmierzą się z Węgierkami, Łotyszkami, Turczynkami, Niemkami i Słowenkami. O szansach biało-czerwonych w tym turnieju z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański. Posłuchajmy.
1: Teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczyć, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie pierwszego lub trzeciego byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
2: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, że zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie, także czy dobrze, że takie dwa mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej?
1: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu. Więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
2: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już tam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
1: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć jedna, dwie gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
2: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już... Przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
1: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki. W ćwierćfinale to jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinałowej.
2: Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
1: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu. I to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt, to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
0: Mówiła była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Przypomnę, mecz Polska-Węgry w sobotę o 18:00. Będziemy trzymać kciuki.

czwartkowe popołudnie spędzacie z Radiem RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Rekordowo ciepłe morze północne u wybrzeży Holandii. W miniony weekend temperatura wody osiągnęła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów w 1984 roku. Poprzedni rekord wynosił 21,4 stopnia i został odnotowany w 2018 roku. Naukowcy zwracają uwagę, że w tym roku w rejonie Hurej wystąpiły już 3 morskie fale upałów, czyli takie okresy co najmniej 5 dni z temperaturą wody wyraźnie wyższą od normy. Tak ciepłe morze może mieć swoje konsekwencje dla całego ekosystemu. Ryby przemieszczają się do chłodniejszych akwenów, co zmienia ich naturalne środowisko i może uderzyć w rybołówstwo. Ciepła woda również intensywniej paruje, dlatego jesienią i zimą Holandia może być bardziej narażona na gwałtowne burze i intensywne opady. Zdaniem naukowców rekord wpisuje się w obserwowany wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ciepło również u nas. Jeszcze w tej godzinie sprawdzimy, jak odpoczywają mieszkańcy Rzeszowa. Tam dziś 30 stopni. RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz popołudniowy program. I w nim kolejne komentarze do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Ta ustawa miała wprowadzić kary finansowe nawet do 1 000 000 złotych dla osób i firm, które oferują pseudomedycynę. Prezydent nie podpisał ustawy, tylko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił swoją propozycję. Ta propozycja polega na tym, żeby wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Ten projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze lekarzy na ten temat. Wśród nich onkologa profesora Jacka Jesmana, który odpowiedział na pytanie, czy jest zaskoczony po tej decyzji prezydenta.
1: Przede wszystkim zmartwiony. Zaskoczony to może nie, dlatego że z poprzednich wypowiedzi prezydenta i jego otoczenia wynikało, że prezydent ma duże jakieś zastrzeżenia, ale martwię się, że postawił na szali ewentualnie jakieś niedoróbki prawne i dobro tysięcy pacjentów onkologicznych. Ja jestem onkologiem z praktyką ponad 50 lat i widziałem tyle nieszczęść związanych z szarlatanami, działalnością szarlatanów, że bardzo się martwię, że właściwie bezkarnie będą kontynuować tę działalność.
2: Prezydent przekonuje, że te przepisy trzeba jeszcze doprecyzować.
1: No tak, doprecyzować może trzeba, ale to nie znaczy, że trzeba to właściwie wrzucać do kosza, bo jeśli to poszło do Trybunału Konstytucyjnego, no to wiadomo, jak Trybunał Konstytucyjny działa, to będzie święty nigdy. To, co proponuje prezydent, czyli własną ustawę, która przeniesie to do kodeksu karnego, też nie jest rozwiązanie, bo kodeks karny to jest karanie ex post, tak? Czyli ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie prawnym. No, kodeks karny to znaczy trzeba wykryć przestępstwo, wdrożyć dochodzenie, zebrać dowody, przeprowadzić rozprawę sądową, wydać wyrok, od którego się można odwołać i tak dalej. To jest zupełnie nieskuteczne. Była ustawa, która mogła w sposób bardzo szybki reagować na te wykroczenia. To jest działalność typowo przestępcza. Rolą państwa jest chronić obywateli, chronić zdrowie obywateli. Wiele rzeczy się podejmuje w tym dziedzinie. No, prosta rzecz. Wszyscy jesteśmy zobowiązani używać pasy bezpieczeństwa w samochodach, chociaż niektórym się to wcale nie podoba i też kontestują to, ale to jest właśnie rozsądek państwa. No tutaj tego rozsądku zabrakło niestety.
2: Czego teraz pan oczekuje? Nowej propozycji, nowej ustawy?
1: No trochę jestem pesymistą niestety, bo i myślę, że wielu osobom opadły ręce, bo to jest w tej chwili wiele miesięcy prawdopodobnie różnych przepychanek. Zobaczymy, co prezydent zaproponuje, ale cokolwiek zaproponuje, to na pewno nie będzie to lepsze rozwiązanie niż to obecne. Jeżeli w tej ustawie, jak powiedziałem, są jakieś nieprecyzyjne na przykład sformułowania, to można je poprawić. Można tę ustawę poprawić. Nie wiem, czy będzie ponowna próba przedstawienia tej ustawy pod obrady parlamentu i do podpisu prezydenta. No, chciałbym, żeby się tak stało. Ja bardzo jestem zaangażowany również w to. Ja brałem udział w posiedzeniach Komisji Zdrowia Sejmu, w konferencjach w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ jestem emocjonalnie bardzo zaangażowany w to, jako lekarz, który widział wiele tych nieszczęść i również reprezentuję tutaj pacjentów jako były pacjent onkologiczny. Ja wiem, jak oni są bezradni, jakim łatwym łupem są dla szarlatanów, ponieważ są zrozpaczeni swoją chorobą, są w poczuciu strachu, bezradności, często szukają tego typu pomocy i dają się nabrać.
0: Lekarze krytycznie i z dużą rezerwą oceniają propozycję prezydenta, żeby wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Nad Morzem Rzeźką, na południu upalnie. No dziś mamy bardzo duży kontrast termiczny między północą i południem Polski. W Rzeszowie termometry pokazują dziś niemal 30 stopni. Mieszkańcy korzystają z ostatnich okazji, żeby zaznać pełni lata. Kilka grup piknikuje w nadrzecznym Parku Kultury i Wypoczynku.
1: Tego, że tylko na chwilę przyjechały.
2: Miło tak poleżeć?
1: Bardzo miło.
2: Długo to już nie potrwa, to lato.
1: Jeszcze chwileczkę i koniec. Ale trzeba korzystać, póki jest jeszcze ciepło.
2: Są warunki?
3: Są bardzo, cieplutko.
2: Nie za ciepło?
3: Nie, bo jest fajny wiaterek.
2: Kocyk?
4: Kocyk.
2: Piknik?
4: Piknik.
2: Na trawie w mieście?
4: Tak.
5: Świętujemy kolejną rocznicę znajomości.
2: Którą?
5: Od, w sumie to już nawet nie wiem, oni się znają od przedszkola, tak.
2: 21 lat.
5: Tak, czas leci szybko, ale dalej się trzymamy.
2: I na kocyku?
5: Tak, korzystamy z pogody.
2: Jak się pogoda podoba?
6: Bardzo fajnie jest.
2: Nie za gorąco?
6: Nie, właśnie tak nie jest zbyt słonecznie, wiaterek wieje, jest fajnie.
2: Ile lat znajomości?
5: 21, od trzeciej grupy przedszkola. Więc ile mieliśmy lat? 4, 5? Tak.
2: Znajomi z przedszkola?
5: Tak.
7: Potem ze szkoły jednej,
5: ze drugiej.
2: Znajomi z przedszkola na kocu na trawie w centrum Rzeszowa.
5: Tak, jak najbardziej.
0: Imprezy na kocach w Rzeszowie odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak znam Dominika, to też pewnie skorzystał z ostatnich gorących dni tych wakacji. Za chwilę fakty RMF FM. W nich wrócimy do wyników przełomowych badań i powiemy, kiedy szczepionka na czerniaka może trafić do pacjentów. Zostańcie z nami, jest 16:47.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Tak przewidują w rozmowie z RMF FM współautorzy przełomowych badań nad nowym preparatem. Chodzi o szczepionkę, która niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów u pacjentów z zaawansowanym nowotworem. Nasz reporter Michał Doborowicz rozmawiał z jednym z badaczy, profesorem Piotrem Rutkowskim z Narodowego Instytutu Onkologii.
1: Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
2: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Badanie kliniczne to było 1100 chorych.
1: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
2: Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać
1: rocznie
2: tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
0: Informacje o tym, jak działa nowa szczepionka, określana już jako możliwy krok milowy w leczeniu czerniaka, znajdziecie na rmf24.pl.
3: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
0: Od 18 co godzinę będzie się zaczynał mecz kolejnego polskiego klubu w ostatniej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Rozkład jazdy dla piłkarskich kibiców ma dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Witamy.
4: Potwierdzam. Dzień dobry.
0: Czarku, kto zacznie pierwszy?
4: O 18 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię i każdy wynik inny niż zwycięstwo białostoczan będzie dużą niespodzianką. To oczywiście eliminacja Ligi Europy i w tych rozgrywkach także Lech jest faworytem w starciu z mistrzem Szwajcarii FC Thun, który dopiero sezon temu awansował do najwyższej szwajcarskiej ligi, ale w nowym sezonie już zdążył na przykład przegrać z Young Boys Berno 0-6.
5: Maybe they will go back.
4: Może się cofną i zagrają w głębokiej obronie. To możliwe, chociaż zazwyczaj grają w inny sposób. Przyznaje trener Lecha Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19, a potem nasi w Lidze Konferencji, którzy chociaż to teoretycznie słabsze rozgrywki, mają trudniejszych rywali. Szczególnie Górnik Zabrze, który o 20 zagra z AS Monaco. Na wyjeździe dziś tylko Raków o 21 z chorwackim Hajdukiem Split.
0: Jeśli marzy Wam się wyprawa do ciepłych krajów, ale nie macie, macie mało czasu, polecamy odwiedzić na przykład Rzeszów. To dziś jedno z najcieplejszych miast w Polsce. Mieszkańcy wypoczywający w parku nad rzeką mówią, że czuć jeszcze lato.
6: Czuć, nawet za bym powiedziała.
7: Za gorąco?
6: Nawet za. Dzisiaj wyjątkowo. Wczoraj było chłodniej, przyjemniej.
8: Czuć, pewnie, że tak. To już ostatki podrygi trzeba wykorzystywać.
7: Korzystacie, panie?
8: Tak, oczywiście, korzystamy z maluszkiem.
7: Kocyk.
9: Na razie jest bardzo fajnie. Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
8: No tak z kilka godzinek już jesteśmy.
7: Kilka godzin?
8: Tak, 3.
7: Koc na trawie, a życie dookoła płynie.
8: Tak, odpoczywamy sobie dzisiaj.
0: Między kocykami w Rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku krążył reporter RMF FM Dominik Smaga. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Synoptycy z IMGW ostrzegają, że wieczorem i nocą na Śląsku, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, Świętokrzyskiem oraz na południu Łódzkiego i Mazowsza możliwe będą burze. Jutro rano niemal w całym kraju będzie pochmurno. Bardziej słonecznie będzie jedynie nad Bałtykiem. W centrum i na południu spodziewajcie się opadów deszczu.
11: Tu Radio RMF 24.
12: Za nami fakty, a my za chwilę powiemy o zmianach w systemie kaucyjnym. Są nowe pomysły w tej sprawie. A Maciej Samcik, ekspert, powie o progach podatkowych i wzroście cen żywności. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy jeszcze więcej informacji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Nowe pomysły w tej sprawie przedstawiła dzisiaj wiceszefowa resortu Anita Sowińska. Posłuchajmy.
1: Przede wszystkim tutaj chodzi o włączenie szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego. Oczywiście z pewnym odpowiednim vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że jest to duża systemowa, logistyczna zmiana. Natomiast to, nad czym się również pochylamy, to jest ważność bonu, który, w czasie którego można ten bon zrealizować. Chcemy ten okres wydłużyć i przede wszystkim ustandaryzować. Planujemy, że te prace analityczne zakończą się we wrześniu i we wrześniu kierownictwo ministerstwa podejmie decyzję co do dalszego toku tej legislacji. Też warto zaznaczyć, że nowe kraje dołączają do systemu kaucyjnego, takie jak Portugalia i Wielka Brytania, która zamierza wdrożyć system kaucyjny w przyszłym roku i ten system jest bardzo podobny do naszego polskiego systemu.
0: Jak dodawała wiceminister Anita Sowińska, w planach objęcia systemem kaucyjnym są przede wszystkim małpki. W tym momencie poziom zbiórki butelek kaucyjnych wynosi w Polsce nieco ponad 70%. Radio RMF 24, mam dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę ekspert o cenach żywności w Polsce.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 no nie mamy teraz dla was dobrych informacji. Według ekonomistów ceny żywności w następnym roku mogą pójść w górę nawet o 7%. To są informacje przedstawione przez dziennik Rzeczpospolita. W rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Salakiem Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach, zasugerował, że już w najbliższych miesiącach będziemy musieli się rozglądać za tańszymi dyskontami.
1: Cała produkcja żywności jest taka bardzo cykliczna, to znaczy jak ceny spadają, to rolnicy produkują mniej żywności w danej kategorii, bo im się to nie opłaca. Te ceny, w związku z tym tej żywności zaczyna brakować, w związku z tym ceny bardzo mocno rosną i wtedy rolnikom się opłaca i wtedy zaczynają produkować po tych wysokich cenach. I jesteśmy teraz w takim momencie tego cyklu, że te ceny generalnie dla większości produktów są niskie. No i pewnie pójdą w górę. No, poza tym mamy kwestię wojny w Zatoce Perskiej i ceny nawozów. To, że ceny nawozów już kilka miesięcy temu, od marca, od kwietnia są bardzo wysokie, one się w niektórych kategoriach nawozów podwoiły. No i to się przekłada z pewnym opóźnieniem na ceny żywności, no bo rolnicy muszą te nawozy kupić, te nawozy są używane do tego, żeby coś tam wyrosło w ciągu kilkunastu miesięcy, no i za te kilkanaście miesięcy będziemy widzieć efekt tego, że rolnik musiał kupić nawóz dwa razy drożej. Myślę, że ten okres się pewnie w przyszłym roku, na początku przyszłego roku zacznie.
2: Rzeczpospolita, wczorajsza Rzeczpospolita mówi o wzroście cen żywności nawet o 7%. To zapowiada wzrost inflacji, pańskim zdaniem?
1: No może, bo wydatki na żywność to w portfelach tych mniej zamożnych Polaków to jest mniej więcej połowa wszystkiego, co wydają w skali miesiąca. W przypadku tych bardziej zamożnych bardziej to jest 20-25%, ale u każdego z nas to jest spory procent wydatków. Chociaż oczywiście to jest, można tym manewrować, tak? Można kupować droższe, można kupować tańsze. W takich momentach, jak ceny rosną, to zwykle też rośnie rozbieżność między cenami w najtańszych sklepach i najdroższych. Dzisiaj więcej osób sobie pozwala na kupowanie w tych droższych. Pewnie jak ceny pójdą w górę, to będzie można się rozejrzeć za tańszymi sklepami.
0: Mówił dziennikarz Maciej Samcik. Najwyższych podwyżek możemy się spodziewać na mleku, a także na wieprzowinie. Całą rozmowę mamy dla was na stronie rmf24.pl, a także w serwisie RMF On.

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

W Radiu RMF 24 teraz ważna informacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Jak się okazuje, to słynne zdjęcie pumy, która miała grasować w okolicach Wałbrzycha i Świdnicy, nie było prawdziwe. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. Nadleśnictwo Świdnica, które 9 sierpnia pokazało fotografię, tłumaczy się tym, że osoba, która przesłała im zdjęcie, była osobą należącą do znanej i zweryfikowanej organizacji. Tutaj cytat. Miałem dwie możliwości. Nie informować i ryzykować, że komuś coś się stanie, oraz drugą, ostrzec. Można teraz powiedzieć, że naraziłem się na śmieszność, ale do podjęcia były dwie decyzje. Wybrałem drugą i biorę za nią pełną odpowiedzialność, powiedział nadleśniczy Jerzy Zemnik, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Nad Kopcem Kościuszki w Krakowie właśnie zbierają się czarne chmury i zaczyna padać deszcz, a na Pomorzu już się przejaśniło po ulewie. Pogoda na północy Polski jest w kratkę, na co narzekają wypoczywający.
1: Patrząc teraz na niebo, reszta dnia jak minie?
2: Mam nadzieję, że słonecznie mimo wszystko.
1: Jak to wtedy spędzać taki dzień, kiedy pogoda jest w kratkę?
2: Na bieżąco, improwizujemy.
3: Generalnie patrząc na to akurat, że tutaj w Trójmieście, jak i nad morzem, co godzinę się zmienia pogoda, to nie ma nic pewnego, nie? Na pogodzie pokazuje, że pada, teraz jak widać nie ma ani jednej chmurki i świeci słońce, więc tutaj...
1: To jaki plan na dziś? Co będziecie robić?
3: No, aktualnie chodzimy, oglądamy nowe miejsca, w których jeszcze nie byliśmy, bo byłem tu już kilkadziesiąt razy po prostu, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się tak bardzo w głąb po Trójmieście chodzić, więc...
1: Czyli mniej plaży?
3: Tak. Zdecydowanie jestem typem plażowicza, bardziej akurat chodzimy i tak dalej, zwiedzamy.
4: My się nie boimy deszczu. Jak to Norwegowie mówią, że trzeba się odpowiednio ubierać, bo wtedy fajna każda pogoda jest.
1: Czyli teraz pan ma na sobie kurtkę z kapturem, w dłoni leżak.
4: No to nie jest aż taka, która miałaby ocieplać, ale taka zapobiegawcza przeciw dużemu wiatrowi, który wieje od morza.
0: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jutro ma być 25 stopni, a w weekend deszczowo. Radio RMF 24, u nas za chwilę sport i polskie kluby, które zagrają w eliminacjach europejskich pucharów.

0: Słuchacie Radia RMF24, u nas teraz sport. Cztery drużyny zostały nam w europejskich pucharach. Wszystkie zagrają dzisiaj. Jagiellonia i Lech w ostatniej rundzie eliminacji w Lidze Europy, Górnik i Raków w Lidze Konferencji. A z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spróbujmy powiedzieć, Czarku, tak trochę o każdym meczu. Co wiemy o rywalu Jagiellonii, gruzińskiej Iberii, prawda?
1: Iberia 1999, nawet tak, tak jest pełna nazwa tego klubu. Iberia to, jak sprawdziłem, nazwa firmy po prostu. Natomiast ten klub jeszcze kilka lat temu nazywał się Saburtalo Tbilisi. Także po tym wnoszę, że to po prostu wciąż chodzi o gruzińską stolicę, która no, zdecydowanie jest największym miastem w tym kraju. Takim najbardziej kojarzonym klubem jest Dinamo Tbilisi, więc każda inna drużyna na takim etapie europejskich pucharów, trzeba powiedzieć, że to niemała sensacja. No a tutaj no, generalnie Gruzini, powiem tak, nie grają regularnie w europejskich pucharach. Ja nawet nie wiem, przyznam szczerze, nie sprawdziłem tego tak dokładnie, ale to jest, zdaje się, jakaś naprawdę dłuższa seria bez fazy grupowej w europejskich pucharach, a teraz Iberia zagra na pewno, przynajmniej w Lidze Konferencji. Ale powiem szczerze, myślę, że mam nadzieję oczywiście, na tym się po prostu zakończy, no bo z pewnością trzeba docenić to, że dotarli aż do tego etapu, ale jednak jak patrzę na potencjał Jagiellonii i właśnie Iberii, no to z całym szacunkiem wydaje mi się, że Jagiellonia, która pokonała Glasgow Rangers, wyeliminowała w ostatniej, poprzedniej rundzie, po prostu musi to spotkanie wygrać. Trochę staram się zaklinać rzeczywistość, ale mam podstawy, żeby to robić. Jagiellonia wydaje mi się, że jest zdecydowanym faworytem. Zwycięstwo, myślę, że 2-3 golami powinno załatwić sprawę. Patrzę na skład Jagiellonii i widzę, że jest to absolutnie na ten moment najmocniejsza jedenastka w ataku. Prelec, na skrzydłach Schmidt i Agbonifo. To jest może mała niespodzianka, ten Agbonifo. Romańczuk i Mas Klinge. To jest naprawdę odkrycie tego dwumeczu z Glasgow Rangers. Duńczyk, który przyszedł z Bodo Glimt. Świetny rozgrywający. Już pokazał się z dobrej strony. Obrona, tu bez zaskoczeń. Wojtuszek, Vital, Kobayashi i Montoya. Na bramce Abramowicz, także defensywa to jest, można powiedzieć, taka bardzo taki pewny punkt. Jagiellonia dzisiaj liczy na pewne zwycięstwo, krótko mówiąc.
0: O 19:00, Czarku, do boju ruszy Lech Poznań. Mówiłeś w Faktach RMF FM, że to mistrz Szwajcarii, który jednocześnie był beniaminkiem w swojej lidze, będzie przeciwnikiem, prawda?
1: Tak, FC Thun to jest rzeczywiście bardzo rzadko spotykana historia, bo ja w ogóle w sumie nie kojarzę drugiej takiej, żeby Beniaminek od razu został mistrzem, ale w tej skali szwajcarskiej myślę porównywalna, przepraszam, sensacja jak kilka lat temu, kiedy to Leicester na przykład zostało mistrzem Anglii. Oczywiście no nieporównywalna w sensie skali, no bo liga angielska, szwajcarska, ale mniej więcej rzeczywiście taka skala tej sensacji wewnątrz kraju. Natomiast chyba równają powoli do rzeczywistości, że tak się wyrażę, i z faworytami szwajcarskiej ligi w nowym już sezonie przegrywali bardzo wysoko, 0-6 z Young Boys Berno, 2-4 z FC Basel. To zwiastuje, że FC Thun, jeśli Lech Poznań dzisiaj dobrze zagra, no może mieć po prostu bardzo duże problemy. I właśnie dosłownie przed sekundą zostały opublikowane składy, więc ja szybko przeczytam skład Lecha. W bramce Lis, w obronie Gurgul, Mońka, a także Skrzypczak i Pereira. W pomocy zobaczymy Kozuba, Bala Murawskiego, Palmę, Pablo Rodriguez'a, Sayad Manesza i Patryka Walemarka. No i próżno szukać, proszę Państwa, napastnika jednak, bo tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to ja przypomnę, że Mikael Iszak jest kontuzjowany, nie zagra w ogóle w dwóch meczu. Jani Kaniero miał problemy z wizą. Ostatecznie dostał, podobnie jak Terry Egbe, środkowy obrońca, natomiast jeszcze panów w składzie nie mamy. Jest na ławce Aniero, Terry jakby także jest na ławce, no ale prawdopodobnie dzisiaj co najwyżej na kilka minut pojawi się Aniero i to przypuszczam, że w wypadku niekorzystnego wyniku. A do tego jeszcze kontuzje wykluczyły Filipa Jagiełło, Leo Bengtsona. To są problemy Lecha, ale mimo wszystko wydaje mi się, że poznaniacy są faworytem, no i powinni u siebie wygrać, żeby mieć potem spokój.
0: Czarku, w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji tym razem mamy Górnika i Raków. No, w przypadku Zabrzan szczególnie zabrakło farta w losowaniu.
1: AS Monaco. Co tu dużo mówić? Ja to już krótko powiem, że AS Monaco oczywiście ta nazwa działa na wyobraźnię, ale... Proszę Państwa, brakuje wielu zawodników tych rozpoznawalnych, tych największych gwiazd. Począwszy od tego, że Paul Pogba, znany powszechnie, rozwiązał kontrakty z Monaco. Kojarzymy także po Mistrzostwach Świata Balogana, amerykańskiego napastnika. Jego wyeliminowała kontuzja. Podobnie jak Takumiego Minamino, reprezentanta Japonii. Ansu Fati, niezgłoszony do tej rundy eliminacji, były zawodnik Barcelony. Aleksandr Gołowin, zdaje się, że dzisiaj też w końcu nie będzie mógł zagrać, reprezentant Rosji. Więc tak naprawdę zostaje z takich w miarę rozpoznawalnych zawodników Lamine Kamara, reprezentant Senegalu, Lukas Hradecki, bramkarz Finlandii. Monaco zajęło 7 miejsce w lidze i musi oszczędzać. I ma przejściowe problemy, buduje drużynę na nowo. To jest szansa dla Górnika. No, myślę, że Zabrzanie po prostu muszą zaryzykować. I oby to zrobili, oby miło nas zaskoczyli, podobnie jak w poprzednich rundach, gdzie zabrakło trochę farta. O Rakowie tak krótko. Sytuacja bardzo porównywalna. Dawid Kroczek, trener Rakowa, jest w takiej, no, bardzo podobnej sytuacji jak Gonzalo Garcia, trener Hajduka. Przegrywa w lidze, a w pucharach jakoś tam przechodzi. No i obaj panowie są na musiku. Muszą po prostu awansować do europejskich pucharów, żeby utrzymać swoją pozycję. Myślę, że szanse porównywalne.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: No i jeszcze raz rozkład jazdy na wieczór. Jagiellonia, Iberia o 18:00, o 19:00 spotkanie Lecha z FC Thun, a o 20:00 Górnika z Monaco, no i 21:00 Hajduka Split z Rakowem. A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 18:00.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Za chwilę Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. A już teraz wracamy do studia faktów. Jest 18:00, w studiu faktów Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Matka dziecka, które wypadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży, usłyszała zarzuty. 27-latka nie przyznaje się do winy. Okazuje się, że nie ma żadnej pumy. Zdjęcie z Zagórza Śląskiego okazało się fałszywe, informuje starostwo powiatowe w Wałbrzychu. W faktach także ciekawa propozycja dla samotnych mam w Szczecinie. Są dla nich darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecina. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała matka 4-letniej dziewczynki z Łomży. Dziecko wypadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście sąsiedzi rozłożyli nad ziemią koc, co zamortyzowało upadek. Według ustaleń policji matka spała wtedy w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec był za granicą. Kobieta nie przyznała się do winy.

0: można zaszyć się z książką albo posłuchać ulubionego audiobooka, ale Zakopiańczycy chodzą też do kina i nie jest to zwykłe kino.
1: To kino mieszczące się w podziemiach największego zakopiańskiego kina, no i to wiele o nim mówi. A po uroczych miejscach dla lokalsów oprowadza mnie dzisiaj Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. To takie miejsce undergroundowe?
2: To jest kino studyjne, ale kino z taką duszą. 50 miejsc, przestrzeń kawiarniana, można zjeść ciastko, napić się kawy. Można w miłej atmosferze obejrzeć film. I to nie film komercyjny, ale niszowe kino. Ambitne, wymagające, skłaniające do refleksji. Fajne miejsce, gdzie fajnie można spędzić czas.
1: To miejsce po prostu nazywa się miejsce i mimo, że znajduje się zaledwie 200 metrów od Krupówek, to tu Zakopiańczycy chętnie zaszywają się przed tłumami turystów.
0: Opisywał Maciej Pałachicki, który odwiedził to miejsce w ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi?
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na Fakty Sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
5: Dobry piłkarski wieczór. Lech i Jagiellonia robią wszystko, żeby być pewnym awansu do Ligi Europy. Poznaniacy w pierwszej połowie urządzili biednemu FC Tun prawdziwe bombardowanie. Dwa razy do siatki trafił Wolemark, po razie Sajad Manesz, Skrzypczak, Murawski i mamy 5-0. To jest prawdziwy koncert mistrzów Polski. Oczywiście jeszcze druga połowa, za to Jagiellonia już domknęła sprawę z Iberią. Wygrała 4-0 i tylko kataklizm odbierze jej awans w Gruzji. W playoffach o Ligę Konferencji Górnik Zabrze już rozpoczął pierwszy mecz z AS Monaco po kilku minutach 0-0. W składzie rywali próżno szukać największych gwiazd. Poza kadrą na ten mecz są m.in. Ansu Fati, Minamino, Gołowin czy Balogun. I to szansa dla Zabrzan.
6: Wyjdziemy na boisko z wiarą, z pomysłem na grę i chcemy po prostu zrobić wszystko, żeby zostać w tych chmurach dalej. Historia tych meczów polskich drużyn pokazuje, że da się i miejmy nadzieję, że Monaco nie będzie takie straszne.
5: Zapowiadał przed meczem obrońca Górnika Rafał Janicki. O 21:00 początek meczu Hajduka Split z Rakowem. Na takie wieści czekali fani wielkiego tenisa. Carlos Alcaraz wystąpi w US Open. Hiszpan od kilku miesięcy pauzował przez kontuzję nadgarstka. Właśnie opublikował posty w swoich mediach społecznościowych, w których potwierdził, że wraca do gry. Polskie siatkarki są już w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną Mistrzostwa Europy. W imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik. Stresu, jak mówi, nie ma.
7: Bardziej ekscytacja. Fajne przeżycie na pewno. Mistrzostwa Europy to też jest świetna impreza. Także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy tak naprawdę.
5: W pierwszym meczu Polki zagrają z Węgrami. Terminarz mamy na rmf24.pl.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej.
5: Dzięki.
4: Muszynianka.
8: Radio RMF24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
1: Nad Małopolską przeszły burze i ulewy. Fakty otwieramy bilansem szkód, jakie taka pogoda poczyniła w regionie. CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych ma iść w górę. Znamy szczegóły planowanych zmian. A w faktach sportowych rewelacyjny Lech Poznań, który wynikiem 7-0 rozbił mistrza Szwajcarii w eliminacjach Ligi Europy. Gwałtowne burze nad Małopolską. W Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. Strażacy w całym województwie interweniowali już ponad 180 razy, informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej pracy mamy w powiecie myślenickim, gdzie do godziny 20 ponad 100 razy strażacy wyjeżdżali do akcji. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
1: Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany. To był także bardzo pracowity dzień dla ratowników tatrzańskich. Jak informuje reporter RMF FM, toprowcy tylko dzisiaj udzielili pomocy 16 osobom. To były urazy kończyn, zasłabnięcia, a także 3 reakcje alergiczne po urządzeniu przez owady. 2 osoby utknęły w trudnym terenie i do pomocy im wysłano śmigłowiec.
3: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Rząd chce podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Stawka ma wzrosnąć w przyszłym roku z obecnych 19% do 30%. Tak wynika z opublikowanych właśnie założeń do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego. W faktach teraz Michał Radkowski.
4: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy wyższa stawka obejmie wszystkie firmy z tego sektora?
4: Nie, chodzi tylko o te, których przychody w przyszłym roku przekroczą 50 milionów euro, czyli około 200 milionów złotych, to po pierwsze, a po drugie dotyczy to firm, które zajmują się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, a także obrotem, handlem i wytwarzaniem paliw oraz dystrybucją energii elektrycznej. W kolejnych latach stawka będzie obniżana, w 2028 roku do 26%, a rok później do 23%. W 2030 roku znów ma być to, tak jak teraz, 19%.
5: Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
4: Tak, podniesienie CIT już wczoraj uzasadniał premier, tłumacząc, że zebrane w ten sposób pieniądze pokryją m.in. koszty związane z podniesieniem drugiego progu.

0: Wprowadzili się do Kalifornii. Od tego czasu ich relacje z resztą rodziny królewskiej były chłodne.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Kolejne fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek.
3: Witam ponownie. Miotełek nie trzeba, odkurzaczy w Poznaniu także, bo Lech dzisiaj, trzeba przyznać, pozamiatał 7-0. Poznaniacy rozbili mistrza Szwajcarii FC Tunis. Sprawę awansu do fazy ligowej Ligi Europy właściwie już załatwili w pierwszym meczu. Podobnie jak Jagiellonia, która pokonała gruzińską Iberię 4-0. Gorzej niestety idzie Górnikowi w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Za chwilę zacznie się druga połowa. Zabrzanie przegrywają do przerwy z Monako 0-1. Po golu Duńczyka Bireta, mimo że znów mieli przewagę. W Splicie ruszyło spotkanie Hajduka z Rakowem. Na razie mamy 0-0. Po kilku minutach trener częstochowian Dawid Kroczek, mimo trzech porażek i ostatniego miejsca w tabeli ekstraklasy, wierzy w zwycięstwo z chorwackim klubem.
4: Tutaj też z takim nastawieniem przyjeżdżamy. No to nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy jesteśmy mocno przygotowani na to, co nas oczywiście czeka, z pełnym szacunkiem do przeciwnika, no ale oczywiście bardzo mocne nastawienie na zwycięstwo.
3: W ekstraklasie jutro będziemy mieli pierwsze z wielu w tym sezonie derbów Krakowa. Krakowia podejmie wieczystą i oba kluby zaprezentowały dziś nowych zawodników. Pasy niezbyt znanego skrzydłowego z Tunezji, Saifallaha El-Tayefa. Wieczysta, świetnie znanego w Polsce, Efitymisa Koulourisa. Grek, grając w Pogoni, przypomnę, nie tak dawno był u nas królem strzelców. W weekend 17 memoriał Kamili Skolimowskiej po raz 5 w randze diamentowej ligi.
5: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa.
3: Mówił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. A te nazwiska: Bukowiecka, Skrzyszowska, Swoboda, Duplantis czy Warholm i wiele, wiele innych. Bilety na memoriał wciąż w sprzedaży.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się 22. Czas na najnowsze fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowej części kraju. W faktach ponownie Małopolska po przejściu ulewnego deszczu. Ustawa zwana Lex Szarlatan skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Zbieramy komentarze w sprawie tej decyzji. Będą też kosmiczne plany Japonii. Chcą pobrać próbki z księżyca Marsa. Ponad 100 razy interweniowali strażacy w powiecie myślenickim w Małopolsce w związku z burzami. Wichura łamała gałęzie, uszkodzonych zostało kilka dachów, powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim. Strażacy cały czas pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych interwencji związanych ze skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
1: Straż usuwała też skutki burz w powiatach krakowskim i wadowickim. Środowisko medyczne podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia tę propozycję.
3: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
4: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
3: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
1: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
5: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana. Zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
1: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. To był pierwszy tego typu alert. O 4 nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia z ostrzeżeniem o rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Po półtorej godziny ludzie dostali wiadomości z odwołaniem alertu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Salakiem bronił tej decyzji.
6: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
7: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania.
1: Jutro po 8 naszym gościem będzie Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dron zestrzelony

0: Berie 4-0. Lech szwajcarskie FC Thun aż 7-0. To był naprawdę spektakularny występ moich piłkarzy. Zrobili dokładnie to, co planowaliśmy. Pokazaliśmy wysoką jakość w grze z piłką i wielką intensywność. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. Rewanże za tydzień. Iga Świątek zagra w nocy o awans do półfinału turnieju w Cincinnati. Przeciwniczką ponownie Jelena Rybakina. Polka pokonała niedawno drugą rakietę świata w finale turnieju w Toronto. Teraz ma już 9 zwycięstw z rzędu. Każdy mecz traktuje tak samo. Klucz to być skupionym i tak da się osiągać takie liczby. Mówiła Iga po zwycięstwie z Jamparii. Polka walczy nie tylko o półfinał, ale i o ranking. Żeby wystąpić w listopadzie w WTA Finals, musi jeszcze wyprzedzić kilka tenisistek. Rybakina wobec odpadnięcia Areny Sabalenki, jeśli wygrałaby turniej w Cincinnati, zostałaby nową liderką rankingu. Początek tego spotkania o 1:00 PM. Max Verstappen zostaje w Red Bullu. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 przedłużył kontrakt do 2030 roku. W Ferrari na razie nieoficjalnie ma z kolei pozostać Lewis Hamilton. W najbliższy weekend Grand Prix Holandii.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 23 na najświeższe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
1: Małopolska i Podkarpacie to te regiony dziś wieczorem ucierpiały z powodu burz. Szczepionka na przerzuty po czerniaku. O takim przełomowym rozwiązaniu jest ostatnio coraz głośniej. Wyniki są bardzo obiecujące. AS Monaco pokonał Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Konferencji 3-2. Będzie rewanż. Sześćdziesiąt dziewięć razy interweniowali strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad częścią Podkarpacia. Usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach i posesjach, a także liniach energetycznych. Najwięcej interwencji przeprowadzonych zostało w powiatach tarnobrzeskim, łańcuckim i niżańskim. Bez prądu jest ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Ponad 100 razy wyjeżdżali też już strażacy w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, sporo interwencji było m.in. w powiecie myślenickim. Nawet 800 osób rocznie mogłoby skorzystać w Polsce z nowej szczepionki na czerniaka. Chodzi o preparat, który może wyeliminować ryzyko przerzutów. Jest to jedno z najmocniej komentowanych obecnie na świecie medycznych odkryć. W pracach biorą udział także naukowcy z Polski, potwierdza profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
2: Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze.
3: Wyniki pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek.
4: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
3: Tak, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza.
1: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Naukowcy przewidują, że pierwsi pacjenci w Europie skorzystają z nowej szczepionki w drugiej połowie przyszłego roku. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
5: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety, tylko sytuacja się pogarszała.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
5: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
1: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Istotne są fakty.
1: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra niedaleko Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszone zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
8: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku, teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia,

0: Niech Zabrze przegrał na własnym boisku z AS Monaco 2-3 w pierwszym meczu czwartej ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż 27 sierpnia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Jest reakcja polskiego MSZ na umorzenie przez Izrael śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny. Zginął wówczas polski wolontariusz. Rzecznik praw dziecka ponownie zajmie się prawem rodziców do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu. Remis w meczu Rakowa-Częstochowa z Hajdukiem Split 2-2 w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Izrael umorzył postępowanie w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela. Polska oczekuje wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazał w oświadczeniu MSZ. Dodał, że resort przyjmuje decyzję z dużym rozczarowaniem. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Transport humanitarny ostrzelało z powietrza izraelskie wojsko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Łącznie alerty obejmują 8 województw. 2 stopnia są aktualne dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty 1 stopnia dotyczą części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Do mieszkańców tych regionów rozesłano także alerty RCB.
2: Pytamy o fakty.
1: Rzecznik praw dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. Tam ograniczana była obecność mamy przy wcześniakach.
3: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być przy swoim maleństwie. Niedawno miałyśmy taką interwencję wspólnie z panią Rzecznik Praw Dziecka. Trzeba było zainterweniować w szpitalu, który chciał wypisać mamę kilka tygodni wcześniej przed wypisaniem jej wcześniaków do domu. Tak nie powinno być.
4: Bo to by oznaczało, że mama nie może wejść albo ma utrudniony dostęp, musi dojeżdżać?
3: Jeżeli mama jest z innego miasta niż szpital, w którym przyszły na świat dzieci i są hospitalizowane, a oczekujemy, że będzie przynosiła co 3 godziny swoje mleko dla swoich dzieci, nie sposób dojeżdżać. Ja spotykałam się z tym wielokrotnie, że rodzice naprawdę bardzo to przeżywają, że należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka ze szpitala, jeśli ma takie życzenie.
1: Z Elżbietą Brzozowską z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Organizacje pacjentów i Rzecznik Praw Dziecka postulują stworzenie ogólnopolskiego standardu dla oddziałów neonatologii w całym kraju. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w 2 szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
1: Piłkarze Rakowa Częstochowa zremisowali na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji.
6: Bardzo dobry zespół i mimo kiedy Kraś odczuwał innego zawodnika, to też trzymał wyjść bramkę strzelić. W finale to zrealizowaliśmy, ale tak jak tutaj pan słusznie powiedział, tak się buduje drużynę i też wytrzymaliśmy to napięcie do końca i ta bramka padła, więc to też należy docenić. Oczywiście wiemy, na co musimy uważać i jesteśmy tego świadomi, ale z taką dużą determinacją będziemy podchodzić do meczu czerwonego.
1: Tak komentował to trener Dawid Kroczek. Rewanż w Polsce zostanie rozegrany 27 sierpnia. Wtedy także rewanż czeka Górnika Zabrze, który przegrał przed własną publicznością z AS Monaco 2-3. Świetnie za to zaprezentowały się nasze drużyny w eliminacjach Ligi Europy. Lech Poznań rozbił mistrza Szwajcarii, pokonując FC Tund 7-0. 4-0 piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali z gruzińską Iberią.

0: To już prawie pierwsza, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie podpisał ustawy i zapowiada własne przepisy. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry utknął w Sejmie. Koalicja wciąż nie uzupełniła wymaganych dokumentów. Szczecin zyska nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Budowa pochłonie niemal 50 milionów złotych. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To tak zwana ustawa Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
1: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Jednocześnie prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Bytyniu w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w maszynę do malowania pasów. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana aktualnie w obu kierunkach. Kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Duszniki i Gaj Wielki.
2: To są fakty RMF FM.
0: Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Kiedy to więc nastąpi? Szczegóły w tej sprawie ustalał Tomasz Skory.
3: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
4: Łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
3: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
0: W Szczecinie powstanie nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Obecnie taki obiekt działa w starej poniemieckiej willi przy ulicy Strzałowskiej. Nowy budynek będzie pięciokrotnie większy i będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów.
5: Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych. Ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów. Zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
0: Mówi dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Adrian Sikorski. Nowy obiekt ma być gotowy z końcem 2029 roku. Budowa ma kosztować prawie 50 milionów złotych, z czego większość pokryje unijne dofinansowanie. Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny z Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, tak donoszą brytyjskie media. A więcej szczegółów na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci Archie i Lilibet mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Chodzi o SMS-y, które w nocy ze środy na czwartek otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Posłuchajmy rozmowy Piotra Salaka.
7: Mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
8: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
7: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie.

0: odwołania zagrożenia, wówczas powinien być informacyjny.
1: Te komunikaty, które przychodziły do nas z DOCZ-u, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
0: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze Sił Zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
1: Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
0: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
1: 18
0: danych.
1: 18 milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja, w takim razie PESEL po PESEL-u?
0: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
1: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
0: To jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
1: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
0: Nie, to jest, mówię, w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
1: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
0: Tak, i oczywiście cały czas
1: tego nie możemy zrobić.
0: I oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
1: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
0: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
1: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica, jest razem z nami gościem porannej rozmowy w RMF FM. Panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
0: Sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoktor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora, na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
1: Ale to jest słabość naszego prawa w takim razie.
0: I musimy sobie jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane, niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, i nad takimi zmianami pracujemy. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony pakiet zmian ustawowych.
1: A ten pakiet zmian na czym będzie polegał?
0: No, właśnie na rozszerzeniu tej odpowiedzialności na podmioty, które nie mają statusu administratora, a masowo przetwarzają dane, są agregatorami takich danych. Zmienia się plan biznesowy, zmienia się technologia

0: tych firm, w związku z czym one już wychodzą poza ramy, które RODO kilka lat temu przyniosło.
1: Dopiero ten atak hakerski wam to uświadomił, że są takie zmiany w prawie potrzebne?
0: Musimy pamiętać, że wyciek danych miał miejsce w prywatnej firmie, która podpisywała umowy z innymi prywatnymi firmami. To nie jest tak, że minister cyfryzacji przegląda wszystkie umowy pomiędzy podmiotami prywatnymi.
1: Cyfryzacji powinna dbać o bezpieczeństwo moich danych, zgadza się pan?
0: Nie zgłaszano wcześniej takich problemów czy obaw. To jest kwestia tego, komu powierzamy dane. I to jest lekcja dla nas wszystkich, bo państwo i też takie są zasady. Nie wejdzie do każdego podmiotu i nie przejrzy wszystkich jego umów. I to jest właśnie ważne, żeby gdy tylko takie sygnały się pojawiają, my reagujemy, zmieniamy prawo, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowie, przetwarzasz dane, to bierze za nie odpowiedzialność.
1: Wiecie, kim są ci hakerzy, czy nie?
0: Jest prowadzone w tym zakresie śledztwo. Wiemy, że prawdopodobnie tłem tego ataku była kwestia kryminalna, czyli to nie jest na szczęście atak w zakresie państwowym któregoś z wrogów polskich, ale po prostu przestępstwo o charakterze kryminalnym, pewnie dla zarobku. W tej chwili trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie obsługującej portal MyDoktor. Ponieważ to był atak potężny, firma nawet nie zareagowała na sygnały od przestępcy, że wykradziono jej dane.
1: Zwrócili się bezpośrednio do tej firmy ci, którzy wykradli te dane?
0: Tak, zwrócili się bezpośrednio, firma nie odpowiedziała. W związku z tym ci przestępcy zwrócili się do jednego z portali, zaufana trzecia strona, która zgłosiła się do NASK-u. NASK dopiero zgłosił się do tej firmy i
1: zażądali
0: zaczęło się postępowanie.
1: Pieniędzy?
0: To jest kwestia śledztwa, tak jak mówiłem, to ma podłoże kryminalne, natomiast nie chcę zaszkodzić śledztwu przez podanie takich szczegółów.
2: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Cała rozmowa Piotra Stalaka jest już na rmf24.pl. Na faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

naszego kraju nie będzie miała takich wyników. Już nigdy, nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

Zbliża się godzina druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własne przepisy przeciwko szarlatanom. Za śmierć pacjenta nawet 15 lat kary więzienia. System kaucyjny do zmiany. Resort klimatu chce objąć kaucją kolejne opakowania. Nowy próg podatkowy i nowa stawka PIT. Rząd od nowego roku chce zmienić zasady rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki zaproponuje nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leszkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli tzw. lex szarlatan.